0: bo to mój zbuntowany anioł.
1: SK2 Jelenia Góra.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym sercu. Jak rozpoznać ludzi,

0: RSK 2 Jelenia Góra.
1: To może być, może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo jak ja.

0: Zdanie porec forsą. Krążę na okrągło. Jestem jak worek z forsą. A ja
1: czuję.
0: Krążę na okrągło. Jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: nie czuję już nic, chodzę do klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie mockę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

0: Wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz.
1: Modne, modne, mamy własny język, mamy własną pościel. Mamy swoje grzeszki, mniejszy, większy problem. Ale dzięki słowu mamy to najmniej istotne, co nie? Ona nie chce zrzucać na mnie winy, tylko zrzuca z siebie swe ubranie. Hej, nawet podczas spiny nie używa ani słowa, tylko wyjaśnia to ciałem, ej.
0: Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą.

0: Dzisiaj w Jeleniej Górze powinno być słonecznie, a temperatury mają sięgnąć do 13 słupka rtęci w naszych termometrach. Na razie jednak miejscami może występować mgła, tak więc uważajcie na drogach. Temperatury okolice 2-3 stopni, natomiast już niebawem będą mocno wzrastać. Od 6 w okolicach godziny 9 do 13 stopni tuż po południu, a słońce będzie z nami do 18:09.
1: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. Trwa zmasowany atak na Ukrainę. Celem Rosjan jest m.in. Lwów. Drony nadleciały tam po godzinie 4 nad ranem. W mieście słychać alarmy i głośne eksplozje. W związku z tym mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali alerty RCB, które chwilę później zostały odwołane. Z kolei w Kijowie pocisk balistyczny uderzył w wieżowiec. 2 osoby zginęły, 12 jest rannych. Patrole przy szkołach zostają. Internet pod lupą 24 godziny na dobę. Jasny komunikat po rządowej naradzie w związku z aktami przemocy w placówkach. Szczegóły Michał Skolimowski.
2: Przeprowadzono ponad 80 tysięcy kontroli w szkołach. Zatrzymano 135 osób, z czego 18 w ostatnich godzinach. W całym kraju, w placówkach i ich okolicach działa około 20 tysięcy funkcjonariuszy. I te działania będą kontynuowane, podkreślał premier Donald Tusk.
3: Jesteśmy, ktoś powie, przeczuleni? Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach.
2: Służby przez całą dobę monitorują też internet. Ataki są wykorzystywane do szerzenia dezinformacji i w związku z tym minister cyfryzacji na piątek zwołał nadzwyczajne spotkanie platform cyfrowych.
1: Na zlecenie obcych służb mieli podpalać markety. Przed warszawskim sądem ruszył proces 4 oskarżonych o akty dywersji w Polsce. Chodzi m.in. o głośny pożar warszawskiego Centrum Handlowego Marywilska. Proces w tej sprawie został utajniony.
4: Według sądu publikowanie przebiegu procesu mogłoby po pierwsze godzić w bezpieczeństwo państwa, bo część członków grupy dywersyjnej nadal pozostaje na wolności. Zeznania i prezentacja dowodów mogłyby wpływać na zachowanie ściganych i ich ewentualną późniejszą linię obrony. Po drugie, sąd uznał, że narodowość oskarżonych, to przypomnę Ukraińcy i Białorusin, przy zaprezentowaniu ich sposobu działania mogłaby powodować napięcia społeczne. Piąty z oskarżonych, Daniel B., który został wcześniej skazany przez litewski sąd za podpalenie sklepu IKEA, nie został jeszcze wydany Polsce. Jego sprawa będzie rozpatrywana w osobnym procesie.
1: O czym informował Mateusz Chłystun.
5: Sponsorem programu jest właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
6: SK2 Sport.
1: Aż 5 bramek na zakończenie 10. kolejki Ekstraklasy. Radomiak Radom przegrał u siebie z Motorem Lublin 2-3. Decydująca bramka padła w 93. minucie. Z kolei GKS Katowice w zaległym spotkaniu wygrał z Wieczystą Kraków 2-1. Liderem tabeli nadal jest Górnik przed Legią i Lechem. Carlos Alcaraz przegrał z Zizu Berksem w 3. rundzie tenisowego turnieju w Szanghaju. Wcześniej porażkę poniósł też Amerykanin Ben Shelton, a to oznacza, że wkrótce liderem światowego rankingu pierwszy raz w karierze że zostanie Niemiec Aleksander Zwieriew.
5: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
7: 13 października, na szczęście nie piątek, to wtorek. Wtorek jest fajny, wtorek jest spoko.
8: A gdyby to był piątek, to co by to zmieniało?
7: To by było bliżej weekendu z kolei.
8: A, no to chyba, że tak kolego do tego podchodzi.
7: Tak kombinuje, no.
8: To w takim razie 13 w piątek powinien być codziennie.
7: A 13 wtorek? Co drugi piątek?
8: Tak.

0: I tam jest takie hasło pada w tej piosence: zapamiętaj. A z tą pamięcią różnie u nas bywa. Pochwal się wszystkim, jakie twoja córka dostała zadanie.
1: Domu. To jest po prostu, moim zdaniem, to jest skandal po prostu i to jest niebywałe. Moja córka musiała się nauczyć tego, jak to się nazywa?
0: Zbóż. Rozróżniać zboża? Masz grafikę zboża i tak, żeby się nauczyć. Tak. Pszenica, żyto, jęczmień, owiec.
1: Powiedz mi, tak na chłopski rozum, prawda? No. Ile razy, idąc do sklepu, patrząc na półkę z chlebami, zastanawiałeś się, jak wygląda ziarenko, z którego został zrobiony
0: dany bochen chleba? Nie ziarno, chodzi o kłos. Kłos. Wygląda. Się uczyło? Nie uczyłeś się w szkole?
1: Uczyłem się, ale już nic nie pamiętam.
0: Zrobił mi
1: przed chwilą test z tego, pokazał mi jakieś żyto, owce, prosę, jakieś, nie wiem, te kukurydze i powiedział: mów, co to jest.
0: I nie wiedział.
1: Nie wiedziałem.
0: Zgadłeś?
1: 35 chyba? Lat temu się tego uczyłem, człowieku.
0: Wszystko jak krew w piach.
1: Do dzisiaj mi jest to do niczego niepotrzebne. Dużo jest takich rzeczy, których się człowiek uczył kiedyś w przeszłości i no, z perspektywy czasu raczej mu jest to do niczego niepotrzebne.
0: Więc dzisiaj jakby co nam się w życiu nie przydało, o tym sobie porozmawiamy. Czy jest jakaś wiedza, która w ogóle w życiu się nie przydała?
1: Tak, bo to mnie bardzo interesuje. Czy wy też tak macie, że się czegoś uczyliście, ale no dzisiaj no nie przypiął, nie przyłatał do dzisiejszych realiów? 7268268826, zapraszamy.
0: Ja bym chciał zaproponować twierdzenie Pitagorasa, że się nie przydaje, ale może jest ktoś, kto odwrotnie udowodni, że się przydało.
1: No to sprawdzę, jak ono brzmiało, bo mnie zaraz zapytasz i będzie...
0: Nie będę nic pytał. Pytamy dzisiaj słuchaczy. 726-826-826 to nasz numer telefonu. Możecie do nas dzwonić. Możecie się też nagrywać na Messengera. Zobacz. Czy jest jakaś wiedza szkolna, która w życiu w ogóle wam się nie przydała? Dajcie znać.
1: Wpisałem twierdzenie, wyskoczyło twierdzenie snusów. SK2 Sinusów.
0: Sinusów. Popraw. Tak. Zadzwonię do prezydenta i wiesz, i będzie po ptokach. Chyba

0: O, proszę bardzo. No akurat pani Urszula potwierdza fakt, że warto być dobrą z muzyki. Muzyka się na coś przydaje.
1: O, z muzyki. Tak, muzyka. Był taki przedmiot w szkole i oczywiście on się do życia bardzo przydaje, bo nie dość, że rozróżniamy nutki, to jeszcze niektórzy są specjalistami w tych dziedzinach i proszę bardzo, dzięki nim mamy najlepsze polskie utwory u nas w Radio SK2. 100% polskiej muzyki. 19 po 6. Co prawda są takie rzeczy, które się nie przydają, ale musi być wyjątek, który potwierdza regułę. Tym wyjątkiem dzisiaj jest Patryk. Dzień dobry.
2: Witam, cześć. Patryk, z tej strony Patryk Dekarz.
0: No właśnie, chciałem się zadać, czym się zajmujesz i teraz wytłumacz państwu, czego używasz w swojej pracy?
2: Słuchajcie, my używamy twierdzenia Pitagorasa do ustawienia kąta prostego na dachu, czyli A kwadrat, B kwadrat równa się C kwadrat.
0: Proszę bardzo.
2: Często używają to dekarze, jest taki też skrócony wzór, czyli 3 plus 4 równa się 5 do kwadratu. Ustawiamy to, używamy tego do używania kąta prostego przeciw prostokątnych, żeby po prostu już mieli winklowy, równy dach, tak? I naprawdę używamy tego na co dzień.
1: Poczekaj, Patryk, ale 3 plus 4 to nie jest 5 do kwadratu.
0: Coś
1: krzywe dachy chyba robicie. Poczekaj.
0: No bo spadzisty.
2: 3 kwadrat to 4 kwadrat to 5 kwadrat.
1: Teraz bardziej pasuje. Tak. Teraz mi bardziej pasuje.
0: No i żeś wyprostował, prawda?
1: Już wyprostowany.
0: A to miał być dach ze spadem. No. I trzeba będzie
1: odcinać. Ja jestem w szoku, że jest jakieś twierdzenie matematyczne, które się przydaje w życiu codziennym, w takich prostych życiowych czynnościach.
2: Tak, są wyjątki, także jak widać, nauka nie idzie w las.
0: Dobra, Patryk, a jak ci w ogóle szło w szkole z przyswajaniem tej wiedzy na przykład? Czy ty byłeś mózg matematyczny?
1: Czy życie cię nauczyło Pitagorasa?
2: Życie mi nauczyło Pitagorasa.
1: Właśnie, tak to jest, nie w szkole.
2: Dobra, żartuję, w szkole się nauczyłem, ale tutaj faktycznie używam, no po prostu.
1: Okej, okay. Ale rozumiem, że taka delta się nie przydaje przy dachach.
2: Nie, żadna Dobra. Delta i inne wzory to...
1: Skrócone mnożenie też się nie przydaje w dachach.
0: A z chemii też jesteś dobry? Destylacje i te sprawy?
2: Przydaje się. Czasem przydaje się przydaje.
1: No dobra. A na przykład
2: czyli są takie wyjątki.
1: A budowa pantofelka w dachach się przydaje, czy nie?
2: Nie
0: przydaje się? To nie. Co wy, na bosaka robicie?
1: Kazali uczyć się nam budowy pantofelka.
0: No właśnie, każdy wie, że to chodzi o obcas, podeszwa, prawda, i też.
2: Niestety nie przydało.
1: Nie przydało się. Dobra, ale ważne, że Pitagoras się przydał. Patryk, wysyłamy do ciebie garść nagród od Radia SK2. Dziękujemy ci ślicznie i pozdrawiamy czule. 726-826-826 to nasz numer telefonu, można też się nagrywać na Messengera. Czy jest jakaś wiedza, która się przydała, bądź to totalnie nie przydała z tych czasów szkolnych w obecnym waszym dorosłym życiu.
0: Patrykowi się przydał Pitagoras, wszystkim innym się przydaje, jak wypełnić PIT sam. SK2. A tego w szkole cię nie nauczą. Nie, to cię życie nauczy dopiero.
1: Na picie. Na picie się uczysz.
0: O, właśnie idę na picie. Bo... Każdy

0: Czekaj na hej, nic nie mów.
1: Hej!
0: No i poszło. No, poszło, ale skopyta. Czerwone korale i bratanki, 26 minut po 6, to jest K2, hej, hej, witamy się z wami ponownie. Mamy prasę kolorową, nie zawahamy się jej użyć. Wpadka wieniawy w gorącym tańcu, oczywiście z gwiazdami. Wyciągnęła ją Iwona Pawlowicz do tańca i tak obracała Julką Wieniawą, że spod cekinów wyskoczyła niespodzianka.
2: Kiecka jej spadła. Widzisz, jakbyś był detektywem, to byś szukał po śladach. A jak szukasz jakiegoś fajnego programu, to po śladkach.
3: SK!

0: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Gdy dobre się kończy,
2: lepsze się zaczyna.
1: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
2: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
1: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
2: Umów się na jazdy testowe
1: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
2: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
3: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
5: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
6: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
7: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
6: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.
14: Na razie w Jeleniej Górze 2 stopnie. Mogą występować miejscami mgły, natomiast w ciągu dnia od 6 do 13 kresek na plusie i powinno być naprawdę słonecznie. Tak ma być w stolicy Karkonoszy, natomiast w Karkonoszach nieco wyżej na Śnieżce dzisiaj do 6 stopni. Ale uwaga, w górach już zaczyna pojawiać się momentami śnieg i może być naprawdę ślisko. Karpacz i Szklarska Poręba od 10 do 12 kresek.
15: 6.30, newsy SK2, Anna Łobocka. Skuteczna akcja służb. Podejrzani w sprawie pożaru na ziemnej stacji Starlink na Mazowszu zatrzymani. Doszło do tego na terenie Niemiec. Dwóch obywateli Turcji czeka teraz na przekazanie stronie polskiej. A więcej o sprawie powiemy w newsach o 7.00. Teraz maksymalne ceny paliw. Dzisiaj na stacjach benzyna nieco w górę, diesel w dół. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 7,06 zł, a za diesla 8,02 zł. Ponad połowa Polaków spóźnia się do pracy, jak wynika z badania Personal Service. Najczęściej przez korki, taki powód wskazało 34% ankietowanych. Kolejne 30% przyznaje, że zdarza im się zaspać. Wśród kolejnych powodów są zbyt długie przygotowanie do wyjścia, zmęczenie oraz zła organizacja czasu.

0: słuchać.
1: Panie Ewelino, proszę posłuchać. Proszę posłuchać, to się pani czegoś dowie, co to się działo, jak pani była małą dziewczynką.
2: Tak, żeby nauka nie poszła w las. Znaczy, ona idzie w las bardzo często, ale różne próby były, żeby ta nauka inaczej wyglądała. I o tym teraz w kąciku odkurzającym przeglądamy newsy z tego dnia, ale nie z tego roku. Dzisiaj 2004 rok.
1: Ćwiczenia Hapkido. Hapkido. Czyli koreańskie sztuki walki mogą zostać wprowadzone do programu szkolnego. Jeśli resort edukacji doceni projekt, a kuratoria uznają, że warto go realizować. Tak pisał Dziennik Polski 13 października 2004 roku.
2: No i chyba Hapkido nie wprowadzili jednak, bo ja w 2004 jeszcze wtedy chodziłem do szkoły i nawet później jeszcze chodziłem do szkoły i Hapkido w 2004 nie było i później też sobie nie przypominam, żeby Hapkido było. Mhm. Ale wszystkie inne dyscypliny za to, takie po azjatycku, uprawiałem jako tako. Chociaż nie, przepraszam, była jedna dyscyplina taka azjatycka, której nie uprawiałem jako tako.
1: Czyli?
2: Ping-pong. Haratało się w ping-ponga, pamiętam te...
1: Haratało?
2: Haratało się w ping-ponga! W tam, gdzie szatnie były. Fajnie było.

0: No i fajne te gitary, nie zapomnimy ich nigdy, aż do następnego razu, kiedy pojawią się łzy na naszej antenie. 10 minut do 7.
1: No i mamy kolejne SMS-y w sprawie tego, co nam się ze szkoły nie przydaje w życiu.
0: No.
1: Dobrusia na przykład napisała, w latach 80., kiedy byłam w liceum, statystyka wydobycia węgla na ocenę, na geografii oraz na biologii. Kucie na blachę po łacinie rodziny grzybów. Po co? Się pytam. Tyle pamiętam, że grzyby po łacinie to mykenos. Pozdrawiam Dobrusia.
0: A to bardziej po grecku brzmi mykenos.
1: Prawda? Jak falafel troszkę. I mamy jeszcze od Marcina SMS. Jak rozliczać się z podatku, to nikt nie uczy. Ale jakie wiatry wieją w Afryce, to trzeba było koniecznie się nauczyć. I nie wiadomo po co to komu.
0: No
1: jak
0: to nigdy nie wiesz, kiedy wiatry dotrą do twojego nosa.
1: Nie uczyłeś się o Passatach?
0: No, Oplach.
1: Oplach, Corsach, Golfach.
0: Oktawiach.
1: Właśnie. To się przydaje w motoryzacji.
0: Dobra,
1: później.
0: Ale jest też druga strona medalu. Jest to, co trzeba robić i co musi się przydawać. Słuchamy.
2: Dzień dobry, ja bym chciał powiedzieć, że ja tak w pracy to muszę liczyć wszystkie jednostki w milimetrach. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy. W milimetrach.
1: Wszystkie jednostki w milimetrach.
0: W milimetrach,
1: pan powiedział,
0: czyli ktoś tu techniczny, ktoś tam jest, albo pracuje w jakichś takich towarzyskich rzeczach.
1: Bo
0: nie?
1: To jednak, wiecie, lepiej powiedzieć, że coś ma
0: 150 mm niż 15 cm.

0: No, a tutaj za niedługo będzie trzeba pomyśleć, zobaczymy, czy nauka wam się przydaje, czy nie, bo nauka jakby pojawia się w naszej zabawie Ściemnia się, która jest po siódmej. 100 zł do wygrania, chcielibyśmy dzisiaj stówkę komuś też rozdać, mówię też, bo wczoraj w końcu się udało Marcinowi.
1: Marcin był genialny z wiedzy o używaniu moczu przez starożytnych Rzymian. Tak więc, no i widzicie, i nie, taka wiedza się przydaje.
0: Tak,
1: no.
0: Nie dał się wkręcić.
1: Dlaczego oni tego w szkołach nie uczą?
0: No właśnie. No.
1: 726-826-826 albo Messenger. Tam już w tym momencie możecie się zgłaszać do naszej zabawy Ściemnia się, która już po godzinie siódmej.
0: A powiedziałeś na Messengerze?
1: Nie powiedziałem.
0: Też? To na Messengerze też się możecie zgłosić.
1: A to powiedziałem.
0: A powiedziałeś?
1: Nie powiedziałem, tylko jak się zgłaszać.
0: No jak zawsze, trzeba nam sprzedać jakąś ściemę, żebyśmy my wiedzieli, że wy w ściemy potraficie. A możemy dzisiaj zdradzić, podpowiedzieć troszeczkę. No. Dzisiaj się przyda wiedza na pewno z botaniki.
1: Tak. I z filmów kreskówkowych.
0: Tak. No, to już zdradzamy. Jeśli jesteście w to dobrzy, no to zgłoście się, może stówkę zgarniecie po godzinie siódmej. Jeszcze raz. 726-826-826 to SMS-owo, a jak się chcecie zgłosić przez Messengera, to tam zostawcie nam swój numer telefonu. SK2

0: emocja.
1: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
2: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie.
2: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
4: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: A cappuccino też za piątkę?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A...
11: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: Psst. Cześć, to Influencer. Ten od cen.
13: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
14: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs. 4,99 za kilogram. A do soboty wszystkie produkty Vital Fresh. 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie paczkowane parówki. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny.
16: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Najlepsza oferta Lexusa w tym roku właśnie ruszyła. Wystartowała wyprzedaż rocznika, a rabaty sięgają nawet 84 tysięcy złotych. Lexus LBX już od 129 900 zł lub za 690 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, bo najlepsze egzemplarze znikają pierwsze. Sprawdź ofertę na wyprzedaż-lexusa.pl. Salon Lexusa w Lubinie zaprasza.
6: I po reklamie.
19: W górach pojawił się pierwszy śnieg, miejscami może być ślisko, tak więc jeżeli wybieracie się nieco wyżej, to już bądźcie gotowi na zimowe warunki. A na Śnieżce dzisiaj nieco cieplej niż wczoraj, nawet 6 stopni w plusie, jednak w nocy już temperatury przechodzą przez zero. Schodzimy do Jeleniej Góry, u nas dzisiaj bardzo słonecznie z temperaturami od 2 do maksymalnie 13 stopni na plusie, ale im bliżej piątku, tym cieplej.
20: Zbliża się 7 newsy SK2. Anna Łobocka. Podejrzani w sprawie pożaru naziemnej stacji Starlink na Mazowszu zatrzymani. Na terenie Niemiec w ręce służb wpadli dwaj obywatele Turcji. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, powiedz, jak udało się namierzyć tych mężczyzn?
21: To efekt międzynarodowej współpracy. Czynności realizowały służby niemieckie na podstawie materiałów przygotowanych przez stronę polską. Dowody jasno wskazują na akt dywersji, mówił komendant główny policji generał Marek Boroń.
22: Mamy nagrania, mamy ślady linii papilarnych, mamy DNA sprawców, wiemy, jak się poruszali.
21: Mężczyźni oczekują na przekazanie stronie polskiej w ramach procedury europejskiego nakazu aresztowania. Tu usłyszą zarzuty, dodawał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
23: Zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, dywersję na zlecenie obcego wywiadu.
21: Konkretnie, jak usłyszeliśmy, rosyjskich służb.
20: Prokuratura bada zasadność użycia broni przez policjantów. To po śmiertelnym postrzeleniu 41-latka podczas interwencji w Nowym Sączu, mówi Justyna Rataj-Mykietyn z nowosądeckiej prokuratury.
24: Funkcjonariusz, który oddał strzał, nie został jak dotąd przesłuchany. Prokurator przesłucha go w charakterze świadka.
20: Policja zabezpieczyła nagrania z kamer policjantów. Po ostatnim halnym w Tatrach śniegu nieco mniej, jednak w najwyższych partiach gór zimowe warunki nadal obowiązują, mówi ratownik TOPR-u Mieczysław Ziać.
0: Dużo tego śniegu zginęło już po tym rzeczywiście halnym, ale jednak od 2000 metrów po północnych stronach zalega dużo śniegu, twardego, niebezpiecznego. Musimy pamiętać o tym, że jest jesień i jest krótszy dzień, więc no już teraz latarka czołowa jest niezbędna.
1: No jak trzymamy tą latarkę w telefonie, no teraz, że ona ma ograniczony zasięg, daje mało światła, musimy trzymać ją w ręku, co stwarza kolejne zagrożenia, szczególnie jak idziemy stromym szlakiem kamienistym.
20: Dodaje Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Konieczne w wysokich górach są też raki, czekan i kask.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
6: Sport.
20: Czeka nas polskie starcie w Wuhan. Magdalena Fręch pokonała Mananchaye Sałankio w pierwszej rundzie turnieju. To oznacza pojedynek z Igą Świątek. Co ciekawe, dotychczas mierzyły się ze sobą tylko raz. W 2022 roku w Warszawie górą była Świątek, a spotkanie zaplanowano na jutro. Prowadzący w klasyfikacji generalnej cyklu Kimi Antonelli jest coraz bliżej tytułu mistrza świata Formuły 1. Włoch sprawę może przesądzić już w kolejnej rundzie. Wyścig o Grand Prix USA zaplanowano na 25 października.
4: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
2: Dwie minuty po siódmej przypomniał mi się mój sen, że no. Byłem u ciebie, Jarząbku, w mieszkaniu.
3: No, jak jest, jak było?
2: Drzwi się otwierały w prawo.
3: Nie, to u mnie się otwierałem w lewo.
2: Cały przedpokój był w zielonych płytkach.
3: Nie, u mnie jest na biało.
2: Po prawej stronie była taka wnęka na szafę, a szafy tam nie było.
3: Ja to mam szafę po prawej stronie.
2: I miałeś kaloryfer z łazienki w przedpokoju.
3: To ty śniłeś, że byłeś u kogoś innego, a nie u mnie.
6: Wajda i Jarząbek. Radio SK2.
3: No, to jak wam się teraz przyśni, że ktoś wam błota do domu naniósł, to już wiecie, że kolega Dawid Wajda was nawiedził w nocy.
2: Że to
3: no.
2: Ja,
3: no,
2: tak?
3: A co, ja?
2: Okej, okay, ale
3: ja
2: to...
3: u siebie śpię.
2: Dobrze, no sen to sen, nie?
3: Sen to sen,
2: a
3: no.
2: A tobie się nic nie śniło?
3: Co mogło im się śnić? No nie będę
2: nie
3: teraz
2: pamiętasz.
3: No nie pamiętam. No to musiał być naprawdę dobry sen, że go nie pamiętam. Że,
2: tak,
3: no.
2: Jak po dobrej imprezie.
3: Taki piątkowy.
2: A wtorek jest. Aha, aha. Dzień dobry raz jeszcze, grupa Kobiusz. Gra za chwilę Sanach.

0: Niby cichosza, jednak głośno się zrobiło o tym utworze od Sanach. To jest numer jeden naszej polskiej gorącej dwudziestki, na którą cały czas możecie głosować na sk2.pl. Kolejne notowanie już w piątek po 18.
1: Tymczasem 10 po 7. Na pewno kojarzycie, pod koniec sierpnia weszło takie rozporządzenie, które umożliwia przeniesienie zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych do naszego polskiego rejestru stanu cywilnego. No i są dane. Do końca ubiegłego tygodnia w polskich rejestrach wpisano aż 516 takich aktów. 516 aktów małżeństw jednopłciowych wpisano.
0: Jak się władza zmieni, to nie będzie wpisywania, się zacznie wypisywanie. SK

0: Teraz opanowanie, bez dreszczy. Emocje oczywiście będą, ale to trzeba na spokojnie. Wtedy jest szansa, żeby coś ugrać.
1: Ściemnia się w Radiu SK2.
2: Tą stówę. A z nami Dorota, która się przyznała poza anteną, że tylko dwa razy udało jej się zgadnąć, co
0: jak
2: to jest.
0: Jak tak słucha co dzień.
2: Tak.
0: Dzień dobry, Doroto.
3: Dzień dobry.
0: No, a i się zgłaszałaś się, udało. W końcu dzisiaj ty będziesz miała szansę, żeby odgadnąć, gdzie, po której stronie jest ściema. Przypominam, że zawsze jakaś ściema jest. Może być jedna, mogą być dwie. I teraz pytanie, po której stronie ta ściema się znajdzie. Czy po Jarząbka stronie, czy po Wajdy stronie, czy zarówno Jarząbek i Wajda będą ściemniać. To jest twoje zadanie. Jak my powiemy swoje zdania, to będziesz miała 3 sekundy na to, żeby odgadnąć, kto ściemnia. Jasne?
3: Jasne.
2: Dobra, no dobrze, to słuchaj się uważnie.
0: Gotowa, życzymy powodzenia, słuchaj uważnie, dobrze. Może się uda.
2: I Jarząbeczek mówi tak, uwaga. Myszka Miki w pierwszych komiksach i filmach nie nosiła białych rękawiczek.
0: Wajda mówi tak, banany rosną na drzewach. Kto ściemnia?
3: Pierwszy z Myszką Miki.
0: Pierwszy ściemnia. Jarząbek ściemnia, no to...
2: Wiesz co, nie udało ci się trzeci raz.
0: Nie dało rady, moja droga. Banany są ściemą. Bananowiec nie jest drzewem, lecz gigantyczną byliną, rośliną zielną. Jego pień składa się ze ściśle owiniętych wokół siebie liści.
2: Tak,
0: czyli
2: jest.
0: Bananowiec nie jest drzewem, więc banany nie rosną na drzewach, a tylko na krzewie.
2: A jeżeli chodzi o Myszkę Miki, to rękawiczki dodano jej dopiero w 1929 roku w filmie The Opera House, aby dłonie myszy były lepiej widoczne na czarno-białym tle.
0: Proszę bardzo, czyli Myszka Miki to nie ściema, tak. A banany dzisiaj były ściemą. Nagrody pocieszenia lecą do ciebie, Dorotko, dziękujemy bardzo. Zapraszamy kolejnych chętnych, którzy tak jak Dorota co dzień słuchają i być może dzisiaj trafili, że ściema była w bananach, a nie w Myszce Miki. Jutro też będą ciekawe zdania i tak. Nie powiemy na razie nic
2: i uważajcie czasami, bo w bananach oprócz ściemy są też pająki, trzeba uważać.

0: Jeszcze raz opowiemy o Heizerach, bo tutaj duży nagłówek w prasie. Żona Heizera już zarabia na nazwisku.
1: O, proszę.
0: Proszę bardzo, coraz więcej obserwujących ma. Jeszcze nie...
1: Na tych Instagramach pewnie,
0: tak,
1: nie?
0: Tak, no. Tata młodziutka Bianka jeszcze do niedawna miała konto prywatne i nieco ponad 300 obserwujących, a 3 dni po ślubie wszystko się zmieniło. Jej konto ma już ponad 70 tysięcy obserwatorów. Ostatnio nawet wrzuciła nagranie, na którym reklamuje kurtkę.
1: Proszę bardzo. Znaczy, od dawna wiadomo, że na nazwisku Heizer można zarobić i to całkiem niemałe pieniądze i to na czysto.
2: SK2. SK2. 100% polskich hitów.

0: reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
2: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę Omoda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: O, pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: I po reklamie.
8: Dzisiaj w Jeleniej Górze powinno być słonecznie, a temperatury mają sięgnąć do 13 słupka rtęci w naszych termometrach. Na razie jednak miejscami może występować mgła, tak więc uważajcie na drogach. Temperatury okolice 2-3 stopni, natomiast już niebawem będą mocno wzrastać. Od 6 w okolicach godziny 9 do 13 stopni tuż po południu, a słońce będzie z nami do 18.09.
9: 7.30, newsy SK2, Anna Łobocka. Tragiczny pożar na Lubelszczyźnie w miejscowości Stary Brus koło Włodawy. Zapalił się dom jednorodzinny, mówi Piotr Kołtun ze Straży Pożarnej w Lublinie.
10: Niestety jedna osoba nie przeżyła tego. Pani samotna mieszkała.
9: Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Izrael wprowadza zakaz lotów dla załóg z 31 państw, głównie muzułmańskich. To po próbie zamachu na samolot linii Fly Dubai do Tel Awiwu. Ograniczenia dotyczą zarówno pilotów, jak i personelu pokładowego. 14 milionów dolarów. Za tyle została sprzedana czerwona koszulka meczowa Michaela Jordana z autografem. Koszykarz wystąpił w niej w finałach ligi NBA w 1998 roku.

0: Bam.
1: No ale pozwało,
2: jak to
1: nie?
2: Dobrze, żeś dograł i teraz widzisz, tam, po tantiemkę można się zgłosić,
0: można.
2: Prawda?
0: Bam, bam tylko zrobiłem, jak Crazy Frog po prostu. 22 minuty do godziny 8. Teraz newsy, które pojawiły się tego dnia, ale niekoniecznie tego roku.
1: No na pewno niekoniecznie tego roku.
0: 21 lat
1: przeciwnie.
0: Temu.
1: Tak.
0: Akurat w tym przypadku.
1: Uczelnie techniczne przyjmują osoby, które na maturze nie zdawały matematyki czy fizyki, tylko przedmioty humanistyczne. Zanim odpadną oni ze studiów, zdążą poprawić statystyki uczelni. Tak pisało Życie Warszawy 13 października 2005 roku. I powiem wam, że ten trend jest modny do dzisiaj. Nieważne, czy się skończy, ważne, że się studiuje,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, nawet jak na uczelni się było jeden dzień, tak, to można mówić, moja uczelnia.
1: Ja byłem 11 lat. Już pokój powinni mi tam zrobić. Z kuchnią, łazienką.

0: Ale my jesteśmy.
1: My jesteśmy i grzyby jeszcze są, się okazuje.
0: I ciekawie, jak długo one jeszcze pozostaną? I teraz odpowiedź na to pytanie, moi drodzy. Tak. Jak długo grzyby w lesie?
1: Bo jest taki nagłówek, pod którym kryje się kalendarz leśnej przyrody wydany przez Lasy Państwowe w 2016 roku. On podobno obowiązuje dalej. I z tego kalendarza wynika, że do października wyrastają koźlarz babka, koźlarz czerwony, maślak zwyczajny, czubajka kania, szmaciak gałęzisty.
0: A z kolei do listopada możecie znaleźć pieprznik jadalny, czyli kurka, podgrzybek brunat, mleczaj ryc, gołąbek zielonawo-fioletowy, purchawka chropowata, łuszczak zmienny, ja nie wiedziałem, że coś takiego jest, opieńki miodowa i ciemna, a także gąskę zieloną można
1: trochę
0: znaleźć.
1: Trochę tych grzybów jest, na zbiory śmiało jeszcze można chodzić i to powinien być challenge z nożem w roli głównej. Kto nazbiera więcej grzybów?

0: Stwórzmy sobie taki prywatny bal. Po 8 zagramy w Państwa Miasta o prezent marznej wartości 500 zł.
1: 726-826-826 to jest numer telefonu, pod którym czekamy na zgłoszenia SMS-owe na przykład do nas. Można też to zrobić przez Messengera, tylko pamiętajcie, bo zapominacie o tym, że jak się zgłaszacie przez Messengera, to my potrzebujemy numeru telefonu, żeby do Was oddzwonić.
0: Tak, dzisiaj zgłaszamy się właśnie tym, co zabierzemy na taki prywatny bal. Najlepsza rzecz, którą weźmiecie ze sobą na prywatny bal.
2: SK2.

0: Reklama.
1: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
3: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
6: Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: I po reklamie.
11: Na razie w Jeleniej Górze 2 stopnie. Mogą występować miejscami mgły, natomiast w ciągu dnia od 6 do 13 kresek na plusie i powinno być naprawdę słonecznie. Tak ma być w stolicy Karkonoszy, natomiast w Karkonoszach nieco wyżej na Śnieżce dzisiaj do 6 stopni. Ale uwaga, w górach już zaczyna pojawiać się momentami śnieg i może być naprawdę ślisko. Karpacz i Szklarska Poręba od 10 do 12 kresek.
12: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. Znów niespokojna noc na Ukrainie. Rosja zaatakowała dronami i pociskami balistycznymi. W Kijowie w wyniku uderzenia w wieżowiec zginęły 2 osoby. W Charkowie drony wzięły na cel blok mieszkalny. Tam są 3 ofiary. Alarmy ogłaszano też na zachodzie kraju, m.in. we Lwowie, skąd relacjonuje nasza dziennikarka Marta Radio.
13: Mieszkańcy Lwowa i okolic spędzili noc w schronach, a nad miastem było słychać eksplozje. Rosyjskie drony próbowały zaatakować Lwów, jednak zostały zestrzelone. Część z nich nad samym miastem, a część miejscowości murowane. To około 8 km od Lwowa. Tam szczątki jednego z dronów spadły na 3 budynki mieszkalne. Uszkodzone zostały także samochody. Jak informują lokalne władze, na szczęście nikt nie ucierpiał.
12: 20 tysięcy policjantów czuwa dziś nad bezpieczeństwem w szkołach. To w związku z aktami przemocy w placówkach i falą dezinformacji. Te działania będą kontynuowane, zapowiada premier Donald Tusk.
14: Zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania. To nie jest oczywiście na zawsze, ale tak długo, jak długo będziemy obserwowali jakieś sytuacje, które budzą niepokój, to szkoły będą pod tym specjalnym nadzorem.
12: Do tej pory w związku z aktami przemocy przeprowadzono w szkołach ponad 80 tysięcy kontroli. Zatrzymano 135 osób. Prokuratura zajęła się sprawą posła Michała Kołodziejczaka. Polityk Koalicji Obywatelskiej miał zmuszać swoją współpracownicę do zażywania narkotyków, a wobec innej kobiety stosować przemoc. Dawny lider Agrounii złożył tymczasem swoje doniesienie do organów ścigania.
15: Śledczy z prokuratury okręgowej w Warszawie zajęli się sprawą z urzędu. Na razie nie prowadzą jeszcze śledztwa, ale sprawdzają, czy polityk rzeczywiście złamał prawo.
16: W zakresie zmuszania do określonego zachowania i udzielania środków odurzających. Czynności sprawdzają
0: przedawkowujące powinny trwać do 30 dni.
15: Tłumaczy rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Skiba. Jeżeli zebrane dowody potwierdzą udział posła w sytuacjach, o których mówią poszkodowane, zostanie wszczęte śledztwo. Na razie śledczy planują przesłuchać kilka osób.
0: Osoby wskazywane jako ewentualne pokrzywdzone, które mają istotną wiedzę.
15: Poseł Michał Kołodziejczak zawiadomił tymczasem ABW. Nie chciał jednak ujawnić, w jakiej konkretnie sprawie. Jako swojego pełnomocnika zatrudnił detektywa Krzysztofa Rutkowskiego.
12: A informacje w sprawie posła Kołodziejczaka zebrał nasz reporter Mateusz Chłystun.
16: Sponsorem programu jest właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
4: Sport.
12: Wraca piłkarska Liga Mistrzów w drugiej kolejce. Hitem będzie jutrzejsze starcie Manchesteru City z PSG. Z kolei dziś Atletico Madryt zmierzy się z Manchesterem United, a Barcelona zagra na wyjeździe z Galatasarayem. Początek tych spotkań o 21:00. Hubert Hurkacz zagra dziś o ćwierćfinał turnieju w Szanghaju. Jego rywalem będzie Alejandro Dawidowicz Fokina. Ich mecz powinien rozpocząć się około godziny 14:00.
16: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
17: Widziałem w internecie to zdjęcie, jak pan Kołodziejczak stoi koło pana Rutkowskiego. No. I był taki podpis, to Krawczyk i Norek, kiedy w końcu się dorobili.
18: Dobra, nie śmiej się z pana Kołodziejczaka, widać, że jest w proszku, nie? No. A poza tym, no, koledzy z partii postawili na nim kreskę, powinien się cieszyć.
19: Totalna rozsypka.
4: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2.
17: Trzy po ósmej.
19: To chciałeś powiedzieć.
17: Tak. I że wszystko jedno. To z dedykacją. Dla tym, którym nieważne, czy wtorek, czy środa, przestań pociągać tym nosem. Grupa wideo
18: już teraz. Ja mam katar akurat inaczej niż pan mi.

0: Kasia wróciła z Japonii, powiedziała, że w Japonii mają te toalety z ciepłymi deskami.
1: No i fajnie, tak na takiej cieplutkiej sobie
2: ja
1: usiąść.
2: Chcę moją toaletę z ciepłą deską i regulacją mycia.
1: Ludzie dzielą się na dwa typy. Mógł, tak jak tu ci, którzy lubią się usiąść sobie na ciepłej desce i ci, którzy nie lubią. Ja żeby jak zaliczasz się do tych, co nie lubią. Tak,
0: ja lubię.
1: Dlatego
0: jak
1: szokuje cię, jak słyszysz, że w Polsce też takie rzeczy są, tak?
0: No słuchajcie, pan minister rolnictwa ostatnio zakupił sobie, znaczy nie wiem, czy ostatnio, ale ma.
1: Nie wiadomo, czy to pan minister, po prostu odkryli
0: w ministerstwie rolnictwa u pana ministra.
1: Poczekajcie, cicho, uspokój się. Tam w tym ministerstwie, w tym budynku jest taka jedna toaleta, która naprawdę jest on.
0: Tak.
1: I tutaj są w mediach wypisane opcje tej toalety.

0: M w Ministerstwie Rolnictwa.
1: Posłuchajcie, czego ta toaleta nie ma po prostu? Mycie tylne i damskie.
0: Jest dysza trzy w jednym.
1: Mycie oscylacyjne i masaż pulsacyjny.
0: Podgrzewane siedzisko jest.
1: Regulacja temperatury.
0: Regulacja ciśnienia wody.
1: Regulacja pozycji dyszy.
0: I suszenie ciepłym powietrzem i tryb turbo. Też.
1: Jest nawet, uwaga, czujnik zajętości.
0: Boziu, czego tak. To nie ma? Tak. Czego to nie ma?
1: Ale czujnik zajętości na desce klozetowej, czyli chodzi pewnie o to, że ten ministerialny tron wie, kiedy pan minister w ministerstwie robi, a kiedy ma przerwę.
2: SK2.

0: Pan Dawid Podsiadło ze swoim sezonem w Radiu SK2. 18,
1: sami panowie w tej SK2
0: 18
1: teraz.
0: Minut po 8, to by się zgadzało. Dzisiaj taki męski pojedynek.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Testosterony gotowe?
0: Gotowe!
1: Gotowe! Artur i Tomek, dzień dobry.
4: Witamy.
0: Cześć chłopaki, przypominamy zasady naszej zabawy. Z koła losujemy wam literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, wygrywa. Joker jak się wylosuje, można wybrać sobie samemu literę. Wszystko jasne?
4: Jasne. Tak jest.
0: Dobrze, zacznie Artur.
1: No Artur z Arturem, proszę bardzo, w prawo czy w lewo?
4: Prawo.
0: Artur kręci Arturowi. Ładnie. Jak wykręcił Artur Arturowi, także jest litera S. S jak słońce nasze piękne, świecące.
1: Czyli taka gwiazda.
0: Jest za chmurami. S. Litera S. 20 sekund. Uwaga.
1: Państwo.
4: Serbia.
1: Miasto.
4: Sopot.
1: Znana postać.
4: Jak?
1: Okej. Roślina.
4: Słonecznik.
1: Kolor.
4: Srebrny.
1: Zawód.
4: Strażak.
0: Samochód by był, ale się czas skończył. Ja nie usłyszałem znanej postaci. Nie
1: usłyszałeś?
0: A ty usłyszałeś?
1: Usłyszałem.
0: Cwaniaczku?
1: Usłyszałem.
0: Co usłyszałeś?
1: Od którego Artura chcesz usłyszeć tą postać?
0: Od ciebie najpierw.
1: Ode mnie?
0: Tak.
1: Sławomir.
0: Tak? A co powiedziałeś, Artur?
4: Sławomir.
1: No Sławomir powiedziałeś?
0: No teraz to
1: byś się jego zapytał najpierw, a nie mnie. Ja usłyszałem Sławomir. Zaliczam.
0: No dobrze,
1: koniec,
0: to 6 punktów w takim razie ma Artur. Zobaczymy, jak sobie poradzi Tomek. W prawo, w lewo?
4: To w lewo może być.
0: W lewo i dziękuję, bo mi jest wygodniej w lewo.
1: I proszę cię bardzo, widzisz?
0: Ale znowu się coś psuje koło, bo coraz dłużej się kręci. Zaraz się znowu złamie ten plasticzek. Litera F. Litera F.
1: Jak fotografia.
0: Na przykład. 20 sekund, uwaga, państwo.
4: Francja.
0: Miasto.
4: Florencja.
0: Tytuł filmu?
4: Kurczę, no.
0: No.
1: On takie jabba dabba du.
0: Na przykład.
4: Winston.
0: No, imię. No, już nie zmieścimy. Nie zmieścimy. No, za długo nad tym filmem się zastanawiałeś. Fuchs, no, polski taki film jest jeszcze.
1: Tak, no.
0: No, byłoby tego troszkę. Trzy. Trójeczka na szynach. Tomek dla ciebie. Także, Artur zgarnia prezent marzeń.
1: Brawo.
4: Dziękuję.
1: Jaka radość niewymuszona. Artur, ja tam słyszałem, że ktoś ci podpowiadał.
0: Któż to był?
4: A, dziewczyna, troszkę.
0: Dziewczyna? Jak ma dziewczyna na imię?
4: Ola.
0: Ola, que pasa, no. Por favor.
1: No to teraz będziesz miała co sprezentować Oli. Bardzo fajnie. Prezent marzenia wartości 500 zł leci do Artura. Do Tomka lecą prezenty pocieszenia, a Państwa Miasta wracają jutro po 8.
3: Państwa Miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: sytuacja skomplikowała się w tym utworze. Często to powtarzam. Dziewczyna mojego chłopaka. Monika Brodka w Radiu SK2 100% polskiej muzy. U nas 24 minuty po 8.
1: Zapamiętajcie te nazwiska. Mariusz Stępień, Ernest Buć i Łukasz Grudowski. To są zwycięzcy 10. Mistrzostw Europy w łowieniu karpi. W Czechach to się odbyło.
0: Tak, Polacy ponownie mistrzami Europy w łowieniu karpi, bo obroniliśmy tytuł mistrzowski. Trzeci raz w historii wygraliśmy.
1: Brawo.
0: Ustanowiliśmy nowy rekord łącznej masy złowionych karpi.
1: Łącznie 76 kg 920 gramów dokładnie.
0: Brawa,
1: co do grama.
0: Patrząc na to, jak co roku przed świętami rośnie cena karpia, można powiedzieć, że Polacy się obłowili.

0: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40 do 46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
3: Skoda.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: O, pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
8: I po reklamie.
9: W tym tygodniu będzie się ocieplać, na przykład w Jeleniej Górze dzisiaj 13 stopni, a w piątek jest szansa na prawie 18 kresek powyżej zera. Do tego dziś powinniśmy mieć sporo słońca w Jeleniej Górze, ale nie tylko, też w Karpaczu i w Jakuszycach oraz w Szklarskiej Porębie. U stóp Szrenicy 10 stopni to będzie dzisiejsze maksimum, a pod Śnieżką do 12 kresek, natomiast na szczycie Królowej Karkonoszy 6.
10: 8.30 newsy SK2, Anna Łobocka. Atak dronów u wybrzeży Bułgarii na Morzu Czarnym. Trafione zostały dwa statki, jeden z nich zatonął. Poinformował o tym bułgarski premier. Nie podał, kto przeprowadził atak, ani pod jaką banderą płynęły zaatakowane jednostki. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa w rzymskiej klinice Gemelli. To w niej papież przejdzie dzisiaj operację usunięcia guza płuca. Z obawy przed wyciekiem danych trafi tam jako pacjent pod fałszywym nazwiskiem. Prezydent Peru zaostrza dyscyplinę w szkołach. Keiko Fujimori zapowiedziała zakaz noszenia makijażu, malowania paznokci, farbowania włosów i używania telefonów w klasach. Nowe wytyczne zostaną wprowadzone we wszystkich szkołach publicznych.

0: Takie mamy czasy, że jak coś się gdzieś napisze, to to zostaje, można do tego dotrzeć i o tym właśnie w kąciku odkurzającym. Newsy, które pojawiły się tego dnia, który mamy dzisiaj, ale w zupełnie innych czasach.
1: I w zupełnie innym kraju.
0: No tak, czasami tak. Się tak zdarza, że coś się dzieje, co się dzieje nie tu, tylko na obcej ziemi, ale dalej tej ziemi.
1: My z ziemi polskiej do włoskiej teraz idziemy.
0: Tak, papież Franciszek oddał podarowany mu w czerwcu kosztowny motocykl Harley Davidson dyrekcji schroniska Caritas w Rzymie. Papież oddaje motocykl, by pomóc bezdomnym z Rzymu. Pisał Newsweek 13 października 2013 roku.
1: I zobaczcie, co kraj to obyczaj, prawda? Tak. Ja przypomnę, że u nas to bezdomny dał dwa samochody księdzu dyrektorowi z Torunia.

0: Utwór zatytułowany SOS.
1: Z kropeczkami, czyli SOS, tak, ale razem to jakiś sos może być. Sos, borowikowi sos. Na przykład, nie?
0: No, sos pomidorowy może być.
1: Na przykład. No. Takie sosy na pewno się pojawią na stole. Ja się martwię w ogóle, czy nam talerzy starczy. Myślisz, że nam starczy talerzy?
2: Starczy nam talerzy, tak, spokojnie. Będziemy, słuchajcie, do 6 listopada w każdy poniedziałek, środę i piątek będziemy wybierać kogoś z was, kto zagłosował w plebiscycie.
1: Będziemy, już to robimy.
2: Najbardziej polski obiad na naszej stronie sk2.pl i zapraszać będziemy do loży VIP na Narodowy na konsumpcję tego dania, które wygra. Chodzi o zupę, chodzi o drugie danie, na to możecie zagłosować, możecie też dodać swoje propozycje. Tu ktoś napisał, że propozycja dania głównego, twoja propozycja jest taki podpunkcik. I ktoś napisał, zrobiłbym sobie chleb z dżemem, gdybym miał dżem, ale nie mam chleba.
1: To jest prawdziwe polskie danie, jak studiujecie oczywiście. No i moi drodzy, jeżeli wejdziecie sobie na przykład dzisiaj albo jutro jeszcze na sk2.pl albo i pojutrze też, wypełnicie formularz, zagłosujecie, no i napiszecie, dlaczego chcecie być z nami przy jednym stole, to być może to właśnie wy wylądujecie właśnie w loży VIP na Stadionie Narodowym, dostaniecie 500 od nas na jakieś tam drobne pamiąteczki z Warszawy, no i oczywiście nocleg w fajnym hotelu.
2: No to fajnie.
1: Czy ja muszę wnieść więcej? Chyba nie.
2: Jutro będziemy szukać kolejnej osoby, która zasiądzie z nami podczas prawie wigilijnego stołu.
1: Ja mam pytanie, bo jak oni dadzą nam obiad, to czy dadzą też coś do popicia? Nie wiem. Kompot?
2: Sok.
1: Sok?
2: Z gumy jagód.
3: Najbardziej polski obiad w Radiu SK2.
4: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: A jakby na przykład jak poliester była?
1: No też okej.
0: Okay. No,
1: też okej. Okay.
0: No.
1: Bawełna.
0: Bo oczywiście,
1: no,
0: że tak.
1: No.
0: Co to jest?
1: Wełna, jak no, wełna.
0: Oczywiście.
1: Wełna milutka, cieplutka.
0: Naturalnie. A jakby sobie zrobiła z kartonu coś?
1: To nie.
0: Nie?
1: Nie. Chociaż kartony na to Polaka to by przystało. Jeszcze trochę taśmy klejącej trytytki i wszystko było dobrze.
0: Ej, nie mówiliśmy o tym, ale dzisiaj jest ten, dzień bez Stanika.
1: No właśnie się dziwimy, że Kasia taka nieprzygotowana do studia przyszła.
0: Totalnie. Nie włączyłeś jej mikrofonu, nie ma jego... Włączyłeś?
2: Tak. Włączył, lecz cóż ja mogę powiedzieć?
0: No cóż możesz powiedzieć?
1: Czemu nie świętujesz,
2: a
1: Kasia?
2: A dlaczego Jerzy na przykład?
0: A dlaczego ja
1: nie świętuję? Świętuję?
0: Ja świętuję, codziennie świętuję. No, prawda?
2: To jest tyle negatywnych jakby tutaj już zaprzeczeń różnych, znaczy, takich jest, konwenansów różnych.
1: Ja też na przykład świętuję.
0: Jest dla ciebie...
2: A jak ty świętujesz?
1: No nie mam Stanika.
2: Ale
1: no.
2: A normalnie nosisz?
0: Nie, nienormalnie noszę.
1: Czasami lubię się przebierać.
0: No, nienormalnie, na nogach.
2: Ale proszę, zobaczcie, piłkarze na przykład jak grają, to noszą
1: takie. Mają takie staniki, no.
2: To są topy bardziej. Ja was wszystkiego nauczę. Braletki, topy, tak.
0: Jest
2: topy.
0: Dla ciebie szansa, moja droga, bo dzisiaj jest też dzień noszenia marynarki i garnituru. Więc masz jeszcze 5 minut, leć do domu, przebierz się i powitaj państwa z dziesiątką hitów.
1: O, to prawda? Mamy dobrą radę?
0: No. Prawda? No, my to jesteśmy od rozwiązywania problemów tutaj.
2: Mogę
1: świetna rada, wujku.
2: No,
1: świetna rada. Piękna rada. Z tą radą was zostawiamy. Do jutra, pięknego, miłego dnia i ciao! SK2

0: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
0: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
0: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
0: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
5: Autopromocja.
0: Reklama.
6: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
8: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Najlepsza oferta Lexusa w tym roku właśnie ruszyła. Wystartowała wyprzedaż rocznika, a rabaty sięgają nawet 84 tysięcy złotych. Lexus LBX już od 129 900 zł lub za 690 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, bo najlepsze egzemplarze znikają pierwsze. Sprawdź ofertę na wyprzedaż-lexusa.pl. Salon Lexusa w Lubinie zaprasza.
0: I po reklamie.
11: Zbliżamy się do godziny 9. Dzisiaj w Jeleniej Górze powinno być słonecznie z temperaturami maksymalnie do 13 kresek na plusie. Kolejne dni przyniosą ocieplenie. Jutro i w czwartek 14 kresek powyżej zera. Natomiast od piątku temperatury mogą zbliżać się w okolice 15-18 kresek. Najcieplej ma być w piątek. Za to w górach powoli pojawia się pierwszy śnieg. Dziś na Śnieżce do 6 stopni.
12: Jest 9. Newsy SK2, Anna Łobocka. Ponad 108 tysięcy policyjnych kontroli. Zatrzymano 167 osób. To najnowsze dane w związku z przeciwdziałaniem przemocy w szkołach. O poprawę bezpieczeństwa w placówkach apeluje też akcja uczniowska. Tematem zajął się Krzysztof Płowecki.
13: Stała obecność policjanta w szkole, większe wsparcie psychologiczne, ogólnopolski system reagowania na zagrożenia i ograniczenie dostępu dzieci poniżej 15 lat do mediów społecznościowych. To cztery postulaty, które przedstawiła akcja uczniowska. Ale młodzi apelują też o czasowe kontrole plecaków uczniów, żeby zwiększać bezpieczeństwo w szkołach po ostatnich atakach.
14: Przez najbliższy tydzień, najbliższe dwa tygodnie jesteśmy w 100% za tym, żeby weryfikować, co młodzi ludzie wnoszą do placówek.
13: Mówi Paweł Mrozek, założyciel akcji uczniowskiej. Policja zapewnia, że stale nadzoruje internet, a patrole dalej pojawiają się w szkołach. Jak informują funkcjonariusze, działania będą prowadzone tak długo, jak będzie to konieczne.
12: Na tym etapie nie ma podstaw, by stawiać policjantce zarzuty. To najnowsze ustalenia po śmierci 44-latka postrzelonego przez funkcjonariuszkę. Mężczyzna podczas interwencji chciał zaatakować nożem. O szczegółach Dawid Olszewski.
15: Postępowanie dotyczy możliwego przekroczenia uprawnień służbowych.
16: To standardowe postępowanie przy tego typu zdarzeniach związanych z interwencjami policji. Trzeba szczegółowo ocenić zachowanie interweniujących policjantów.
15: Mówi Agnieszka Adamska-Okońska z prokuratury okręgowej w Bydgoszczy. Zabezpieczono dowody, w tym nóż i zapis z monitoringu. Część świadków już przesłuchano, policjantka jeszcze nie była przesłuchiwana.
16: Te czynności, które dotąd były przez prokuratora na miejscu przeprowadzone, na chwilę obecną nie stanowią podstawy do przedstawienia zarzutu.
15: Sprawę ma przejąć inna prokuratura, by zapewnić bezstronność.
12: Największa sala koncertowa w Polsce powstanie w Warszawie. Sinfonia Varsovia w ciągu 30 dni ma przekazać teren pod budowę, mówi dyrektor Sinfonii Janusz Marynowski.
17: 42 miesiące ma generalny wykonawca na to, żeby oddać tam klucze do nowej sali koncertowej.
12: Sala koncertowa będzie na prawie 1900 miejsc, a jej otwarcie zaplanowano na 2030 rok.
0: SK2 News. Jelenia Góra.
11: Błażej Stachewicz. Niemiecka policja zatrzymała go na granicy między Görlitz a Zgorzelcem. 39-letni Polak nie miał dokumentów. Miał za to maczetę między drzwiami a fotelem kierowcy. Był już wcześniej karany. Sprawą zajmie się teraz niemiecki sąd. W sobotę ruszają z Jeleniej Góry. W niedzielę czas na odcinki specjalne w Rybnicy, Piechowicach i Jagniątkowie. W ten weekend powraca rajd Śnieżki.
5: Wracamy do tych pięknych historii. Po 19 latach osoby, które kibicowały wtedy na rajdzie Śnieżki, teraz są dorosłymi osobami, a wtedy chodziły tam jako dzieci po prostu.
11: Mówi dyrektor rajdu Śnieżki Adam Patron, a ściganie już w niedzielę.
18: To nawet ja bym się wybrała zobaczyć nową symfonię w Warszawie, a jestem przecież znana z tego, że chodzę spać o 20, więc chęć jest wielka. Tu Radio SK2, w naszej symfonii tylko 100% najlepszych polskich hitów. Sarsa, Oskar Cyms, oni przed nami, Kasia Grodzka. Dzień dobry, 4 minuty po 9 na zegarach.
3: Bez reklam, jeden po drugim.
0: Teraz gramy

0: Oczy szeroko zamkniętej zespołu łzy na antenie Radia SK2 na 21 minut po godzinie 9. No właśnie, łzy i oczy szeroko zamknięte to też zjawiska dość często spotykane przy okazji podróży naszymi kolejami, a lepiej oczy otworzyć, bo PKP zapowiada nadejście nowego, rekordowego ponoć rozkładu jazdy już od grudnia. 600 połączeń dziennie, krótsze czasy przejazdów między dużymi i mniejszymi miastami. Ponoć ma to dać nam, pasażerom, większą elastyczność. Wszystko fajnie, ale akurat z tym ostatnim to mam problem jednak, no bo akurat PKP daje nam bardzo dużo elastyczności. Nasz pociąg może odjechać i o 10, i o 10.30, 12, nawet i o 20. No, pełna elastyczność.
1: Opóźnienie może ulec zmianie.

0: Humanej Polski w Radiu SK2. O tej porze najbardziej polskie śniadanie chyba jeszcze, choć i my szukamy najlepszego z najlepszych i też najbardziej polskich obiadów. Wy wybieracie zupę i danie główne, macie do wyboru kilka zup i uprzedzając pytania, tak, jest pomidorowa i rosół, bo to przecież podstawa. W każdy poniedziałek, środę i piątek w poranku wybierany jest słuchacz, który wraz z osobą towarzyszącą zasiądzie z nami do najbardziej polskiego obiadu w miejscu nie byle jakim, bo w loży VIP Stadionu Narodowego. To wszystko się odbędzie 7 listopada. Po naszej stronie jest nocleg w hotelu, a także 5 stówek kieszonkowego. Szczegóły na sk2.pl.
1: SK2. Autopromocja.
2: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
3: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie.
3: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
4: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.

0: Talizman. Na szczęście od Kamila Bednarka i Mateo w Radiu SK2. Jedni myślą, że to taki zwykły przesąd, a jednak z drugiej strony, jadąc metrem w Tokio, to widziałam takie amulety przypasane do torebek i plecaków. Omamori to się nazywa, kupuje się te amulety w świątyniach, są na dosłownie wszystko. Załatwią wam miłość, załatwią wam pieniądze. Za to my, Radio SK2, jesteśmy waszym amuletem na 100% polskich hitów. Dobrze się złożyło.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
11: Dzisiaj w Jeleniej Górze temperatura do 13 stopni i niebieskie niebo pełne słońca. Na razie nieco chłodniej, okolice 10 kresek. W tym tygodniu będzie się ocieplać, jutro 15 stopni, a w piątek możemy liczyć nawet na 17 kresek powyżej zera. Co gdzie indziej w Jakuszycach, dziś do 10, w Karpaczu do 12, natomiast nieco wyżej, jeżeli wespniemy się na Śnieżkę, tam zobaczymy do 6 stopni, ale uwaga, miejscami może być ślisko.
10: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
12: Jest 10. News SK2. Anna Łobocka. Tragedia w Kielcach. Nie żyją 4 osoby. Rano służby otrzymały zgłoszenie o mężczyźnie bez oznak życia na balkonie jednego z mieszkań w bloku przy ulicy Jagiełły, mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji.
13: Po wejściu do lokalu policjanci znaleźli kolejne 3 ciała, kobiety i 2 młodych mężczyzn. Na miejscu zdarzenia wykonujemy czynności pod nadzorem prokuratorów.
12: Trwa ustalanie personaliów i przyczyn śmierci 4 osób. W Berlinie zatrzymano kolejną osobę w sprawie podpalenia bazy Starlink na Mazowszu. Poinformował o tym niemiecki dziennik Bild. To prawdopodobnie kierowca zatrzymanych wcześniej w sprawie 2 obywateli Turcji. Obaj mężczyźni czekają teraz na przekazanie stronie polskiej. Drony wokół szpitala, wyłączone piętro i badania pod fałszywym nazwiskiem. W związku z operacją papieża w rzymskiej poliklinice Gemelli wdrożono nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Leon XIV przejdzie zabieg usunięcia guzka na płucu. Przed południem ma trafić pod opiekę lekarzy.
14: Przy szpitalu zostaną rozmieszczeni funkcjonariusze, którzy będą mieli do dyspozycji m.in. drony, ale pod specjalnym nadzorem znajdą się przede wszystkim poufne dane dotyczące zdrowia papieża. Jego wyniki będą wprowadzane do systemów za pomocą specjalnych kodów i fałszywego nazwiska. Do tego całe 10. piętro, gdzie będzie przebywać, zostało całkowicie odizolowane od pozostałych bloków i oddziałów. Leon XIV nie zajmie apartamentu przeznaczonego dla papieży, bo trwa tam remont. Wybrano inną przestrzeń, która będzie pilnowana przez watykańską żandarmerię we współpracy z włoską policją i ochroną szpitala.
12: A informacje zebrał Michał Skolimowski.
1: SK2 News. Jelenia Góra.
11: Błażej Stachewicz ponownie połączy przedsiębiorców, firmy i instytucje z 3 stron granicy. 33. Forum Kooperacji Firmy rusza pod koniec listopada w Karpaczu. To okazja do rozmowy, wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów. Tym razem hasłem forum będzie Zielona Przyszłość Pogranicza. Koty ze schronisk szukają domu, tym razem chodzi jednak o górskie schroniska. Zwierzaki odłowiono w rejonie Strzechy Akademickiej i Polany Bronka Czecha. Teraz czekają na nowych opiekunów. Szczegóły znajdziecie na Facebooku KPN-u.
0: Dwie minuty po 10:00, tu Radio SK2. Gramy wam 100% najlepszych polskich hitów, a w tej godzinie skoczymy sobie wehikułem czasu do pięknych lat 80. Na początek dla was Dawid Kwiatkowski i Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.

Trochę taka mglista ta piosenka od Beaty Kozidrak. Bardzo pasuje nam do tej jesiennej pogody, która nas dziś została w całym kraju. Pierwsze przymrozki dziś o poranku dają nam znać Państwo z IMGW. W Słubicach termometry pokazały -0.6 stopnia. Miejscami czeka nas deszcz, będą mgły, a w Tatrach to i nawet mogą się zdarzyć opady śniegu. I niby człowiek wie, że w taką pogodę to najlepiej sprawdza się ubiór na cebulkę. No tylko pytanie, jaka kolejność? Puchówka na przejściówkę czy przejściówka na puchówkę? To są ważne, modowe wybory każdego Polaka o poranku. No, zostajemy przy zamglonej, deszczowej aurze i neonach rozświetlonych nocą. Pan Metzner i Gotham już teraz w Radiu SK2.

czasu. Przenosimy się do 1980 roku, kiedy światło dzienne ujrzał jeden z najpiękniejszych utworów w historii polskiej muzyki. Słowa do niego ułożył Jacek Cygan, a przyszły mu na myśl podczas podróży pociągiem relacji Lublin-Warszawa. Gdy pociąg mijał stację w Dęblinie, autorowi wpadła do głowy fraza: wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody. Jeszcze tej samej nocy przepisał całą piosenkę na nowo. I tak właśnie powstał wielki hit. Przed nami Czas nas uczy pogody i Grażyna Łobaszewska w Radiu SK2.

0: To nowość w Radiu SK2 Marisa i będzie pięknie. Miejsce piąte gorącej polskiej dwudziestki, czyli widać, że kawałek wam jak najbardziej podszedł i bardzo dobrze. Za to naukowcom z Niemiec też wyszło, bo udało im się, słuchajcie, odmłodzić ludzką komórkę. I to o sporo, bo cofnęli jej wiek o prawie 60 lat. Bardzo obiecujące doniesienia. Chociaż w sumie żadna nowość z tymi komórkami. Ja pamiętam Nokia 3310. Można nią było rzucać, wrzucić ją do betoniarki, a potem jeszcze zagrać na niej wężyka, więc w sumie technologia wreszcie dogania legendę.
1: SK2. Reklama. Gdy dobre się kończy,
2: lepsze się zaczyna.
1: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
2: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
1: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
2: Umów się na jazdy testowe
1: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
2: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
6: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
10: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
11: I po reklamie.

0: W zasadzie za miesiąc to pani Edyta będzie świętowała swoje urodziny. Warto mieć to w pamięci gdzieś tam z tyłu głowy, ale które to oczywiście, że nie powiem, liczby są absolutnie nieistotne. Ważny jest talent, ważny jest głos, który zresztą słyszymy w tym wielkim hicie pani Edyty. To nie ja, gramy wam w Radiu SK2, a przed nami newsy punktualnie o 11.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
9: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
10: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
11: Oczywiście, że w Kauflandzie,
12: bo Kaufland jest fresh, fresh.
10: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
14: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram, a do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
13: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Najlepsza oferta Lexusa w tym roku właśnie ruszyła. Wystartowała wyprzedaż rocznika, a rabaty sięgają nawet 84 tysięcy złotych. Lexus LBX już od 129 900 zł lub za 690 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, bo najlepsze egzemplarze znikają pierwsze. Sprawdź ofertę na wyprzedaż-lexusa.pl. Salon Lexusa w Lubinie zaprasza.
17: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
18: Najbliższe dni w Jeleniej Górze przyniosą ocieplenie, ale będzie się też troszeczkę zmieniać nad naszymi głowami. Dzisiaj dużo słońca, jutro dużo chmur, a pojutrze tak pół na pół temperatury w stolicy Karkonoszy to 13 do 15 stopni w ciągu najbliższych dwóch dni, a od czwartku do piątku od 13 do 17 kresek. Najwięcej słońca i najcieplej ma być w piątek, tak więc jest na co czekać.
16: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
0: Jest 11 News SK2. Anna Łowocka nawoływał w internecie do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. Policja ujęła wczoraj kolejnego mężczyznę w Obornikach w Wielkopolsce. Z kolei dziś przesłuchanie mężczyzny, który został zatrzymany w weekend do Warszawy, został przewieziony z Wrocławia. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski, za co może odpowiadać autor tych pogróżek.
19: Tu wiele zależy od materiałów, które zabezpieczono u mężczyzny w domu i ostatecznej kwalifikacji czynu. Ostatnie godziny to badania i analizy, między innymi nośników danych elektronicznych. Służby i prokuratura podkreślają, że sprawa jest bardzo poważna. Informacja o planowanym zamachu w formie mailowej trafiła najpierw do SOP-u, potem została przekierowana do policji. W związku z tym zwołano pilną naradę służb, a kilka godzin później na Dolnym Śląsku zatrzymano około 60-letniego mężczyznę. Ustalono, że był aktywny na grupach i forach, gdzie głoszone są skrajne poglądy.
0: Kolejny atak na statki handlowe na Morzu Czarnym w nocy u wybrzeży Bułgarii. Zaatakowano dwie jednostki, jedna z nich zatonęła. Udało się uratować jednego członka załogi. W drugi statek płynący pod banderą Malty uderzyły trzy drony. Rannych zostało 6 z 15 marynarzy, poinformował gubernator obwodu warneńskiego Mario Smrkow. Na pokładzie byli obywatele Ukrainy i Azerbejdżanu. Statek płynął z Turcji do Mołdawii. Wcześniej przewiózł zboże z Ukrainy do Turcji. To już drugi taki atak dronów w wyłącznej strefie ekonomicznej Bułgarii w tym miesiącu. Poznańskie zoo czeka na orzechy włoskie. Mieszkające tam niedźwiedzie szykują się do zimowego snu i potrzebują sporo kalorii. Orzechy muszą być zdrowe i świeże, mówi Remigiusz Koziński z ogrodu zoologicznego.
1: Orzechy są idealne, ponieważ tych kalorii mają dużo tłuszczów naturalnych, mają też sporo błonnika, co też jest ważne w przypadku niedźwiedziej diety, a więc substancje, które w orzechach włoskich są zawarte, bardzo się niedźwiedziom przydają.
0: Zbiórka orzechów w poznańskim zoo trwa do czwartku.
6: SK2 News. Jelenia Góra.
20: Błażej Stachewicz. Kolejny niepokojący incydent w szkole na Dolnym Śląsku w Świdnicy. Policja zatrzymała 13-latka, który przyszedł na lekcję z nożem. Chłopiec trafił do policyjnej izby dziecka. Z kolei 16-latek, który w ubiegłym tygodniu miał grozić śmiercią dwóm osobom, spędzi najbliższe 2 miesiące w ośrodku wychowawczym. Październik jest różowy, to miesiąc świadomości raka piersi. Na panie czeka darmowa mamografia w Jeleniej Górze i Wrocławiu. A w ramach Kowalskiej Jesieni już w najbliższą sobotę rusza spotkanie Twoje zdrowie w Twoich rękach.
21: I tego od zwierząt warto się nauczyć, że orzechy są zdrowe, warto je jeść, szczególnie jesienią, jak człowiek skubnąłby sobie coś. Ale nie do końca wie co, każdy z nas ma w sobie taką małą wiewiórkę łasą na orzecha. A my ze skorupki wyjmujemy Wam najlepsze polskie hity. Tutaj Radio SK2, Kasia Grodzka, dzień dobry. Mamy prawie 3 minuty po godzinie 11:00.

Jego Policeman na antenie Radia SK2 na 21 minut po godzinie 11. Policeman nie był potrzebny kierowcy luksusowego McLarena, który jechał sobie pewną gminną drogą w Polsce, bo pan nie jechał za szybko, tak mniej więcej 30-40 na godzinę, a jednak przez dziury w drodze zniszczył sobie opony, osłonę zderzaka i podwozie. Łącznie szkody oszacowano na 450 tysięcy złotych i takie też właśnie odszkodowanie wypłacono kierowcy z polisy gminy. A że polisa no nie była zbyt duża, to trzeba jeszcze było dodatkowo dopłacić z gminnej kasy. Ja już sobie, słuchajcie, wyobrażam świętowanie tam Bożego Narodzenia. Będzie jak ze starych dobrych czasów. Łańcuchy mieszkańcy będą robili skrepiny, a gwiazdkę na choinkę to burmistrz robi sam ze sreberek po czekoladzie. No jakoś to będzie. SK

0: O tym, że życie potrafi zaskakiwać. Zespół Desu, życie cudem jest. Tutaj Radio SK 200% polskich hitów wam gramy. Cuda nie widzę też w Alpach Algawskich, na granicy Niemiec i Austrii, bo tam naukowcy zauważyli dziurę na jednym ze szczytów. Kiepsko to wygląda, bo jest taka szansa, że wielki, mierzący nawet 400 tysięcy metrów fragment skały może lada dzień po prostu odpaść. Także jeżeli wybieracie się w te rejony, to pamiętajcie, obowiązuje tam absolutny zakaz kichania.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Schabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym. Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ 7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb.

0: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: Monika Lewczuk, ty i ja. Takie polskie hity. Gramy wam na naszej antenie. Tu Radio SK2. Wiadomo, co dwie głowy to nie jedna, więc za chwilę przyjdzie tutaj taka inna, druga głowa i opowie, co dzieje się w Polsce i na świecie. Newsy punktualnie o 12.
1: Reklama.
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
9: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
12: Za oknami w Jeleniej Górze niebieskie niebo, sporo słońca, ale temperatury nie są zbyt wysokie. Od 12 do 13 stopni, tak będzie to wyglądało w drugiej połowie dnia. Wieczór zapowiada się również z dość czystym niebem i niewielkim zachmurzeniem. Do tego słaby wiatr, a słońce dzisiaj będzie z nami do 18.09. Jak zajdzie, temperatury spadną do około 8 do 6 stopni. Jutro cieplej niż dziś, 15
11: stopni. Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
13: Jest 12. News SK2. Jakub Konieczkowicz zabił siekierą rodzinę, a potem targnął się na życie. Znamy szczegóły makabrycznej zbrodni na kiereckim osiedlu. To nieoficjalne ustalenia Radia SK2. 50-letni sprawca najpierw brutalnie zabił żonę i dwóch synów, 17- i 18-letniego. Potem powiesił się na balkonie. Po informacji od sąsiadów na miejsce ściągnięto służbę. Sąsiedzi są zszokowani.
14: Dwoje dzieci i żona.
15: Tego nie wiemy.
14: Może depresja, może jakaś coś, nie wiadomo.
16: Jako depresja.
14: Bo jako tako to im się dobrze prowadziło. Naprawdę, że jestem zaskoczona.
13: Na miejscu pracują służby. Śledczy nie potwierdzają naszych nieoficjalnych ustaleń. Badane są teraz różne wersje.
17: Nie wykluczamy różnych wariantów tego zdarzenia.
13: Mówi Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. Kluczowa będzie teraz sekcja zwłok ofiar. Kolejny zatrzymany po groźbach wobec polskich władz w wielkopolskich Obornikach. Zatrzymano mężczyznę, miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. Wcześniej, po informacjach o możliwym zamachu na szefa rządu i ministra obrony, zatrzymano 60-latka. Dziś zostanie przesłuchany. Do sprawy odniósł się szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
18: Tego hejtu, nienawiści i gruźb również wobec mnie jest bardzo dużo. Ta niedzielna w ocenie służb była dużo bardziej ponad to, do czego dochodzi prawie każdego dnia.
13: Przesłuchanie mężczyzny, który miał grozić zamachem na premiera i szefa MON około 14 w warszawskiej prokuraturze okręgowej. Dla fanów piłki nożnej to wyjątkowe miejsce na przechadzkę. W Bełchatowie można spacerować ulicą imienia Oresta Lenczyka. Powstała w miejscu, gdzie legendarny trener osobiście maszerował na klubowe obiekty.
19: Jest to bardzo dobra inicjatywa. Wspieramy tutaj pamięć trenera.
20: Taki ukłon w stronę świętej pamięci wielkiego trenera, który zapisał się złotymi zgłoskami w naszym klubie.
13: Orest Lenczyk zmarł 2 lata temu, miał 81 lat.
10: SK2 News, Jelenia Góra.
12: Błażej Stachewicz. Zamiast słoików z przetworami, 600 krzewów konopi, kokaina i prawie 3,5 kg marihuany. To zapasy zgromadzone przez mieszkańca Jeleniej Góry w jego piwnicy, ujawnione przez policję. Mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące. Blisko 600 studentów rozpoczęło wczoraj naukę w KAS w Jeleniej Górze. Czekają też na nich dwa nowe kierunki – kosmetologia i bezpieczeństwo wewnętrzne. A łącznie na uczelni będzie się uczyć 1200 studentów. Już w sobotę młodzi wojownicy zmierzą się w Kowarach w czasie dolnośląskiego turnieju karate.
0: Tu Radio SK2, mamy południe, przed nami kolejna godzina wypełniona najlepszymi polskimi hitami. Oskar Cyms, zespół Manam, ich usłyszymy już za chwilę. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

0: Do października ta piosenka Manamu zdecydowanie też pasuje. To wyjątkowo zimny maj w Radiu SK2. A jak człowiek się pośmieje, to mu od razu cieplej. Więc No Self kręca na rozgrzanie już teraz dla was.
1: No Self kręca. No Self kręca. No Self kręca.
2: Halo. Czy do pana Dawida się dotelefonował?
3: Tak.
2: Dashboard, młodszy leśnik, machajmy cię, to proszę pana, w sprawie zajścia kolizyjnego, bo ubezpieczyciel wysłał do nas zapytanie odnośnie, proszę pana, kolizji ze sarną.
3: Tak.
2: Proszę mi powiedzieć, kiedy auto będzie dostępne, bo ja muszę zlokalizować, proszę pana, teraz stworzenie typu sarna, ewentualnie jakieś inne, bo wie pan.
3: Pan do mnie dzwoni i mówi mi, że musi zobaczyć mój samochód, bo musi stwierdzić, która to jest sarna.
2: Proszę pana, ja zobaczyć nie muszę, ja tylko muszę sarnę dopasować, proszę pana, bo ubezpieczyciel ma żądania wobec nadleśnictwa, bo pan twierdzi, że to sarna była. A ja, proszę pana, jeśli powiem, że to nie sarna, bo pan nie da samochodu, to jak mogę, proszę pana, teraz twierdzić, i pan mówi prawdę?
3: Samochód będzie dostępny czwartek koło godziny 15-16, myślę, będzie dostępny do piątku do godziny 14, bo później znowu wjeżdżam w pracę.
2: Jeden dzień? Nie, proszę pana, ja się nie wyrobię. Jakim cudem ja 287 starym, proszę pana, na jedno miejsce, proszę pana, zgarnę i dopasuję do samochodu. Pan sobie, jak sobie pan wyobrażasz? Bo ja tego nie wyobrażam. Ja minimum, proszę pana, potrzebuję 2 tygodnie.
3: Ale 2 tygodnie na co? Na dostępności samochodu czy czego?
2: Tak, pan zostawia auto, proszę pana, w nadleśnictwie. Ja, jak będę miał dostępne zwierzęta, czyli sarny, dopasowuję, proszę pana, do tego auta.
3: Panie, weź pan się puknij w głowę, ja nie zostawię panu na 2 tygodnie samochodu, bo pan se musi was zwierzę dopasować, że ty nie jesteś normalny.
2: Proszę pana, co jeśli, proszę pana, ktoś inny panu to zrobił, a nie zwierzę, proszę pana, z nadleśnictwa mojego?
3: Czy ty jesteś normalny, żebym ci na 2 tygodnie samochód dostał, bo ty se musisz sarę dopasować, z kosmosu spadłeś, kosmosu nie ma, bo ziemia jest płaska, no ale
2: proszę pana, kuchu. To może Daria by to zrobiła szybciej.
4: Coś z nami dostałeś, patrz, nie skręcam.
3: Ja już zacząłem przeklinać z nerwów. Ja ją zabiję, normalnie ją zabiję chyba.
1: Kręca.

W tym wehikule czasu mam dla Was piosenkę, która mimo, że powstała w roku 1987, to swoje drugie życie otrzymała ponad 30 lat później. W 2022 roku Trips wraz z Kubańczykiem stworzyli nowatorską wersję klubową właśnie tego utworu u nas w oryginale z lat 80. Ostatni raz zatańczysz ze mną i Krzysztof Krawczyk.

0: Jak potrzebujecie wzruszenia, to ta nowość, czyli Jak my od Kaśki Sochackiej i Korteza jest jak znalazł. To singiel stworzony do filmu Nasza Rewolucja, zainspirowany zresztą autentyczną korespondencją Jacka i Grażyny Kuroniów. To w sumie też taka nauka o cierpliwości. I też przypomnienie o tym, jakie emocje może budzić w nas, no dosłownie, kilka zapisanych kartek papieru. Na tę piosenkę możecie też oddawać swoje głosy w zestawieniu Gorącej Polskiej Dwudziestki. Szczegóły na sk2.pl.
1: SK2. Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: W 29 urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie sery w plastrach 150 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40 do 46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
7: Skoda. Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności, bez zbędnego stresu.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Teraz w RTV Eura GD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.

0: to nasze spotkanie z zespołem Kombi. Rendezvous gramy wam w Radiu SK 2. Za to pierwsze spotkanie Mai Chwalińskiej na turnieju w Chinach. Było bardzo owocne, to trzeba przyznać. Polka awansowała gładko do kolejnej rundy. Brawa dla Mai, tu Radiu SK 2. Przed nami newsy o godzinie 13.
1: Autopromocja. Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
2: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
1: Ładocha na pożarcie.
2: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
3: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
10: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
11: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR już dziś o 22.20 w TVP2.
12: Najlepsza oferta Lexusa w tym roku właśnie ruszyła. Wystartowała wyprzedaż rocznika, a rabaty sięgają nawet 84 tysięcy złotych. Lexus LBX już od 129 900 zł lub za 690 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, bo najlepsze egzemplarze znikają pierwsze. Sprawdź ofertę na wyprzedaż-lexusa.pl. Salon Lexusa w Lubinie zaprasza.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
19: Mały metraż, duże wyzwanie.
20: Tata to tylko rozłożył ręce.
21: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
22: I zrobiła nam super pokój.
23: Mamo, dzięki!
24: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
25: Dzisiaj maksymalnie zobaczymy 13 stopni na jeleniogórskich termometrach. Wieczorem temperatury od 8 do 6 kresek będzie robiło się coraz chłodniej, jak zajdzie słońce. Natomiast jutro nieco cieplej niż dziś, do 15 stopni na plusie, ale zdaniem specjalistów od pogody możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. To wczesnym porankiem, po południu sporo chmur, ale z niewielkimi słonecznymi przejaśnieniami. Czwartek 13, piątek 17.
12: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
26: Jest 13. Newsy SK2. Jakub Konieczkowicz. Są zarzuty dla mężczyzny, który miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. Tego 46-latka zatrzymano w Obornikach, niedaleko Poznania.
27: Od kilku miesięcy zamieszczał na portalach społecznościowych treści znieważające konstytucyjne organy państwa. Publikowane przez niego treści miały również zawierać nawoływanie do popełnienia zbrodni.
26: Informuje Krzysztof Polzin z policji w Obornikach. To kolejna taka osoba zatrzymana w ostatnich dniach. Wcześniej, po informacjach informacjach o możliwym zamachu na szefa rządu i ministra obrony ujęto na Dolnym Śląsku około 60-letniego mężczyznę. Jeszcze dziś będzie przesłuchany w warszawskiej prokuraturze okręgowej. Załański, gorzko o Zachodzie. Partnerzy nie uprzedzili nas o ataku balistycznym na Kijów, oświadczył prezydent Ukrainy. 5 rosyjskich rakiet uderzyło w infrastrukturę cywilną, a ranna została jedna osoba. Alerty nie zadziałały przed uderzeniem, bo nie było ostrzeżenia z Zachodu, a sojusznicy mogą informować o wystrzeleniu rakiet na podstawie danych wywiadowczych. Przyczyny braku sygnałów są nadal wyjaśniane, mówi rzecznik ukraińskich sił powietrznych Jurij Ignat. Niestety to nie pierwszy raz. Zazwyczaj wiąże się to z relacjami politycznymi. Oczywiście sprawą zajmą się specjaliści. Informacje te są dla nas bezcenne, pozwalają przygotować się do odparcia ataku oraz ostrzec ludność, by mogła odpowiednio zareagować. Wcześniej pojawiły się sugestie, że brak informacji o ataku dla Kijowa mógł być związany z wstrzymaniem przez USA przekazywania danych wywiadowczych. Szef ukraińskiego MSZ-u zdementował jednak te doniesienia. Benzyna idzie w górę, spada cena diesla. Minister energii ogłosił już maksymalne ceny paliw na środę. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 7 zł i 11 groszy, o 5 groszy więcej niż dziś. Litr oleju napędowego będzie natomiast kosztował 7 zł i 98 groszy, to spadek o 4 grosze.
25: Błażej Stachewicz. Nocna interwencja służb na Odrze. 33-latek wpadł do rzeki w okolicach Starej Stoczni we Wrocławiu. Przez 2 godziny wołał o pomoc.
0: Najprawdopodobniej osunął się i wpadł do wody, a następnie zdołał dopłynąć do pobliskiej konstrukcji, gdzie oczekiwał na pomoc.
25: Mówi Marek Myśliwiec z policji we Wrocławiu. Mężczyzna trafił do szpitala. Był trzeźwy. Klub szachowy Jelonka stanął na podium Mistrzostw Województwa Juniorów w szachach szybkich. Łącznie szybko zdobyli 4 medale. 1 złoty, 1 srebrny i 2 brązowe.
1: Czy ktoś powiedział, że 13 jest pechowa?
3: No, pewnie wiele osób. No, tylko zależy w jakiej konfiguracji.
1: Ale dzisiaj może nam czarny kot przejść przez drogę, prawda?
3: No, też się tak
1: możemy zdarzyć. Spokojnie dzisiaj przejść pod drabiną również.
3: No, można.
1: Bo dzisiaj jest 13, ale...
3: Wtorek.
1: Dokładnie, a nie piątek, więc co ma pech? Pech ma dzisiaj wolne, a wy właśnie macie szczęście, jak włączyliście SK2.
4: Bez reklam. Jeden po drugim.
5: Teraz gramy 10 najlepszych polskich
1: No po prostu szczęście, strzał w dziesiątkę.
3: No tylko szkoda, że ta 13 też dopiero na zegarach jest.
1: Nie no, spokojnie. Większa połowa dnia już za nami, jeżeli większa jest.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

0: Zaufaj mi. Przygoda Western 2 z polskimi hitami nigdy się nie kończy, ale jak przychodzi lato, no to odsłaniamy co się da, bo przecież bikini, skąpe stroje, łapanie tego każdego promienia słońca. Tak oczywiście było, mamy już jesień, ale człowiek po to się opala latem, aby załóżmy dzisiaj też pochwalić się opalenizną i mamy takie święto w kalendarzu 13 października, dzień bez stanika. O, czyli pełen luz, zero spiny, nic na siłę, drogie panie.
1: SK2.
0: No, miseczki dzisiaj mogą być pełne, ale mam na myśli to oczywiście od obiadu. A przy okazji zajrzyjcie na sk2.pl i wybierzcie najlepszy polski obiad. Do zgadnięcia 500, nocleg w hotelu i biesiada na Narodowym. sk2.pl.

No mknie chłopak na tych wysokich obrotach przez te cztery pory roku, Wiktor Waligura w S2. A teraz zatrzymamy się przy jednej z tych pór roku, tegorocznej gwieździe jesiennego muzycznego sezonu, Roxy ze swoją nowością w S2.

0: trzema farta, ten baluje. Budka suflera w Radiu SK2. Dzisiaj 13, ale nie piątek, tylko mamy wtorek. No i słuchacz SK2, Stanley, napisał mi SMS-ga, że dziś wpadł na kanarów, czyli kontrola bilecików była. 13, wszystko zdarzyć się może. No tak, jak nie miałeś biletu, to powiem ci, pech. Jest pech, w życiu tak, można mieć farta, ale w komunikacji miejskiej lepiej mieć bilet.
1: SK2.
0: My taki mamy w SC2 do polskiej muzy. Daria Zawiałow, Artur Rojek. Już za chwilę ten duecik w SC2.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
5: Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
13: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
12: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę, a chleb Graham 1,99 zł. Kaufland.
14: Wszystko, czego dziś chcę,
15: to urodzinowe hity z kartą moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku karkówka kilogram 14,99.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
17: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax. Zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
13: 3,17,41.
16: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: A teraz w RTV Euro AGD.
22: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
23: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
24: I po reklamie.

0: Zbliżamy się powoli do godziny 14. Bledka nas odprowadziła, o której to punktualnie najważniejsze newsy. A w nich między innymi Warszawa, prokuratura i groźby zamachu. O szczegółach w newsach Eski 2 za chwilę.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
8: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
9: Rozumiemy te pokusy, dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
10: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz świętujemy Dzień Nauczyciela. Z tej okazji aż do soboty. Kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów. Drugi produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego czekoladki Merci. Różne rodzaje 250 gramów. 14,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do 14 października bukiet 15 róż. 9,99 za każdy bukiet przy zakupie 2 bukietów. Biedronka.
12: Gastorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii jak szukasz

0: kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Na zegarach godzina 14, na termometrach godzina 13, nad naszymi głowami sporo słońca. Tak dzisiaj w Jeleniej Górze kolejne dni przyniosą zmiany w temperaturach i będziemy tak skakać mniej więcej o 2 stopnie. 15 stopni to środa, 13 czwartek, w piątek 17 kresek na plusie. Piątek ma być najcieplejszy i najbardziej słoneczny w tym tygodniu. Aura będzie bardzo zbliżona do tej dzisiaj.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Jest 14. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz zostanie przesłuchany i najpewniej usłyszy zarzuty. Właśnie teraz mężczyzna, który miał grozić zamachem na premiera i szefa MON, powinien zostać doprowadzony do prokuratury okręgowej w Warszawie. Do stolicy został przewieziony z Wrocławia. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Ostatnie godziny to intensywna praca śledczych.
12: Dokładnie tak. Usłyszałem dziś, że analizy się przedłużają, dlatego przesłuchanie rozpocznie się później niż planowano. Badane są m.in. nośniki danych elektronicznych. Śledczy chcą mieć mocny materiał dowodowy, bo od tego zależy, jakie zarzuty przedstawią zatrzymanemu. Od początku słyszymy, że sprawa jest bardzo poważna. A chodzi o około 60-latka, który miał grozić zamachem na premiera i szefa MON. Z ustaleń służby wynika, że udzielał się na radykalnych grupach i takie też nawiązywał kontakty.
11: A wczoraj zatrzymano kolejnego mężczyznę po groźbach wobec polskich władz w wielkopolskich Obornikach. W ręce służb wpadł mężczyzna, który miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. Ten 46-latek usłyszał już zarzuty. 5 osób uratowane, 11 osób zaginionych po atakach dronów na 2 statki na Morzu Czarnym w pobliżu Bułgarii. To wstępne informacje lokalnych władz. NATO zapowiada ścisłą współpracę z sojusznikami w regionie Morza Czarnego. To już kolejny w ostatnim czasie atak na tym akwenie, co zdaniem szefa polskiego MON Władysława Kosiniaka-Kamysza świadczy o jednym.
13: Że zagrożenie jest większe niż było do tej pory. Naruszenia przestrzeni powietrznej, drony, które wlatują, ale te, które uderzają też w statki.
11: Przypomnę, bezzałogowce uderzyły 2 statki handlowe u wybrzeży Bułgarii. Jeden zatonął. Bułgarskie władze nie ustaliły dotąd, kto odpowiada za ataki. Ukraina wskazuje na Rosję. Leon XIV jest już w poliklinice Dżemeli. Jeszcze dziś papieża czeka operacja. Zespół chirurgów usunie guzka z jego płuca. O jego wykryciu Leon XIV sam poinformował w niedzielę podczas spotkania z wiernymi. Jak wyjaśnił, jest on w fazie początkowej i dobrze zlokalizowane. Dalsze informacje o stanie zdrowia papieża Watykan ma ogłosić wieczorem.
10: Błażej Stachewicz. 13 pijanych kierowców na blisko 2,5 tysiąca kontroli. Jeleniogórska policja podsumowuje akcję alkohol i narkotyki. Ta trwała od soboty do poniedziałku. Dawna droga wojewódzka 366 znowu zalicza opóźnienie, tym razem przez protesty złożone do Krajowej Izby Odwoławczej, a prace, które miały ruszyć między Kowarami a Piechowicami 2 lata temu, mogą się znowu odroczyć. 50 lat Biura Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze uczczą przekrojową wystawą w poszukiwaniu pamięci, wernisaż 23 października.
14: No to teraz zaczynamy godzinę i to będzie godzina w SC2. Kobiet, które są nie do zatrzymania. Zalia, Samach, Kaśka Kowalska, Kora czy Ewa Farna, one wchodzą do gry i od razu tutaj ustalają zasady.
15: 10 najlepszych polskich hitów.
16: Jeden po drugim,
14: Ale spokojnie, faceci też dostaną mikrofon. Między innymi Mrozu i Thompson, bo jak nie oni, to kto? Bo jak nie SK2, to kto ma wam grać tylko polskie hity? Kowalski, witajcie.

A dlaczego nie? O tej porze też można leżeć i odpoczywać przy najlepszych polskich hitach. Manam w dziesiątce tych największych sztosów i krakowski Spleen. No i w końcu też ktoś zauważył, czytam, że samo leżenie potrafi zmęczyć, bo pojawił się pomysł tak zwanego urlopu regeneracyjnego, czyli dodatkowa opcja odpoczynku od pracy. O, i ja już widzę tę rozmowę z szefem. Szefie, potrzebuję urlopu regeneracyjnego. Ale jak to? Przecież dopiero wróciłeś z wakacji. No właśnie. Trzeba po nich dojść do siebie. SK2

0: Gasieńka Kowalska w SCB2 i Nobody, to teraz Everybody. Zapraszam do wehikułu czasu.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Wylądowaliśmy w Krakowie. Na ulicach jeżdżą Fiaty 126P, duże Fiaty też 125P. Na chodnikach wszyscy ubrani w dżinsy, swetry. Ortalionowe kurtki królują, u pań jeszcze takie fryzury modne. Ogromne objętościowo, no takiej fryzury to żaden fryzjer by się nie powstydził. A pod Wawelem jest ulica Koletek. I tutaj wchodzimy do jednego z mieszkań przy tej ulicy i w salonie meblościanka, telewizor, na nim koronkowa serwetka sobie leży i też stoi fortepian, ale to nie jest byle jaki fortepian, proszę Państwa, bo to jest fortepian cioci profesorki, cioci Zbyszka Wodeckiego, na którym to instrumencie mały Zbysio plumkał tam swoje pierwsze melodyjki, ale też to na nim narodziły się pierwsze poważne kompozycje, między innymi ta.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Jedna z najpiękniejszych piosenek o miłości, jakie powstały chyba w ostatnim półwieczu. Dziewczyna z warkoczami, chłopak ze skrzypcami, który tak jak każdy lubi wracać tam, gdzie był. Zbyszek Wodecki w wehikule czasu Eski 2.

0: To nie skończy się dobrze.
1: Nie, nie mam żadnego problemu. Ej, spokojnie. BRO West 2 i wychowany w Polsce, również w Pabianicach. Czytam, w Pabianicach zlikwidowano nielegalną rozlewnię alkoholu, a w niej blisko 5000 litrów środków biobójczych. Wow, to w tej rozlewni nie było degustacji, tylko dezynfekcja.
2: SK2. Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Gdy dobre się kończy,
6: lepsze się zaczyna.
5: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
6: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
5: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
6: Umów się na jazdy testowe
5: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
6: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
15: AI to, AI tam. To. A kto sprzeda auto?
16: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
17: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
18: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
19: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neurotypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
20: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
21: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
22: Hyundai Ligenza. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28. www.ligenza.hyundai.pl.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
25: I po reklamie.

0: Robert Jansson i Kuba Badach śpiewają o małych szczęściach i niech takim małym szczęściem będzie to, że już za chwilę godzina 15, czyli bliżej niż dalej. A blisko nam do najważniejszych wiadomości, które punktualnie w SC2 już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które

0: Jedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Najlepsza oferta Lexusa w tym roku właśnie ruszyła. Wystartowała wyprzedaż rocznika, a rabaty sięgają nawet 84 tysięcy złotych. Lexus LBX już od 129 900 zł lub za 690 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, bo najlepsze egzemplarze znikają pierwsze. Sprawdź ofertę na wyprzedaż-lexusa.pl. Salon Lexusa w Lubinie zaprasza.
3: 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
10: Fonix Ból Uszu Max.
9: Słucham?
10: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
9: Fonix Ból Uszu Max?
10: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
13: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
14: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
15: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
16: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
17: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
18: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
19: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
20: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
23: Lidl, to się opłaca.
24: I po reklamie.
25: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
0: W Jeleniej Górze słonecznie, ale w najbliższych dniach mają pojawiać się także chmury. Na przykład jutro już mniej słońca na niebie, więcej chmur, ale nie powinno padać. Temperatury maksymalnie dzisiaj będą osiągać 13 stopni. Niebawem jednak zrobi się trochę chłodniej, a jutro w stolicy Karkonoszy do 15 kresek powyżej zera. Jednak słońca, jak mówiłem, będzie już znacznie mniej.
25: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Jest 15. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Ofiary miały poważne obrażenia głowy. To nieoficjalne ustalenia Radia Eska 2 po tragedii na kieleckim osiedlu. Według naszych informacji 55-latek zabił siekierą żonę oraz synów, 16- i 18-latka. Później popełnił samobójstwo. Radio Eska 2 ustaliło, że prawdopodobny sprawca był ochroniarzem. Mężczyzna nie leczył się wcześniej psychiatrycznie. Nie było też wcześniej sygnałów o przemocy w rodzinie. Sąsiedzi są zszokowani. Podejrzewanego o zabicie rodziny znali z widzenia.
2: Taki pogadał i to i w ogóle, no naprawdę tragedia to, co się dzieje.
3: Może depresja, może jakaś coś, nie wiadomo.
1: Na miejscu tragedii cały czas pracują śledczy, mówi Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach.
4: Celem tych czynności jest zabezpieczenie śladów, ewentualnych narzędzi zbrodni. Co do przyczyn zgonu wszystkich tych czterech osób, będziemy mogli się wypowiedzieć po przeprowadzeniu sekcji zwłok.
1: A śledczy zaplanowali sekcję na jutro. Benzyna drożeje mimo programu CPN. Lekką ulgę poczują kierowcy tankujący diesla. Od jutra maksymalna cena litra 95 wzrośnie do 7 zł i 11 groszy. 98 będzie kosztować do 8 zł i 1 grosza. Dlaczego paliwo drożeje? Sprawdzał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
24: Analitycy wskazują na drożejącą ropę i produkty naftowe oraz problemy z dostawami z Bliskiego Wschodu. We wrześniu eksport diesla z tego rejonu do Europy był o 80% mniejszy niż przed wybuchem wojny. W efekcie benzyna 95 drożeje w środę o 5 groszy na litrze, a 98 o 6 groszy. Dobra wiadomość, bo potanieje diesel dokładnie o 4 grosze.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Nie tylko zaległe wypłaty, ale też stabilne zasady finansowania pracy. O to walczą lekarze weterynarii, którzy protestują dziś w Kutnie.
26: Od 15 lat lekarz weterynarii urzędowy nie uzyskał żadnej waloryzacji stawki. Żadnej, absolutnie.
1: Mówi Bartosz Woźniak, prezes Stowarzyszenia Urzędowych Lekarzy Weterynarii. W akcji uczestniczą też pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej.
0: Błażej Stachewicz. 3 miesiące aresztu dla 58-latka z Legnicy. Ugodził nożem 55-letnią żonę. Kobieta wykrwawiła się i zmarła. Mężczyzna tłumaczy się alkoholem.
27: On celowo uderzył nożem. Nie spodziewał się, że mogą być takie konsekwencje.
0: Mówi Liliana Łukasiewicz z prokuratury okręgowej w Legnicy. Zarzut nie dotyczy zabójstwa, tylko ciężkich obrażeń ze skutkiem śmiertelnym. Przenosili sztukę w miejsca nieoczywiste. Otwarta papiernia zamyka lokal w Nowym Rynku. Ostatni wernisaż w lokalu 10.75 w piątek.
28: No już 3 minuty po godzinie 15, pewnie teraz siedzicie w samochodzie i drapiecie się po głowie, jak Kuba powiedział, że paliwko nam drożeje, prawda?
29: No zgadza się.
28: No delikatnie, ale nie przejmujcie się, niedługo...
29: No, chyba, że diesel, to nieco taniej.
28: No to troszeczkę, tak czy inaczej w każdym wypadku teraz pomyślcie, że wasz samochód trzeba traktować jak taką limuzynę. Limuzynę prezydenta, wyjazd jak coś, tylko na specjalne okazje.
30: 100% polskich hitów.
31: Polskich hitów.
30: SK2.
28: Jest też okazja do tego, żeby poraparaparować sobie razem z Kasią Popowską. Na dzień dobry, Kowalski, witajcie. A jeszcze sięgniemy dnia. Dnia to może nie, ale dna bezżyciowego kryzysu za chwilę.

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: końca.
1: W ST2 Oskar Cyms i bez końca ubywa też wody w jeziorze Solińskim. Tutaj czytam. Oj. Jest tyle wody, że turyści nawet napisali, mogą spacerować spokojnie po odsłoniętym dnie. No kiedyś chodziło się nad jezioro, teraz można chodzić po jeziorze. Takie cuda tylko w Polsce.
2: ST2.

0: Artur Rojek i jego Mira Fiori jesienna, ale także Jakub Konieczkowicz i najważniejszy skrót newsów w SC2 15:30.
1: Wyszła z domu i ślad po niej zaginął. Trwają poszukiwania 13-letniej Roxany z Warszawy. Dziewczyna od soboty nie nawiązała kontaktu z rodziną. Stołeczna policja opublikowała wizerunek zaginionej na swoich stronach. Apeluje także o kontakt do osób, które mogą mieć na jej temat informacje. Kolejny atak bez załogowców na Lwów. Po godzinie 14 nad miastem i okolicami zestrzelonych zostało kilka rosyjskich dronów. Według wstępnych informacji odłamki spadły m.in. na budynki mieszkalne we wsi Malechi w 7 km od miasta. 3 osoby zostały ranne. Część Lwowa pozostała bez prądu. A przypomnę, to już drugi dziś ostrzał miasta. Nad ranem drony uszkodziły budynki mieszkalne w okolicach Lwowa. Morka rozpoczęła służbę. Nad Zalewem Szczecińskim odbył się chrzest nowego statku Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. To 16-metrowa łódź z dwoma silnikami o łącznej mocy 1300 koni mechanicznych. Ma szybko dopłynąć na ratunek w najtrudniejszych warunkach pogodowych.
0: SK2. Niezależnie od warunków pogodowych, my razem z wami teraz jedziemy i z Natalią Kukulską. A za chwilę wrzucimy piąty bieg z budką suflera w SC2.

0: Można tańczyć na 3 i na 3. Świat też zamknął oczy ostatnio. Czytam, bo kolorowe gazety piszą o wpadce w tańcu z gwiazdami. Julki Wieniawy. Porwała ją na parkiet sama Iwona Pawłowicz. Chciała pokazać kilka dynamicznych, takich zmysłowych, szybkich obrotów i podczas jednego z nich tak pani Iwona zakręciła Julką, że tej spadła spódnica. No i świat zobaczył przez chwilę, jak tutaj napisali w gazecie, jej kuse czarne majteczki. Do tego jeszcze juror Rafał Maserak dodał: dobrze, że Julka miała tego dnia bieliznę. SK2. Całe szczęście, bo spódnica nie wytrzymała tempa, ale bielizna dała radę.
1: Autopromocja. Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
2: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie.
2: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
4: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę Omoda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
17: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram, a do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
16: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
18: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
19: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałoszynę.
20: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
21: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
1: To będzie ostatnia reklama.
22: Wolność to ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
23: Hyundai Ligenza. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28. www.ligenza.hyundai.pl.
24: I po reklamie.

0: muzykę można byłoby liczyć w kilometrach, to ta tak będzie około 5 trwała. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka w SC2 za niecałe 3 minuty, punktualnie 16 i najważniejsze newsy.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wolność. To ja mam w weekendy.
14: A na co dzień mam więcej niż wolność.
15: IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
16: Hyundai Ligenza. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28. www.ligenza.hyundai.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
19: Na drogach widać, że zaczynacie wracać do domów. Tutaj nieco większy ruch mamy na Złotniczej, ale także na Traktorowej i na Różyckiego, więc tamtędy będziecie musieli pojechać troszeczkę wolniej. Też nieco stoi osiedle robotnicze, no ale oczywiście też na takich głównych arteriach Jeleniej Góry, jak na Wojska Polskiego czy chociażby Wolności Jana Pawła. A w pogodzie będziemy już mieli tylko coraz niższe temperatury. Wieczorem 10 kresek, pod koniec dnia 6, a jutro do 15.
18: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
20: Jest 16. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Niemieccy śledczy przesłuchują trzecią osobę zatrzymaną w sprawie podpalenia stacji Starlink na Mazowszu. Tę kobietę ujęto w berlińskiej dzielnicy Spandau. Chodzi o, przypomnijmy, o pożar stacji łączności satelitarnej koło Grójca. Od początku podejrzewano sabotaż. Więcej wie Mateusz Chłystun. Co wiadomo o zatrzymanej?
21: Polscy śledczy na razie nie precyzują, jaki był jej udział w podpaleniu stacji Starlinków pod Grójcem. Jak usłyszałem w komendzie głównej, kobietę zatrzymali niemieccy policjanci i po stronie tamtejszych śledczych leży teraz jej przesłuchanie. Będzie ono kluczowe dla dalszych decyzji, w tym ewentualnego aresztowania i przekazania stronie polskiej, która prowadzi śledztwo. Wczoraj, przypomnę, służby poinformowały o dwóch obywatelach Turcji zatrzymanych w tej sprawie. Mają oni odpowiedzieć za działanie dywersyjne na zlecenie obcego wywiadu. Ci dwaj mężczyźni także zostali zatrzymani w Niemczech i przebywają w tamtejszym areszcie. Polska prokuratura skierowała już wniosek o ich ekstradycję.
20: Stacja Starlink pełni funkcję ważnego węzła internetowego i jest jednym z elementów dostarczających przesył internetowy przez Polskę do Ukrainy. Publikował w sieci fotki z nożami i hasłami nawołującymi do agresji. Najbliższe miesiące spędzi w ośrodku wychowawczym. Tak w sprawie 14-latka z Bełchatowa zdecydował sąd rodzinny.
22: Sędzia Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego w Bełchatowie wydał postanowienie o tymczasowym umieszczeniu nieletniego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym na okres 3 miesięcy.
20: Mówi Marta Bajor, rzecznik policji w Bełchatowie. 14-latek został zatrzymany przez mundurowych w miniony piątek. W Polsce jest już 2,5 miliona dawców szpiku. To plasuje nasz kraj na 3. miejscu w Europie i 5. na świecie. Każdy zarejestrowany w bazie wolontariuszy zwiększa szanse na uratowanie życia osób zmagających się z nowotworami krwi.
0: Mogą zachorować i dzieci, i starsze osoby, i ci, co prowadzą bardzo zdrowy tryb życia.
20: Mówi dr Tigran Torosian, hematolog i dyrektor medyczny Fundacji DKMS. W Polsce 13 października jest oficjalnym dniem dawcy szpiku.
1: SK2 News, Jelenia Góra.
19: Błażej Stachewicz. Zamiast słoików z przetworami, 600 krzewów konopi, kokaina i prawie 3,5 kg marihuany. To zapasy zgromadzone przez mieszkańca Jeleniej Góry w jego piwnicy, ujawnione przez policję. Mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące. Blisko 600 studentów rozpoczęło wczoraj naukę w KAS w Jeleniej Górze. Czekają też na nich dwa nowe kierunki – kosmetologia i bezpieczeństwo wewnętrzne. A łącznie na uczelni będzie się uczyć 1200 studentów. Już w sobotę młodzi wojownicy zmierzą się w Kowarach w czasie dolnośląskiego turnieju karate.
17: I takie wiadomości bardzo, bardzo lubimy. Jakub, przed chwilą przekazałeś tutaj, że Polska jest na podium, tak?
23: Zgadza się.
17: Trzecie miejsce mamy w
23: Europejskie.
17: Piąte mamy na świecie pod względem liczby dawców szpiku i to należą się wam wielkie brawa, czapki z głów. To tylko udowadnia, że Polacy mają ogromne serca, a w SC2 mamy ogromny zapas polskich hitów. No i w sumie to jesteśmy naszpikowani nimi.

0: Każdego dnia tylko polskie hity Messiah w SC2 i każdego dnia dziękuję Bogu za to, że jest Artur Jarząbek, bo gdyby nie on, to żylibyśmy w kłamstwie, a on?
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: W lasach trwa właśnie absolutne szaleństwo. Ludzie wciąż wracają z lasów z pełnymi koszami, tylko jak długo to jeszcze potrwa? Kalendarz sugeruje, że zaraz koniec, ale pogoda ma własny plan. Grzyby potrzebują głównie dwóch rzeczy: wilgoci i ciepła. Sanepid podaje, że wprawdzie ideał to 15-25 stopni, ale natura potrafi się dostosować. Najbliższe dni wciąż zapowiadają się obiecująco. Prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej do połowy października przewidują przelotne deszcze i nawet 17 stopni w dzień, więc podgrzybki czy kanie będą rosły jak grzyby po deszczu. Co prawda w listopadzie temperatura spadnie poniżej 10 kresek, ale leśnicy uspokajają. To wcale nie oznacza automatycznego końca sezonu. Przy dobrej wilgotności borowiki czy opieńki można zbierać nawet w połowie listopada. Mało tego, zimą na pniach drzew pojawią się boczniaki i płomiennice, które świetnie znoszą mrozy i nadają się prosto na patelnię. Wygląda więc na to, że sezon potrwa jeszcze dłużej niż zazwyczaj i to jest świetna wiadomość dla wszystkich, którzy lubią zbierać grzyby oraz nieco gorsza dla ich bliskich, którzy potem będą musieli to wszystko czyścić przez całą noc, ale spokojnie, bo niedługo też zmiana czasu na zimowy, więc noce będą dłuższe. Czasu na czyszczenie będzie pod górę.

0: Jeżeli marzycie o kolejnym polskim hicie, to Emigranci będą za chwilę, ale wcześniej Jakub Konieczkowicz i newsy w SC2 16:30.
1: Pół tysiąca uczniów i nauczycieli ewakuowanych z zespołu szkół zawodowych Mechanik w Mińsku Mazowieckim. Ktoś rozpylił w budynku nieznaną substancję. 9 osób uskarżało się na zawroty głowy i duszności. Trafili pod opiekę medyków. Na miejsce wezwano też grupę ratownictwa chemicznego. Protestujący nie mają zamiaru odpuścić. Mowa o głodówce, która od czwartku trwa w szpitalu w Sanoku. Związkowcy i pracownicy domagają się odwołania obecnej dyrektor.
2: Jako przyczyny wskazują łamanie praw pracowniczych oraz brak dialogu ze strony dyrekcji z pracownikami i związkami zawodowymi.
1: Powiedział nam Grzegorz Pasztyła, przewodniczący Solidarności Pracowników Technicznych Obsługi Zdrowia. Na jutro zaplanowano kolejne spotkanie w starostwie w tej sprawie. 1-1 w setach. Hubert Hurkacz walczy o ćwierćfinał w turnieju w Szanghaju. Jego rywalem jest Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina. Trwa trzeci set, jest 2-1.

0: Tam dla Huberta Hurkacza jest w setach, czy...?
1: W setach 1-1, w trzecim secie 2-1 w gemach.
0: No i wszystko się zgadza, moi drodzy. Trzymamy za niego oczywiście kciuki, teraz już obiecani emigranci w SC2, potem plan awaryjny od Lambery, oby takiego, i oby z takiego Hubi Hurkacz nie musiał korzystać.

0: wszystko... Zabijają myśl, że nie mógłbyś na ten numer zagłosować. Zagłosować ty byś też nie mogła w gorącej polskiej dwudziestce, a zrobicie to na sk2.pl. Liwka, poza tobą nic. A teraz temat, który, kochani, nie jest żadnym błędem w Matrixie. Chodzi o duet. Były wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak i detektyw Krzysztof Rutkowski. Pewnie widzieliście w swoich social mediach roleczki takie różne, w sieci mnóstwo memów krąży. Na przykład zamiast rolnik szuka żony jest napisane rolnik szuka ochrony. No coś w tym jest, bo były wiceminister ma kłopoty z narkotykami w tle, a pan Krzysztof chce go z tego wyciągnąć. No i ja osobiście mam nadzieję i trzymam kciuki, że mu się uda, bo polityka strasznie podobno uzależnia.
1: SK2.
0: Tak jak w SK2, cały czas jesteśmy nakręceni od tych polskich hiciorów, Strachy na Lachy, Lady Punk. Oni nas wciągną jeszcze w tej godzinie w taką muzyczną zabawę w SK2.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40-46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
5: Skoda.
6: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
7: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
8: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
11: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
10: O, pieskie życie ma smak!
11: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wolność to ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
14: Hyundai Ligenza. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28. www.ligenza.hyundai.pl.
15: I po reklamie.

0: Powody do radości i powody do tańczenia. Obyśmy takich mieli jak najwięcej. Lady Punk, Westy 2 i Tańcz Głupia Tańcz. A czy takie będzie miał nowy prezydent Krakowa? Tego to nie wiem, bo przed nim sporo wyzwań. Jakich? O tym w newsach Eski 2 o 17.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
2: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
6: Najlepsza oferta Lexusa w tym roku właśnie ruszyła. Wystartowała wyprzedaż rocznika, rabaty sięgają nawet 84 tysięcy złotych. Lexus LBX już od 129 900 złotych lub za 690 złotych netto miesięcznie. Nie czekaj, bo najlepsze egzemplarze znikają pierwsze. Sprawdź ofertę na wyprzedaż-lexusa.pl. Salon Lexusa w Lubinie zaprasza.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
9: Hyundai Ligenza. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28. www.ligenza.hyundai.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Przed nami godzina 17 na jeleniogórskich termometrach. W najbliższych dniach będzie nieco cieplej. Jutro 15 stopni, w czwartek za to trochę chłodniej, 13, a w piątek do 18 kresek. No i będzie się też przeplatać pochmurna aura z tą bardziej słoneczną. Jutro możemy spodziewać się chmur, nawet przelotnych opadów, a pojutrze już więcej słońca. Piątek bardzo słoneczny ze wspomnianymi najwyższymi temperaturami w tym tygodniu.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Jest 17. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz odpowiada na pytania śledczych. Od blisko 3 godzin trwa przesłuchanie mężczyzny podejrzewanego o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera, szefa MON, Władysława Kosiniaka-Kamysza. 66-latek został zatrzymany we Wrocławiu, a następnie przewieziony do Warszawy. Jego sprawą zajmuje się prokuratura okręgowa w Warszawie, a na miejscu jest Mateusz Gołębiewski.
14: Tak, jestem. Dzień dobry.
13: Co wiadomo o niedoszłym zamachowcu?
14: 66-letni Krzysztof N. został zatrzymany w niedzielę w swoim mieszkaniu we Wrocławiu. Mężczyzną zainteresowały się służby po tym, jak miał szukać w internecie snajpera, który pomógłby mu w zamachu na najważniejszych polityków. Był też założycielem nieformalnej organizacji Radykalny Polski Ruch Oporu. Służby otrzymały informację o jego planach od informatora. Zagrożenie potraktowano na tyle poważnie, że zwołano pilne spotkanie przedstawicieli ABW, Policji i Służby Ochrony Państwa. Śledczy analizują również zabezpieczone u mężczyzny nośniki danych elektronicznych.
13: Walka z rosnącym zadłużeniem oraz trudna współpraca z Radą Miasta to największe wyzwania nowego prezydenta Krakowa, podkreśla w rozmowie z nami politolog Łukasz Stach z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jak dodaje, problemem może być też zarządzanie miastem.
10: To może być trudne. Pamiętajmy o tym, że aparat urzędniczy ma swoją inercję i tchnięcie nowego życia czy nowego impulsu w niego może być dużym wyzwaniem.
13: A zaprzysiężenie nowego prezydenta Krakowa Łukasza Gibały odbędzie się za tydzień. Szykuje się rewolucja na torach, to przez nowy rozkład jazdy. Chodzi o odjazdy w powtarzalnych odstępach, jak w metrze, tłumaczy Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
15: W zależności od trasy pociągi będą kursować co pół godziny, godzinę, dwie lub cztery godziny.
13: A pociągi mają też kursować na stałych trasach, a przesiadki mają być lepiej skoordynowane.
16: Panie, widzę wpatrzone w bilet, tak, czyli planują panie podróż.
17: Nic z tego nie rozumiem, z tego biletu.
16: Ma być prościej podobno.
18: Nie zaszkodzi, bo jak ktoś rzadziej jeździ, to może jakoś mu ułatwi.
13: Mówili pasażerowie naszemu reporterowi Jakubowi Krzyżakowi. Nowy rozkład zacznie obowiązywać od 13 grudnia.
3: SK2 News. Jelenia Góra.
19: Błażej Stachewicz. Drogówka szkoliła strażaków. To współpraca między jeleniogórską policją a lokalną OSP. Chodzi o to, aby strażacy, którzy często są pierwsi na miejscu wypadku, potrafili pokierować ruchem i zabezpieczyć miejsce zdarzenia. Prawie 150 artystów i 5 dekad kulturalnej historii Jeleniej Góry. BWA szykuje jubileuszową wystawę. To przekrojowy wernisaż od początków istnienia biura. Już 20 listopada. W tym serwisie to wszystko, a my ponownie słyszymy się już jutro o 9.
20: Dobra, słuchajcie, już nam wystarczy. Czego nie zrobiliśmy dzisiaj, się zrobi jutro, a teraz kończymy razem pracę i słuchamy polskich hitów w Radiu SK2. Jeśli już wam się włącza pierwsze ziewanie, to dajcie mu 3 minuty. On was rozbuja. Krzysiek Krawczyk w duecie z Goranem Bregowiciem. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Szymon Wydra w Radiu SK2, a jeżeli wy, tak jak on, chcecie żyć życiem towarzyskim, no to zaglądajcie na sk2.pl, bo my was na takie wyjście towarzyskie zabieramy. Do loży VIP na PGE Narodowym w Warszawie. Już 7 listopada najbardziej polski obiad. Najpierw się najemy, a potem będziemy tańczyć. Będziecie wy, ekipa Radia SK2 i ekspertka kulinarna Daria Ładocha. W zakładce konkursy na sk2.pl są darmowe zgłoszenia. Tam wybieracie waszą ulubioną zupę, ulubione polskie danie główne, no i piszecie, dlaczego powinniście siąść razem z nami przy stole do wygrania 500 kieszonkowego, nocleg w hotelu w Warszawie i udział w najbardziej polskim obiedzie na PGE Narodowym w Warszawie.

0: Bajm w Radiu SK2 gramy 100% polskich hitów, a 50%, połowa dokładnie Polaków, narzeka na system kaucyjny. To wyszło z najnowszych badań. No słuchajcie, ciekawe dlaczego, prawda? Ja myślę, że w wielu polskich domach jest takie pomieszczenie, gdzie składujemy te pełne worki butelek i zawsze mówimy, a tam się przy okazji wywiezie i nie wywozimy w ogóle. A jak już się wywiezie, jak już spakujemy te wszystkie butelki na przykład do bagażnika, do samochodu i zaczniemy wrzucać do butelkomatu, to po trzech butelkach wyskakuje komunikat, że butelkomat jest pełny. Ale słuchajcie, to jest dobra informacja, bo się okazuje, że jest coś bardziej denerwującego niż to, jak nam się kasa samoobsługowa w sklepie zatnie i trzeba czekać na obsługę.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen Witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.

0: Europejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
4: Hyundai Ligenza. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28. www.ligenza.hyundai.pl.
5: I po reklamie.

0: Natalia Schroeder i jej lustra na antenie Radio SK 2. Mam nadzieję, że już wszyscy za chwilę staniemy przed lustrem w łazience. Się ręce umyję po wejściu do domu, dziewczyny zmyją makijaż, no i zaczynamy wolny wieczór. A w SK 2 wieczorem są najlepsze nowości z gorącej polskiej dwudziestki. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
13: Hyundai Ligenza. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28. www.ligenza.hyundai.pl.
14: I po reklamie.
0: Jest 18, News SK2, Jakub Konieczkowicz. Usłyszał łącznie 9 zarzutów. 3 godziny trwało przesłuchanie 66-latka, który groził zamachem na premiera i szefa MON. Mamy do czynienia z przejściem z zamiaru do przygotowań, mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
15: Mężczyzna ten już pozyskał dodatkowe osoby posiadające broń oraz miał pozyskać adresy poszczególnych polityków.
0: Mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura złożyła wniosek o areszt. Jedna osoba jest w szpitalu, kilkunastu udzielono pomocy medycznej, to po ewakuacji zespołu szkół zawodowych nr 2 w Mińsku Mazowieckim. Na terenie szkoły mogło dojść do rozpylenia niebezpiecznej substancji.
16: Na tę chwilę nie potwierdzamy, czy rzeczywiście doszło do jej rozpylenia. Policjanci prowadzą czynności.
0: Mówi Paula Antolak z policji w Mińsku Mazowieckim. Ze szkoły ewakuowano 346 osób. Walka o historyczny awans właśnie rusza. Reprezentacja polskiej kobiet w piłce nożnej rozpoczyna spotkanie z Belgią. To rewanżowy mecz półfinału baraży o awans na Mistrzostwa Świata w Brazylii.
1: Newsy zaliczone, wiemy co się dzieje, to teraz możecie się dowiedzieć, czego się będzie słuchało w najbliższym czasie. Jak co wieczór w ST2 mam najlepsze polskie nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. No i słuchajcie, pojawił się nowy Girls Band na polskiej scenie, takie modelki 2.0. Ekipa influencerek się zebrała i robi razem muzę. Jak im wyszło? Posłuchamy za chwilę. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Bracia w Radiu SK 2, a teraz będziecie świadkami debiutu. Nowy zespół na polskiej scenie się pojawił. Ekipa pięknych dziewczyn z pięknymi głosami, nazywają się Lale. Wśród nich influencerka Monika Kociołek, tancerka Maja Ciesielska, wicemistrz Polski Julia Czesak i finalistka pierwszej oceny The Voice Kids Olivia Kopiec. Dziewczyny dorastały na początku lat 2000, no i właśnie w takim klimacie robią teraz razem muzykę i mają kawałek bardzo imprezkowy, dobrze bujający, żeby się dobrze nakręcić na wieczór. Lale, Ej Lala, gorąca nowość na antenie Radia SK 2.

Rafał Brzozowski w Radiu SK2. Słuchajcie, karnawał w tym sezonie przeszedł szybciej. Zespół Enej nam to załatwił, bo już teraz ma dla nas ponad 3 minuty grubej imprezy. Enej już w przyszłym roku będzie obchodził 25-lecie swojej kariery. Z tej okazji ruszą w trasę koncertową, zagrają swoje kultowe hity i to świętowanie zaczynają już teraz nowością pod tytułem Bal. Już teraz na antenie SK2 Enej i Bum Bum Orkestar. Jeśli chcecie, żeby ten bal zdarzał się na naszej antenie częściej, no to wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na ten kawałek w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki.

0: oddział zamknięty w Radiu SK2, a za chwilę naszą antenę przejmie jesieniara. Jak sama pisze, przyznam, że jestem trochę jesieniarą, więc sezon na kocyk, herbatki i pisanie smutnych tekstów uważam za rozpoczęty. Tak pisze Marisa, której hit Będzie pięknie jest aktualnie na miejscu 5 gorącej polskiej dwudziestki. Jeżeli też w was drzemie jesieniarz, no to zostańcie z SK2.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
4: Gdy dobre się kończy,
5: lepsze się zaczyna.
4: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
5: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
4: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
5: Umów się na jazdy testowe
4: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
5: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
6: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego płać Allegro Click i zgarnij do 10% cashbacku w promocji. Promocja Podkręcamy Cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
7: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
8: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
7: Czyli frosty kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
11: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: Ladybug w Radiu SK2. Kultowy polski hit. Często śpiewają go sportowcy po zwycięstwie. Częściej siatkarze niż piłkarze. Zostańcie z Radiem SK2, bo po godzinie 19 gram wasz ulubiony hicior poprzedniego tygodnia, Sanach i Cichosza, z miejsca pierwszego gorącej polskiej dwudziestki.
1: Autopromocja.
2: Co było pierwsze? Jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
3: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie.
3: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
5: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom. Autopromocja.
6: Reklama.
7: Psst, cześć, to Influencer, ten od cen.
8: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
10: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
11: Phonix Ból Uszu Max.
10: Słucham?
11: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
10: Phonix Ból Uszu Max?
11: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
15: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
16: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
18: Błażej Stachewicz, czas na co, gdzie, kiedy. Na początek kino. Dziś wieczorem czeka na Was Digger w locie o 19.30, a w Heliosie o 20.15. Na ekranie Tom Cruise jako najpotężniejszy człowiek na świecie. Do klubu Kwadrat wraca karaoke. Mikrofon czeka na Was w najbliższy czwartek od godziny 20.00. A w weekend rajdowe emocje i rajd Śnieżki 2026. Oficjalny start z Placu Ratuszowego. W sobotę odcinki specjalne dzień później.
0: I jak zawsze, na dobry wieczór w Radiu SK2 mam dla Was najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. No i w tej godzinie Natalia Nykiel, otwierająca nowy rozdział w swojej karierze i śpiewająca influencerka, którą trochę facet zdenerwował. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

uzupełniamy braki energii po całym wtorku. Wet Fingers na antenie Radia SK2. Gramy 100% polskich hitów. Był numer, który doskonale znacie. To teraz tak dla odmiany nowość od Natalii Nykiel. Ta artystka zaczyna nowy rozdział w swojej karierze. Jak pisze w mediach społecznościowych, zaczyna historię pod tytułem czwarty polskojęzyczny album. I ten numer to jest pierwsza zapowiedź nowego krążka. No to gramy. Natalia Nykiel to tylko ciąg dalszy. Prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.

Wilki w Radiu SK2, a za chwilę na naszej antenie pojawi się dziewczyna, która świetnie sobie radzi zarówno przed mikrofonem, jak i przed kamerą. Ma prawie 500 000 obserwujących na Instagramie. To Nita, która wrzuca do internetu bardzo ciekawe przeróbki znanych hitów, ale swoje numery też tworzy i niebawem się nimi pochwali. W listopadzie i grudniu rusza w trasę koncertową, odwiedzi największe polskie miasta, a już teraz odwiedza antenę Radia SK2 ze swoją nowością. Nita i To zabolało z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.

0: Demono w Radiu SK2, a za chwilę zaglądamy do najnowszej płyty Wiktora Waligury. Ten artysta teraz promuje nowy krążek na trasie koncertowej. W najbliższy piątek można go łapać w Katowicach, w sobotę we Wrocławiu, potem w Zielonej Górze i na zakończenie 30 października w Krakowie. A jeszcze wcześniej, bo już za chwilę zagra na antenie Radia SK2 z hitem Nie umiem kochać.
1: Reklama.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
7: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
8: I po reklamie.

0: Kobra Nocka, kocham cię jak Irlandię. No my w Radiu SK2 kochamy polską muzykę, bo gramy 100% hitów wyprodukowanych w Polsce. Pewne pochodzenie, także możecie słuchać bez obaw. A jeśli potrzebujecie czegoś romantycznego na wieczór we dwoje, no to polecam zostać z nami po 20. Zalia, tylko kochaj mnie. Już za kilka minut.
1: Reklama.
2: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a świeży filet z łososia jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 7,99.
3: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
4: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
5: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co jeśli już nie możesz?
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Błażej Stachowicz, zapraszam. Już w piątek w strefie 1075 rusza wystawa Format Rozszerzenie. To 8 lat otwartej papierni w obiektywie Marcina Kazimieruka. Dzień później, w sobotę, otwarta papiernia zaprasza fanów poezji na czwarty już slam poetycki. A co w teatrze? Norwid czeka na was ze sztuką Jest tylko jedna. To na scenie studyjnej w piątek o 19. Natomiast Zdrojowy w czwartek o 10.30 wystawia sztukę dla najmłodszych. Coś na ząb.
0: Żeby dobrze zakończyć wtorek, musi być dobra playlista. No i my ją mamy w Radiu SK2. 100% polskich hitów, a kalendarz pokazuje jasno, już jutro połowa tygodnia, także jesteśmy na dobrej drodze w kierunku piątku, w kierunku nowego notowania gorącej polskiej dwudziestki. Ja podrzucam najlepsze nowości z waszej listy hitów. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Sasza Strunin w Radiu SK2. No niektórym to ostatnio popłynęły łzy szczęścia, jak Dawid Kwiatkowski wydał nową płytę. Fani po prostu oszaleli. Wielki tłum przyszedł na premierę w Złotych Tarasach w Warszawie. A na nowym krążku Dawida jest wiele znanych hitów, m.in. Proszę tańcz z Kają, później ci opowiem z Margaret. No i jest taka perełka, taka nowość, którą mamy dla was w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. Dawid Kwiatkowski, Tak bym chciał. Już teraz. To nie duszy był.

Krzysztof Krawczyk. To jest SK2, tutaj kultowe polskie hity spotykają się z nowościami. No i teraz ze świeżym numerem przychodzi Natalia Grosiak, którą znacie z zespołu Micro Music. U niej bardzo duże zmiany w życiu. Po pierwsze ścięła włosy, a jak kobieta ścina włosy, to wiadomo, że coś się dzieje. Po drugie wydała solową płytę i mówi, że dawna Natalia odeszła na dobre. To posłuchajmy, jak brzmi nowa Natalia Grosiak. Teraz mam serce, to jej nowy numer. Jeśli wam się podoba, głosujcie w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki na sk2.pl.

0: Bajm, co mi panie dasz na antenie Radia SK2. My codziennie dajemy wam 100% polskich hitów i najlepsze sprawdzone nowości. Za chwilę bardzo ciekawa współpraca. Kaśka Sochacka i Cortez nagrali wspólny numer do filmu Nasza Rewolucja. Kinowa premiera dopiero 11 listopada, a numer mamy już teraz. Jak my, za kilka minut w SK2.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.

0: Rotary w Radiu SK2. No i zaczęło się, słuchajcie, wielkie granie. Wystartowała druga kolejka piłkarskiej Ligi Mistrzów. No i za chwilę ciekawe spotkania. O 21:00 punktualnie Galatasaray zacznie grać z FC Barceloną, a Atletico Madryt u siebie podejmie Manchester United.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
3: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
3: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
4: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
5: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
6: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
7: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
2: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Cześć moi drodzy, tu Błażej Stachewicz. Na początek coś na ząb. Wraca do Zdrojowego Teatru Animacji. Najmłodsi widzowie zobaczą sztukę już w czwartek o 10:30. A w kinie cały czas możecie oglądać Digera z Tomem Cruise'em już jutro o 20:15, to w Heliosie. Ale pamiętajcie też o kinie Lot, tam 12 listopada w ramach serii 10x10 klasyka filmowa Uwierz w ducha z Patrykiem Swayze.
2: Magazyn lokalny.
10: Czas na kolejny magazyn w SC2. Przy mikrofonie Błażej Stachewicz. Szkoła męskich grup, tworzenie warsztatów, ale także kręgów skierowanych do mężczyzn. W końcu klub męskich spotkań w Jeleniej Górze, czyli miejsce, gdzie mężczyźni mogą znaleźć wsparcie i możliwość wyrażania siebie. Dzisiaj męskość będziemy odmieniać przez wszystkie przypadki. Będzie też o kryzysie dotychczasowego obrazu mężczyzny, który rzadko ma wiele wspólnego z rzeczywistością. Jak wygląda świat współczesnych facetów? O tym dzisiaj będę rozmawiał z moim gościem Wojciechem Antonikiem, współtwórcą klubu męskich spotkań w naszym mieście. Bardzo serdecznie zapraszam na rozmowę. Cześć Wojtku, witam cię bardzo gorąco. Powiedz proszę, jak to wszystko się zaczęło?
11: Byłem w kręgu mężczyzn, do którego się zostałem zaproszony i dołączyłem. I mój przyjaciel Paweł Zbrożek podczas takiego podsumowania po kręgach rozmawialiśmy sobie. Mówi, wiecie co, jest taka fajna szkoła, pierwsza szkoła dla mężczyzn w Polsce. Chyba się wybiorę. I ja ci powiem, że wtedy mi tak zawaliło serce, po prostu ja już wiedziałem, że tam będę. Ja nawet nie pytałem, co to za szkoła. Po prostu to było totalnie mnie to zawołało z takiej rzeczywiście mojej własnej chyba potrzeby wewnętrznej, która się ujawniła w tym momencie.
10: Wydaje mi się, że większość facetów nigdy nie była na takim spotkaniu i coś powoduje, że tam trafiają. Czy ktoś cię na przykład zachęcił? Czy to był jakiś moment w życiu, który spowodował, że czegoś zauważyłeś, że może czegoś brakuje? No bo idąc gdzieś, idziemy po coś, prawda?
11: Dobre pytanie. Skąd to się wzięło? Ja myślę, że to jest kwestia świadomości. Mhm. I w pewnym momencie pojawia się w życiu mężczyzny, kobiety, człowieka pytanie, jaki też sens ma moje życie i co ja chcę, gdzie ja idę, czy ja w ogóle, czy to, co robię w życiu, jest spójne z tym, co ja czuję. Mhm. I myślę, że to był taki moment, w którym ja poczułem, że potrzebuję, kurczę, być wśród mężczyzn. Ja mam bardzo świadomą, wspaniałą kobietę u swojego boku, która jest też moim przyjacielem i my bardzo dużo rozmawiamy o świadomości, o tym, gdzie podążamy, o tym, co chcemy robić w życiu. Zadajemy pytanie sobie, co dalej, gdzie idziemy, gdzie idziesz. I to był też taki moment, w którym ja po prostu też sobie zadałem to pytanie i myślę, że to mnie zaprowadziło do kręgu mężczyzn i tam przeżyłem taki szok, że że na początku myślałem, że dalej jest tak jak w męskim, że to jest jakiś sposób mimo wszystko rywalizacji, pokazania siebie w jak najlepszym świetle. Mhm. Ja to odgrywałem przez pewien moment, a potem zobaczyłem, kurczę, to jest bezpieczna przestrzeń. To jest bezpieczna przestrzeń do spotkania się między mężczyznami i to jest w ogóle super. Coś, o czym chyba zapomniałem od czasów bycia bezpiecznym przy ojcu.
10: Czyli klub męskich spotkań to jest odpowiedź na potrzeby mężczyzn, których chyba też wielu nie potrafi nazwać. Jak taki klub działa? Bo myślę, że wielu naszych słuchaczy cały czas nie wie, jak to wygląda w praktyce.
11: To jest spotkanie. Przede wszystkim spotkanie mężczyzn, którzy pojawiają się, każdy ma swoją potrzebę, tak? Jednemu jest źle, drugi potrzebuje, nie wiem, przyjaciela, trzeci potrzebuje się wygadać, czwarty nie ma wokół siebie społeczności męskiej, więc jakby to jest niekończąca się lista potrzeb i tacy mężczyźni przybywają. To jest konwencja, ja bym powiedział trochę kręgu, ale też nie do końca, bo kręgi są bardzo jakby hermetyczne, w pewnym momencie są zamknięte, to jest pewna bryła geometryczna zamknięta. A my mamy otwartość. Dlatego to jest klub. Dlatego, że możesz przyjść, możesz pobyć, nie musisz być następnym razem, możesz być wtedy, kiedy możesz, kiedy pozwala ci czas i masz taką potrzebę. I to jest, uważam, dobre, bo nie czyni ciebie, w tobie zobowiązania. I to jest, słuchaj, rozmowa mężczyzn, gdzie na przykład ja czy Paweł, bo jestem współtwórcą tego klubu, rozpoczynamy od siebie, czyli jakby dajemy taki przykład. I osoba, która rozpoczyna pierwszą rundę na przykład, mówi o tym, co w tym momencie jest dla mnie ważne, z czym ja jestem. I jeżeli to są nowi mężczyźni, to po prostu przedstawiamy się. Kilka zdań mówimy o sobie, o tym, co robimy, jak się mamy w życiu. I to jest jakby pierwsza runda. Druga runda to jest taka, w którym jest konkretny na przykład temat. Mhm. Czyli może być to temat pod tytułem ja i moje granice. Konwencja wypowiedzi jest taka, że ten, który mówi, ma całą przestrzeń. Czyli może być to na przykład kij w ręku, czy kamyczek, czy cokolwiek.
10: Czy jakiś atrybut
11: dokładnie,
10: osoby,
11: który po prostu jakby w tym momencie, kiedy ty przemawiasz, wszyscy ciebie słuchają. Nie ma doradzania, nie ma przerywania, więc jest bardzo wysoka jakby kultura tej komunikacji zachowana, co czyni bardzo bezpiecznym to, co robisz. Ty możesz powiedzieć to, co czujesz, nikt ci nie przerywa i to jest w ogóle super. My jesteśmy totalnie nieprzyzwyczajeni do tego, że ktoś nas słucha. Ja się uczę słuchać. Tak jak rozmawialiśmy przed chwilą, przypominałem sobie momentami posłuchaj. Posłuchaj. Więc to na tym polega i wplatamy w to też elementy warsztatowe pracy z ciałem i z emocjami.
10: Czym klub męskich spotkań różni się od terapii? Czy można rozpatrywać tą formę spotkań właśnie jako element, formę terapii?
11: Nie terapeutyzujemy, a terapia się dzieje. To jest taka różnica. To znaczy to, że sama szczera i bezpieczna forma komunikacji, jakim są nasze spotkania, są już pewną formą terapeutyczną, bo to, że my możemy się w sposób bezpieczny i na wysokim poziomie jakby kultury słowa i komunikacji ze sobą spotkać, czyni bardzo te spotkania wspierającymi dla mężczyzn. Bardzo często jest tak, że oni wypowiadają treści, których nie wypowiedzieli do tej pory. Bardzo często jest tak, że pojawiają się łzy, które nie pojawiały się przez lata. W związku z tym to jest efekt terapeutyczny. Natomiast my nie jesteśmy terapeutami, jesteśmy warsztatowcami dobrze przygotowanymi i potrafimy przestrzeń utrzymać w bezpieczeństwie i dobrze wiemy, co mamy robić, gdyby wydarzyło się coś odbiegającego od zasad, które tam panują. I też te zasady są przedstawiane. Jeżeli osoby są zaburzone, to jakby nie mogą przystępować do kręgu i każdy ma też swoją odpowiedzialność, przystępując do takiego spotkania klubu. Więc jakby tak to wygląda.
10: A powiedz mi, czy taki klub męskich spotkań, jaka jest geneza, że te kluby powstały? Bo musiała się stworzyć jakaś przestrzeń, czegoś wydaje mi się mogło zabraknąć, żeby właśnie takie kluby mogły i musiały się pojawić. Czy to jest na przykład, nie wiem, odpowiedź na zmiany społeczne?
11: Myślę, że jest to odpowiedź na zmiany społeczne. Bardzo silnie rozwijającej się części żeńskiej. Kobiety bardzo mocno w Polsce się rozwijają, bardzo szybko i dynamicznie współpracują ze sobą, są świadome, uczestniczą w około 92% spotkań warsztatowych, wcale nie zakomunikowanych, że to są warsztaty wprost dla kobiet, mhm. I to jest ciekawe. Średnio uczestniczy w spotkaniach właśnie tylko kilka procent mężczyzn, co już pokazuje, że robi się dysproporcja. Mhm. Czyli w komunikacji kobiety w ogóle mają lepiej rozwinięte zdolności z prostej przyczyny, bo tak był ułożony świat, że mężczyzna wszedł do pracy, wykonywał pracę, kobieta była w domu, miała dużo swojej pracy domowej, ale też dużo sposobności do komunikacji. Choćby nawet budowania z dzieckiem. Co totalnie wykształciło w ogóle wiele talentów w kobietach do tego, żeby na przykład wielowątkowo móc coś robić i rozmawiać i jeszcze coś
10: albo
11: wykonywać.
10: Odbieranie niewerbalnych sygnałów.
11: Dokładnie. Dlatego zaczęła się pogłębiać bardzo różnica w komunikacji pomiędzy kobietami i mężczyznami. I ja myślę, że to jest reakcja na to, że po prostu zwyczajnie kobiety potrzebują w komunikacji mężczyzn, którzy zaczną dobrze komunikować się, co podniesie jakość w ogóle komunikacji społecznej i w naszych związkach.
10: Czyli możemy powiedzieć, że klub męskich spotkań to jest też takie miejsce, gdzie faceci uczą się rozmawiać, mówić?
11: Ja myślę, że w ogóle jest to miejsce, w którym my zaczynamy w ogóle wypowiadać to, co ważne, to, co trudne. I jest to też silna potrzeba chyba już tworzenia męskiego w oparciu o męskie. Mhm. Bo jakby to, co wcześniej wypowiedziałem, to jest jakby jeden aspekt, czyli zareagowania na ten świat żeński, ale myślę, że też my wewnętrznie potrzebujemy zwyczajnie energii męskiej. Po prostu, tak? Czyli zobacz, przez wiele dziesiątek lat brakowało nam tych mężczyzn. Nam też. To paradoksalnie to nie tylko kobietom brakowało mężczyzn, tylko mężczyznom. Mężczyzn też brakowało, bo byliśmy synami nieobecnych ojców. Byliśmy synami nieświadomych ojców. Jakby, czyli niczym to się nie różni. Czyli nieobecnych. Nie, nie będących przy mnie w pełni, nie dających poczucia, że on jest obecny, tylko po prostu myślami zupełnie gdzie indziej.
10: Nieinteraktywnych.
11: Dokładnie. I w związku z tym ja mam bardzo silną potrzebę do tego, żeby kształtować to, nazwijmy to wprost, to nowe męskie w oparciu o to, co mamy teraz, czyli o te też wielkie zasoby, które posiadamy, to bycie razem z mężczyznami powoduje, że my się przekonujemy, że nie musimy rywalizować, tylko my możemy się wspierać. My możemy być w głębokiej obecności. Mało tego, my wychodzimy bardzo nakarmieni. Bardzo nakarmieni takim poczuciem, że nie jestem sam. że ja mam, wiesz, że
10: czyli
11: ja mam...
10: zaspokajamy taką, takie emocjonalne potrzeby.
11: Tak, my zwyczajnie mamy swoją taką bezpieczną, już nie chcę tego nazywać sforę, ale po prostu grupę mężczyzn, mhm. że ja wchodzę, czuję się nieoceniony, nie rywalizuję, a do tego jeszcze się mogę podzielić. Mało tego, to, że ja wypowiadam coś, co jest dla mnie trudne, to ja to też słyszę. I to jest bardzo też ważny aspekt, właśnie terapeutyczny.
10: Sfora, stado, grupa, kolektyw, to jest chyba coś, czego w męskim świecie zaczyna brakować.
11: Wiesz co, myślę, że z perspektywy dziesiątek lat po prostu nam brakuje zdrowego

0: swojego życia, bo nie ma lepszego eksperta niż ja sam. I tu siada w tym kręgu, w tym klubie grono po prostu mistrzów swojej dziedziny, swojego życia. I my się dzielimy, dzięki temu wzrastamy, bo powiem ci, że często jest tak, że ja czy ktoś inny, nie wiem, co mam powiedzieć. Ale jak coś powiem, to nagle się okazuje, że robi się cały łańcuch innych doświadczeń z tego samego, co ja powiedziałem.
1: Lawina rusza.
0: Dokładnie. I ja już przy następnej rundzie to w ogóle wow, aż się telepię, żeby powiedzieć coś, bo ja już usłyszałem. Ja usłyszałem siebie, ja usłyszałem innych i to mi też daje, wiesz co, perspektywę. Po pierwsze, nie jestem sam. Po drugie, kurde, to oni mają tak samo. Albo jeszcze gorzej. Albo inaczej. I ja czerpię wielką inspirację z mężczyzn, bo my wypowiadamy rozwiązania często, na które ja bym nie wpadł.
1: A powiedz mi, kto przychodzi na spotkania klubu męskich spotkań? Powtórzenie takie brzydkie, zostawmy to pytanie. Jacy mężczyźni, w jakim wieku, czy coś ich łączy, czy może to jest taka bardzo zróżnicowana grupa?
0: Łączy ich na pewno jakaś potrzeba. Łączy ich, wiesz co, mały kamyczek, który niczego nie robi przez 300 metrów chodzenia, ale po latach uwiera i zaczyna boleć i zaczyna krwawić. Łączy ich to, że często są na skraju, dwóch programów, które mamy bardzo w sobie silnie nabudowane, czyli dam radę, no bo kto jak nie ja, nie? Bo mężczyźni muszą dawać radę i tak zostaliśmy w jakiś sposób zaprogramowani, tak siebie też zaprogramowaliśmy, versus nie dam rady. I to jest przecież na co dzień, ja to odgrywam w sobie wielokrotnie i jest mi to doskonale znany program, więc są takie momenty, że jak już naprawdę nie dajemy rady, to zaczynamy się rozglądać w koło i albo kobiety nas wspierają do zmiany, albo nas wypychają do zmiany, albo zwyczajnie ja już po prostu naprawdę jest mi tak cholernie źle, że ja szukam czegoś. I tak lądujemy w terapiach, tak lądujemy w warsztatach, tak lądujemy w klubie i jest to dobry pomost do tego, żeby na przykład odbić się i pójść dalej.
1: Bo mężczyzna żyje chyba w takim paradoksie troszeczkę, to co powiedziałeś, że z jednej strony społeczeństwo narzuca nam rolę silnych, rolę tych, którzy nie mogą nie dać rady i w momencie, kiedy do nas dociera, że coś jednak chyba może nam nie wyjść, to chyba nie potrafimy tego zrozumieć do końca i to się często bardzo tragicznie kończy.
0: To się kończy bardzo tragicznie, jak wiesz, te statystyki są po prostu zatrważające i ja je powtarzam po to, żeby do nas też dotarło, że faktycznie na 15 prób samobójczych w Polsce dziennie 12 to jest mężczyzn i to są skuteczne próby. To daje straszną statystykę. Bardzo nas to odróżnia w Europie. To, że umieramy już około 9 lat wcześniej od kobiet, to też jest następny sygnał, który no, jeżeli będziemy dalej lekceważyć, to tylko będzie rosło. To pokazuje, że w jakiś sposób jesteśmy oddzieleni od swoich uczuć. I to jest w ogóle konsekwencja tego, że przez wieki my nie potrzebowaliśmy się rozczulać. Czyli my
1: Nie mogliśmy,
0: dokładnie. Ponieważ bardzo prosty sposób działaliśmy, czyli uciekaj, broń się, albo poluj, walcz, dokładnie. Więc jakby to są bardzo mocno przez tysiące lat zakorzenione programy w naszych komórkach. I my dzisiaj tego nie potrzebujemy. Natomiast jakby ten odruch jest bardzo, bardzo silny, zakorzeniony po prostu przez wieki. My trochę zapomnieliśmy chyba o tym, że jesteśmy tak samo czującymi istotami jak kobiety i ja wiem, że to nie każdemu się podoba, natomiast konsekwencją tego, że ja nie czuję, jest efekt totalnego stresu, który ja przyjmuję, bo jeżeli ja nie czuję, ja tego nie rozpoznaję, nic z tym nie robię, więc tkwię w tym programie, dam radę, no to dam radę do momentu, kiedy nie dam rady. No i to nie dam rady, to jest często
1: zawał serca
0: czy stan przedzawałowy.

0: Trwała choroba, uszkodzenia kręgosłupów, rozpad relacji, utrata pracy, utrata kontaktu z dziećmi, z małżonką, z partnerem, z przyjacielem i tak dalej, tak dalej. Po prostu świat się wali. I wtedy...
1: Czyli my jesteśmy zero-jedynkowi.
0: Tak. Czyli nie rozpoznajemy tych odcieni szarości, tych sygnałów.
1: Alarmowych.
0: Coś mnie boli, moje ciało coś mi mówi. Wiesz, dam radę, czyli zobacz, nie pójdę do lekarza, nie sprawdzę.
1: No ale chłopaki nie płaczą.
0: Chłopaki nie płaczą, nie bądź baba. Nie becz, nie? Musisz być twardy. Wiesz, no popatrz na filmy, nie? No dzisiaj jest wręcz odwrotnie, czyli większość bohaterów to bohaterki. Więc wychylenie w drugą stronę, ale my przez lata byliśmy przyzwyczajeni, że wszyscy bohaterowie ratujący świat, planetę, no to mężczyźni. No i teraz zobacz, takie dzieci, przecież pamiętasz, no kim chciałeś być? Ja chciałem być lotnikiem, ja chciałem być kosmonautą, kimś wielkim kowbojem, rozumiesz? Tak wryte było w naszą psychikę.
1: No to też była bardzo wysoko powieszona poprzeczka.
0: Tak, bycie kimś innym oznaczało bycie gorszym.
1: A nie masz wrażenia, że o mężczyznach zapomniano trochę?
0: Ja nie mam wrażenia, tak jest. Bo my sami o sobie zapomnieliśmy. Dlatego, że przyzwyczailiśmy się, że w komunikacji o męskim wypowiadają się kobiety. I zobacz, że to najczęściej były zwykłe komentarze na podwórku, na klatce schodowej, na ulicy. Mama mówiła, Jasiu to taki, nie? Ciotka mówiła, no ten Zbyszek to taki, owaki, spóźnialski, niejadek i tak dalej. Zobacz, że jakby cały czas się wypowiadano na nasz temat raczej z perspektywy kobiet, bo kobiety miały cały czas dostęp do układania, wychowywania dzieci, czyli tych małych mężczyzn. I my się przyzwyczailiśmy do tego, że kurczę, że po tej naszej stronie nie stają te silne plecy ojca, który by powiedział, nie, on nie jest żadnym gamoniem, on nie jest żadnym niejadkiem i tak dalej, rozumiesz? Czyli, bo ich nie było, bo byli w pracy i tak dzisiaj trochę jest, to się zmienia, bo to się zmienia na jakby z moich obserwacji w ostatnich kilku latach to się zmienia, że naprawdę wielu mężczyzn w Polsce zaczyna, tak jak ja też, mówić o tym, że jesteśmy, że działamy, że bierzemy odpowiedzialność za swoje decyzje, za swoje myślenie, że kreujemy to męskie na nowo i że mamy też zasoby. I na pewno się jakby nie zatrzymamy, ale rzeczywiście to, co powiedziałeś, nie ma rzeczników, nie ma naszej takiej reprezentacji, nie? Jakby...
1: Też ogólnie narracja taka, która chyba ma miejsce wokół męskości, jest bardzo, nie wiem, czy dobrym słowem będzie słowo agresywna, ale często spotykam się na przykład z takim patrzeniem na to, kobieta zawsze jest kobietą, a mężczyzna musi się dopiero stać tym mężczyzną. To chyba też jest trochę krzywdzące może być, albo deprymujące w bardzo dużym stopniu.
0: Słyszę to, co mówisz i to też słyszę jakby z przestrzeni społecznej. I to od nas zależy, czy my się poddamy temu takiemu sposobowi wypowiedzi na nasz temat.
1: Czy patrzenia na nas.
0: Dokładnie. Czy jakby w jaki sposób ja stanę się ofiarą tego rodzaju komunikacji o nas, czy też wezmę sprawy w swoje ręce i będę po prostu działał. I teraz jakby możemy się obrażać, możemy się wycofywać, a męskie bardzo jest mocno wycofane w ostatnich latach poprzez napór właśnie też tego typu narracji na temat mężczyzn i jakby całej historii związanej z patriarchatem, która według mnie już jest rozdmuchana do granic.
1: Ja myślę, że na pewno jest nieaktualna.
0: Dokładnie. Już jakby dosyć. Ja na przykład ja nie chcę już dostawać po łbie za moich pradziadów, dziadów. Ja jestem ja. Ja jestem inny. Ja mam bardzo dużo szacunku do każdej istoty żywej. Wiesz, mam wiele szacunku dla kobiet i to jest piękne, żebyśmy dzisiaj zaczęli budować na tym, co mamy, a nie szukali jakby tego, czego nie mamy i cofali się do tyłu, żeby pokazywać, że ktoś komuś zrobił krzywdę. Przyznaję, mam do tego szacunek, natomiast jakby działajmy, róbmy swoje. Nie?
1: I działać możemy na przykład w klubie męskich spotkań.
0: Tak jest.
1: A czym się różni klub od kręgów? Bo też zajmujesz się męskimi kręgami. Czy to jest taki wyższy krąg wtajemniczenia? Coś, co jest takim pogłębionym klubem męskich spotkań? Czy to jest coś zupełnie innego?
0: To jest moja i Pawła reakcja na to, żeby trochę odciążyć opowieść o kręgach, czyli kręgi stały się trochę takim tematem pewnej mistyczności, pewnego takiego klimatu, wiesz, szamańskiego, czyli krąg pewną strukturą jest, która jest zamknięta. Ja bardziej chciałem to otworzyć i doszliśmy do wniosku, że zrobimy klub męskich spotkań po to, żeby to było bardziej otwarte dla mężczyzn.
1: Czyli klub wywodzi się z kręgów.
0: Tak.
1: I
0: tak
1: rozumiem.
0: Jest pewnego rodzaju...
1: Czyli to nie są na przykład, że mamy klub i osobno są, powiedzmy, spotkania kręgów, tylko klub to klub. Czyli na tym powinniśmy się skupić.
0: Są pewne wartości zaczerpnięte z kręgu, które są bardzo dobre i to jest właśnie to, o czym mówię, że jest pewna kultura komunikacji, jest pewna forma prowadzenia, jest pewna poufność, która nie wychodzi poza krąg. Jest takie bardzo duże, mocne jakby bezpieczeństwo. Natomiast to, że ten klub jest otwarty, już jest czymś odróżniającym od kręgu, czyli możesz przybyć, możesz być i nie musisz być. Możesz być za 2 tygodnie, za 3. Kręgi bardziej są zobowiązujące, bardziej czynią pewną społeczność, która ewoluuje, rozwija się w długim okresie czasu i raz na jakiś czas otwiera na przykład swoją bramę na jednego uczestnika dodatkowego.
1: Czyli klub jest ogólnodostępny.
0: Tak, klub jest ogólnodostępny.
1: Powiedz mi, czy ten etap, na którym obecnie znajdujecie się jako klub męskich spotkań, czy to jest jakiś początek? Czy macie jakiś, powiedzmy, cel, jakiś kolejny etap tego, co już się zadziało? Czy raczej jest to konstans? Czy ma być to takie miejsce, które jest cały czas dostępne dla tych, którzy potrzebują tej formy pomocy? Czy może jeszcze są jakieś plany dalsze?
0: Ja nie wyobrażam sobie, żeby coś było konstans, ponieważ w ogóle w świecie dzisiaj męskość nie może być konstans, nie może być czymś stałym. My potrzebujemy być bardzo w reakcji do warunków, które nas otaczają, do sytuacji, które są wokół nas, do kobiecości, która raz potrzebuje tego, raz potrzebuje tego, raz chce romantyka, raz chce wojownika, więc jakby my nie możemy stanąć sobie na jednej szali, na drugiej, tylko po prostu ja widzę, że ta męskość się buduje zupełnie inny sposób dzisiaj i odpowiedzią na to, co mi zadałeś, jest to, że to jest ewolucja. Na pewno chcemy z Pawłem doprowadzić do sytuacji, w której poprzez na przykład klub męskich spotkań, mężczyźni odważą się na następny krok, czyli warsztaty. My powołujemy kilka razy w roku Manscape, czyli taką formę głębokich, kilkudniowych warsztatów z mężczyznami, z pracą, z ciałem i z emocjami w oparciu o takie ćwiczenia, które nas aktywują do naszej ekspresji życiowej, poruszają nas. To się dzieje w pięknych okolicznościach, przeważnie przyrody. Dorzucamy też do niego jakiś aspekt działań, ruchu, oddechu, jogi, czy morsowania, czy cokolwiek nam przyjdzie do głowy. Więc to jest jakby taki element. Jest to też element pomost do tego, że jeżeli ktoś przychodzi do klubu, to jest tak bardzo źle, to myślę, że ten klub jest też trampoliną do pójścia w stronę terapii i bardzo zachęcam do mężczyzn do tego, że jeżeli czują, że to jest za mało, jest im po prostu zwyczajnie źle wewnętrznie, to idźcie na tę terapię, to jest cholernie ważne. Więc jakby, wiesz co, powiem ci, że to ewoluuje cały czas. Ja w tej chwili skończyłem szkołę i kurs trenerski dialogu motywującego, więc to będzie za chwilę na pewno następny element, który ubogaci pracę z mężczyznami. To się nie zatrzyma. ja to czuję. Za chwilę z Conscious Men, wspaniały festiwal dla mężczyzn, stworzony przez mężczyzn, w którym w ubiegłym roku uczestniczyliśmy, robiliśmy też jakiś warsztat, więc ja czuję, że to się dopiero zaczyna.
1: Bardzo ci serdecznie dziękuję za twój czas, za rozmowę. Jeszcze na koniec chciałbym zapytać, jak można się z wami skontaktować, gdzie można trafić do was, jeżeli ktoś jest zainteresowany, żeby wziąć udział w Klubie Męskich Spotkań, jak to zrobić?
0: Co dwa tygodnie jest wydarzenie na Facebooku i to jest Klub Męskich Spotkań. Poprzez Facebooka czy Instagram Wojtek Antonik Fundament czy Paweł Zbrożek można się z nami skontaktować. Zapraszam, jeśli nie dajesz rady i twój kamyczek już wystarczająco mocno cię męczy w twoim bucie życiowym, to przychodź, naprawdę znajdziesz tam wsparcie, obecność i takie braterskie sfory mężczyzn.
1: Wojtku, dziękuję ci bardzo serdecznie za rozmowę. Moim i państwa gościem był Wojciech Antonik, współzałożyciel, współpomysłodawca Klubu Męskich Spotkań w naszym mieście. Dziękuję ci serdecznie. Ja nazywam się Błażej Stachewicz i zapraszam na kolejne magazyny lokalne w SC2 Jelenia Góra. Do usłyszenia.

0: Magazyn lokalny.
1: Przy mikrofonie Maciej Rukiewicz. Zapraszam na nasz kolejny magazyn lokalny, a w nim Polka wśród Masajów. Odwiedziła nasze studio Renata Madziara. Niedawno była gościem Jeleniogórskiej Uczelni. Tam opowiadała o różnicy kulturalnej pomiędzy Europą a Afryką. Jest ona trenerem personalnym, ale nie tylko. Posłuchajcie.
2: Renata Madziara, doktor nauk humanistycznych z zakresu historii, specjalizuje się w historii Śląska Współczesnego. Drugim moim zawodem jest szeroko pojęta naturoterapia, w ramach której także pracuję jako instruktor dietetyki i suplementacji, a trzecim moim zawodem ukochanym jest kreowanie zespołów liderskich i wspieranie ludzi w ich rozwoju osobistym i zawodowym. Przede wszystkim skupiam się na osobach, które do mnie docierają. Wspólnie rozpoznajemy umiejętności tej osoby, kompetencje, bo bardzo często osoby nie wierzą w siebie, nie wiedzą, że coś potrafią. A moim zadaniem jest wyciągnąć na światło dzienne te wszystkie umiejętności, talenty, które osoby mają, po czym szukamy takiego rozwiązania, gdzie ta osoba zawodowego, gdzie ta osoba będzie w stanie te swoje kompetencje, umiejętności i też pasje dzięki temu, które się rozwijają, rozwijać na tyle, żeby móc się z tego utrzymać.
1: Wzięłaś udział w konferencji KANSU na Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze. Mówiło się tam o idei i działaniu, o skutecznym zaangażowaniu społecznym. No właśnie, a o czym mówiłaś ty?
2: Ja mówiłam o swoim doświadczeniu w pracy wolontariackiej. Ja tutaj też nie wspomniałam, że zawodowo wcześniej zajmowałam się promowaniem wolontariatu. Prowadziłam m.in. Dzierżoniowskie Centrum Wolontariatu. Sama też zakładałam organizacje pozarządowe i byłam ich członkiem i pracownikiem. I te moje doświadczenia 2,5 roku temu przyniosłam na inny kontynent i właśnie na konferencji w Jeleniej Górze. Dzieliłam się swoimi doświadczeniami z tego, jak mądrze pomagać, bo przecież najpierw musimy zadbać o siebie, żebyśmy mogli pomagać komuś drugiemu skuteczniej. I jak to zrobić w taki sposób, żeby się dobrze przy tym bawić, żeby to robić świadomie. A podawałam bardzo konkretne przykłady mojej aktualnej pracy w Tanzanii.
1: Aktualnie pracuję w Tanzanii, czyli ze Świnicy, z Dolnego Śląska wyjechałaś daleko.
2: Nie chcę teraz strzelić, mogę się ponieść 7000 kilometrów, no troszeczkę poniżej równika, ale szczęśliwie nie mam dużej różnicy w czasie, jest tylko teraz godzinka.
1: Wyjechałaś do Tanzanii i zaczęłaś tam nieść pomoc.
2: Przede wszystkim wyjechałam do Tanzanii dla siebie, bo w każdej pracy wolontariackiej trzeba pamiętać o tym, że trzeba zadbać w pierwszej kolejności o siebie. Ja pracując z bardzo dużą grupą ludzi, pracuję z ich emocjami, potrzebuję też w bardzo świadomy sposób zadbać o swoje granice, o swój komfort psychiczny i też fizyczny. I odkryłam, że w Tanzanii, w Afryce jestem u siebie w domu, że i klimatycznie mi tam bardzo odpowiada i też mentalnie życie tamtejsze dodaje mi takiego luzu, swobody w działaniu. I tak naprawdę to pomaganie zadziało się gdzieś przy okazji, bo jeżeli mogłam wykorzystać moje narzędzia, moje umiejętności w prosty sposób, żeby ułatwić życie lokalnym społecznościom, które wokół mnie tam funkcjonują, to dlaczego tego nie zrobić? I niechcący z takiej prostej, sąsiedzkiej dobroci serca okazało się, że też ta moja rozpoznawalność w internecie, rozpoznawalność w zespołach, które zbudowała mi też taka wzajemność i dobroć, jaką uzyskałam od osób, którym wcześniej pomogłam, przerosły moje najśmielsze oczekiwania i to tak naprawdę ludzie spowodowali, że ja stałam się narzędziem do tego, żeby tą pomoc przynieść tam na troszkę szerszą skalę. Co się zadziało? No, między innymi odnowiliśmy studnię i uruchomiliśmy ją do ponownego używania. Zaczęły się akcje pomocowe dla lokalnej szkoły, gdzie, proszę Państwa, uwaga, zaledwie miesiąc temu przyłączono prąd. XXI wiek, szkoła bez prądu. No właśnie takie drobne, małe cuda się dzieją i ja nie uzurpuję sobie prawa do tego, że ja to zrobiłam, bo tak naprawdę ja bez pomocy wielu osób, wielu darczyńców i takich osób, które mi kibicowały, sama pewnie nic bym nie zrobiła.
1: Okej, ale tam się to nagle pojawiła taka potrzeba, bo zauważyłaś, że możesz po prostu pomóc.
2: To nawet nie tak, dlatego że zbieg okoliczności spowodował, że w tej Tanzanii, do której pojechałam na wakacje, żeby wypocząć na swoje 40 urodziny, przerodził się w zupełnie nieoczekiwaną dla mnie stronę i dzisiaj mogę się pochwalić tym tutaj Państwu, że mam wybudowany dom w masajskiej bomie i mówię od 2,5 roku, że właśnie masajska boma jest moim drugim domem.
1: Cóż to znaczy to hasło?
2: Masajska boma, czyli osada, którą tworzą rodziny w linii męskiej. Boma, czyli kilkanaście budynków braci ze swoim ojcem i dziadkiem, jeżeli żyją, tworzą taką mini, można by powiedzieć, wioskę. Ja w takiej przestrzeni głęboko w buszu właśnie mam swoje miejsce fizyczne, ale dla mnie dom to coś więcej niż cztery ściany. Ja się tam po prostu czuję w rodzinie. Czuję się tam zaopiekowana, widzę ogromną troskę tych ludzi o to, żeby mnie tam było dobrze. A ja z wzajemności właśnie też postarałam się o to, żeby ułatwić dzieciom, które tam są, w dostępie do edukacji. Przede wszystkim to są takie prozaiczne rzeczy, typu zakup mundurków szkolnych, bo jest tam to warunek konieczny do tego, żeby dziecko mogło trafić do szkoły. To jest kwestia dożywienia tych dzieci, to jest kwestia też na przykład załatwienia możliwości powrotu do szkoły dla chłopca, który w mojej bomie jest, który wyjątkowo dużo czasu mi poświęcił, on mi pokazywał wiele rzeczy w buszu. Mówię tutaj o takim mniej więcej 18-19-letnim pasuli, który miał to szczęście, że jako jedno z wielu dzieci w tej rodzinie wchodził już do szkoły podstawowej i skończył tą szkołę podstawową. Tam szkoły podstawowe są siedmioklasowe. I po zakończonej nauce podjął pracę, tak jak to zwyczajowo tam wygląda, z krowami ze swojej rodziny, z krowami swoich braci. I odcięto mu w ten sposób możliwość kontynuacji nauki. Odkąd ja tam przyjeżdżałam, to on mówił: Renata, ja bym chciał do szkoły. Renata, ja chcę do szkoły. Renata, ja chcę do szkoły. I kilka razy ten chłopiec o tym wspominał. Więc ja zaczęłam się interesować, jak to zrobić i dlaczego on do tej szkoły nie może pójść. I okazało się, że on, kończąc szkołę podstawową, nie napisał testu końcowego, bo nie zadeklarował właśnie, że będzie kiedykolwiek kontynuował edukację. I to mu tak naprawdę na całe życie już zamknęło możliwość kształcenia. Więc wystarałam się o to, żeby on mógł powtórzyć 6. i 7. klasę w szkole podstawowej. To się zadziało. Właśnie teraz, mając 18 czy 19 lat, jest w 6. klasie szkoły podstawowej, jest bardzo chwalony, bardzo się stara. W przyszłym roku mam nadzieję, że dobrze napisze ten egzamin. No i przede mną kolejne wyzwanie, żeby temu, no już nastolatkowi, tak, pomóc pójść do średniej szkoły zgodnie z jego marzeniem. A dlaczego mówię, że około 17, 18, 19 lat? Ano stąd, że Masejowie nie wiedzą, kiedy się urodzili, nie mają dat urodzenia, oni formalnie też dla Państwa nie istnieją. Właśnie ten chłopiec też nie ma nawet nadanego numeru PESEL. No i dlatego mniej więcej liczymy po tym, jak ile on mógł mieć lat, kiedy poszedł do szkoły, plus 7 lat, kiedy chodził do szkoły. Później wiem, że 3 lata do tej szkoły nie chodził. Więc mniej więcej ma 18-19 lat dzisiaj.
1: To, tutaj też widać tą różnicę pomiędzy rozwojem, skokiem cywilizacyjnym pomiędzy Europą a Afryką.
2: To jest przepaść. To są zupełnie inne schematy działania, inny sposób myślenia. Tamtejsza ludność jest nastawiona na bycie tutaj i teraz. Nie żyje się przeszłością, pamięta się przeszłość, ma się świadomość swojej historii, swoich rodziców, dziadków. Natomiast nie ma w tradycji, w mentalności takiego rozpamiętywania tego, co było wczoraj, wypominania, co znacząco wpływa na jakość życia tutaj, ale też nie ma takiego dużego planowania do przodu. Dostęp do edukacji jest bardzo ograniczony. Ludzie, którzy mieszkają w dużych miastach, oczywiście tą szansę mają większą, natomiast nawet w największym mieście w Afryce Południowo-Wschodniej, w Dar es Salaam, gdzie oficjalnie kilka lat temu podawano, że jest 7 milionów ludzi, dzisiaj się nieoficjalnie mówi, że ta metropolia ma około 14 milionów mieszkańców. Widzimy przeogromne różnice pomiędzy ogromnym bogactwem i skrajną biedą i ludźmi, którzy żyją w slumsach, gdzie również ten dostęp do, tak naprawdę, do edukacji jest żaden. Bez edukacji, bez świadomości tego, co można osiągnąć, no też i bez pieniędzy, będąc głodnym, zupełnie inaczej ten rozwój postępuje. Ja też na przykład chciałabym się bardziej skupić na Masajach, bo z nimi przebywam około 6-7 miesięcy w roku i też miałam możliwość i mam cały czas możliwość przypatrywania się i takiej obserwacji, jak oni funkcjonują. I nie ma tutaj tak naprawdę jednoznacznej odpowiedzi, bo oni według naszych norm żyją w skrajnej biedzie, bo nie mają nic, no mają lepianki z sklepiskiem, spaleniskiem w środku, to są domy bez okien, takie kurne chaty, tak, no w środku się pali ognisko, więc jest dym, nie ma bieżącej wody, nie ma elektryczności. Przez tysiące lat nic w swoim życiu nie zmienili, no ale z jakiegoś powodu nie zmieniali, czyli nie musiało być im aż tak źle, bo kiedy człowiekowi jest niewygodnie, kiedy marznie, kiedy jest mu zimno, no to szuka pewnych zmian. My też wywodzimy się z plemion, tak? Też w 900 roku no nie mieszkaliśmy w luksusowych willach z basenami, tylko mieszkaliśmy też w szałasach, lepiankach. A coś jednak spowodowało, że przez te 1000 lat no żyjemy i funkcjonujemy inaczej. U nich nie. Dlaczego? No i na to pytanie też nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Z mojej perspektywy jest tam o tyle trudno, że no, kiedy dzisiaj ta cywilizacja nasza wchodzi do ich świata i oni zaczynają widzieć to, że no, są inne możliwości, chociażby mieszkaniowe, lokalowe, no ale za to wszystko trzeba zapłacić. A jak zapłacić, jeżeli się mieszka w buszu, w miejscu, gdzie nie ma zakładów, gdzie nie ma się tak naprawdę żadnego materialnego dziedzictwa, żadnych szlachetnych kamieni, kruszców, niczego, co można byłoby sprzedać oprócz siebie i krów, tak, które mają i które są dla nich podstawą ich życia, ich egzystencji, no to tak naprawdę widzi się, zaczyna się widzieć, nie wiem, szyby w oknach, zaczyna się widzieć czyste łóżka, inną pościel, zaczyna się widzieć naczynia kuchenne i zaczyna się tego pożądać. Tylko, że za to trzeba zapłacić. No i teraz skąd wziąć te pieniądze w warunkach buszowych, kiedy jest się osobą niewykształconą, kiedy nie potrafi się czytać, nie potrafi się pisać, nie potrafi się rachować, kiedy zna się świat tylko takim, jakim się go widziało tak naprawdę w promieniu kilkunastu kilometrów od domu. Dla wielu Masajów Ziemia jest płaska. Dla wielu Masajów jeszcze dzisiaj księżyc i słońce trzyma niewidzialny Bóg z tyłu. Ktoś tam musi z tyłu być i dla nich słońce z księżycem kiedyś walczyło na masajskie kije, dlatego na księżycu widząc te góry, prawda, i te kratery, to dla Masajów jest to ewidentnie ślad tego, że właśnie słońce z księżycem walczyło na kije i to są blizny, takie same jakie oni mają. Też mają takie ściemnione miejsca po uderzeniu kija. A ponieważ słońce wygrało, też ma takie blizny, ale ponieważ słońce wygrało, to ma prawomocnie świecić i dlatego tych blizn nie widać, ona je ukrywa. Piękne wytłumaczenie świata, ale zupełnie abstrakcyjne dla nas, ludzi wykształconych. I kiedy na przykład pokazuję Masajom, jak funkcjonuje układ słoneczny, robimy takie modele w buszu z latarką, tak, i bawimy się światłem, cieniem, to tak z jednej strony to podziwiają i tak mówią, ojej, no rzeczywiście ma to sens w stosunku do tego, co widzą na niebie, ale mają takie powątpiewanie, czy na pewno. I taka śmieszna anegdota, bo kiedyś jeden z Masajów mnie zapytał, Renata, who said that? Kto to powiedział, że to tak ten świat wygląda? A ja powiedziałam, Kopernik, nie wiesz? A on się na mnie popatrzył i mówi, who him? Kto on? Tak, tak jakby zaraz chciał tego Kopernika tam złapać i też na tą walkę na kije wręcz zaprosić, żeby to ponegocjować. Także dla nas to są bardzo abstrakcyjne rzeczy. No i teraz ten rozwój u Masajów też jest ograniczony, dlatego że jeżeli się nie istnieje formalnie dla państwa, to państwo w żaden sposób, no z jednej strony nie nakłada podatków i to jest fajne, a z drugiej strony też nie daje żadnej pomocy. Masaj, jeżeli ma wysłać dziecko do szkoły, to on musi kupić wszystko temu dziecku i bardzo często składać się też finansowo na budowę nowej klasy, na budowę wyposażenia. To jest ogromny wydatek dla masajskiej rodziny, tym bardziej, że masajska rodzina ma nie jedno dziecko, nie dwoje, ale 7, 8, 12. I teraz, kiedyby wszystkie te dzieci miały pójść do szkoły, to nawet tanie dla nas, dla naszego portfela buty czy mundurek, no razy 10, to już zaczyna się robić bardzo konkretna kwota, której oni nie są w stanie sfinansować. Poza tym też potrzebują po prostu siły roboczej, fizycznej do tego, żeby ktoś przyniósł drewno na opał, ktoś inny musi przynieść wodę.

0: Zawody strasznie tam pomagają. Może jeszcze za chwilę wrócimy do dietetyki, bo ona tutaj też gra rolę i to jest bardzo fajne. Ten świat, który my znamy, zaczyna wkraczać do nich. I im to zaczyna przeszkadzać. Ty właśnie z tej perspektywy coacha, lidera, właśnie tutaj tylko na chwilę króciutko jeszcze... Czym jest twoja szkoła, jeżeli chodzi o uczenie bycia liderem? Stawianie granic? Co to znaczy?
1: Przede wszystkim, co to znaczy być liderem? To znaczy być osobą świadomą, świadomą siebie, swoich mocnych i słabych stron, swoich wartości. Czyli musimy tutaj bardzo konkretnie się skupić na tym, żeby pomóc osobie konkretnie określić, jakie wartości są dla niej kluczowe w życiu zawodowym i w życiu rodzinnym. Dlatego, że właśnie jeżeli wiemy, jakie są te wartości, to jest taki nasz fundament. Jeżeli ktokolwiek próbuje te wartości w różny sposób naruszać, to my się właśnie wtedy nie czujemy. I najczęściej mamy taką postawę roszczeniową i tak jesteśmy kształtowani, że to ten mnie zranił, ten mi źle zrobił, ten jest niefajny, szef jest głupi, tak? Ktoś mnie zdenerwował, ktoś mi coś zrobił, ktoś mi czegoś nie dał, a ja mówię stop. Ty sobie pozwalasz odczuwać takie emocje, bo tych ludzi za blisko siebie wpuszczasz, bo nie potrafisz powiedzieć asertywnie nie, ja myślę inaczej, dla mnie ważne jest to i mam swój punkt widzenia. Pokazując nawet kubek, tak, z kawą, to jeżeli ja na ten kubek popatrzę z mojej strony, to łóżko mam na przykład w tym kubku z lewej strony, a ty patrząc, siedząc naprzeciwko mnie, to łóżko będziesz miał z prawej strony. I możemy się kłócić, widząc tą samą rzecz. Ktoś, kto stanie nad nami, zobaczy ten kubek z zupełnie innej perspektywy niż ktoś, kto by widział na przykład przez szklany stół od spodu. A ciągle mówimy o tej samej rzeczy. W byciu liderem bardzo ważne jest to, żeby właśnie jaka jest różnica między liderem a szefem. Szef mówi, co trzeba zrobić, a lider w pierwszej kolejności robi to sam i na swoim przykładzie pokazuje pewne kroki do takiego świadomego budowania swojej przestrzeni, swojego środowiska zawodowego, rodzinnego. Jeżeli szef mówi, zarób 100 tysięcy, a sam tego nie zarobił, no to jest inna sytuacja, kiedy mamy lidera, który mówi, zarabiam 100 tysięcy, idę w tą drogę, zarobiłem ci 110, jutro 50, za jakiś czas pokazuję, że zarobiłem 70, później, że 100 tysięcy. Słuchaj, przeszedłem pewną drogę, mam pewną konkretną wiedzę, pewne narzędzia i ja się tymi narzędziami z tobą bardzo chętnie podzielę. To jest ta różnica, że lider zawsze idzie z przodu, a szef idzie za i pogania biczem, nie? Więc ja tutaj preferuję dawanie narzędzi, preferuję takie świadome rozmawianie z ludźmi na temat tego, co oni czują, ale też... Czy czują dlatego, że ktoś im powiedział, że tak czują, że zostali tak nauczeni. Na przykład do chłopców się mówi, nie płacz, no nie, musisz być silny, musisz być dzielny.
2: Wyluzuj,
1: odpuść, no ale czemu ty płaczesz, nic się nie stało. A to dziecko w środku miało jakąś naruszoną bardzo mocnie swoją granicę, swoje poczucie bezpieczeństwa, na przykład nie czuje akceptacji, czuje się odrzucone, czuje się skrępowane. I dlaczego ma odpuścić? Dlaczego ma wyluzować? Dlaczego nie ma prawa powiedzieć, że w jakimś jego aspekcie widzi ten kubek kawy z innej strony niż nawet ukochany rodzic, mama, czy rodzeństwo, czy nauczyciel? Jak to teraz zrobić, żeby też nie być w tej swojej wolności przemocowcem w drugą stronę z takim narzucaniem? Czyli to jest bardzo trudny i długoterminowy proces. To się nie zadzieje tak jak na lekcji, że przeczytam jedno zadanie, zrobię sobie ćwiczenie coachingowe z mapy marzeń, tak z wartości, z celu w życiu i nagle już wszystko wiem, co zrobić. Każdy z nas popełnia błędy, każdy z nas się myli, każdy z nas ma jakąś swoją niedyspozycję dzienną, tygodniową, miesięczną. Ma to różne przyczyny. No i teraz pytanie, jak z tego wybrniemy, tak? Czy będziemy mieć umiejętność powiedzenia słowa przepraszam? Czy będziemy w tym wszystkim pokorni, czy będziemy butni? To też przenoszę te moje działania i doświadczenia tam na tanzański grunt. Ja absolutnie nie uzurpuję sobie prawa do uczenia tych ludzi, do mówienia im, że jestem mądrzejsza, że wszystko lepiej wiem, bo nieprawda. I bardzo często to z pokorą przyjmuję lekcje od nich i cieszy mnie to bardzo, kiedy mogę właśnie zobaczyć tą inną perspektywę kubka w Tanzanii, nawet na moje pewne schematy myślenia, działania tutaj europejskie. Tam one bardzo często się nie sprawdzają i mają zupełnie inne kolory dają i można wiele rzeczy zrobić, osiągnąć sukcesem zupełnie innymi ścieżkami i śladami. To też jest fajne, bo to bardzo pobudza kreatywność i pokazuje, że nie ma jednej, jedynej słusznej drogi, że właśnie to szukanie swojej drogi w danych warunkach jest kluczowe, bo ja mogę dawać komuś super przykłady, jak ma ktoś pracować. Bądź liderem, masz

0: robić tak, tak, tak, tak, tak, ale ten ktoś nie jest w moich butach, ten ktoś ma inną wrażliwość, ma inne nawet wartości te kluczowe dla niego, ma inne umiejętności, ma inną ekstrawertyk, intrawertyk, tak, no już to spowoduje różne znaczące zmiany w sposobie postępowania i osiągania celu ważnego dla tej osoby. Także cel uświęca środki? No myślę, że nie. Dla mnie nie. Cel dla mnie jest drogą i ważne, żeby ta droga do tego celu była z jednej strony inspirująca i żeby też tam się pojawiały nawet jakieś niewygodne sytuacje, bo one właśnie pozwalają zweryfikować, ale żeby się w tym bawić, żeby nie czekać do emerytury, nie czekać, aż się coś tam zadzieje i że kiedyś ktoś mi coś da lepiej. Nie, bo ja teraz mieszkając w masajskiej bomie, bez światła tak naprawdę, bez bieżącej wody, bez elektrosprzętów, bez zmywarki, bez pralki, doświadczam zupełnie innego życia i widzę, jaką mam wolność dzięki temu, że tych sprzętów nie mam. I tam mam w ciągu dnia 36 godzin, takie mam wrażenia. W Polsce mając te wszystkie sprzęty, które teoretycznie miały mi ułatwić życie, które miały mnie wyręczyć, które miały mi dać ten wolny czas, spowodowały, że tutaj bardzo często łapałam się na tym, że pędziłam z, jak to się mówi, z językiem na szyi. I jak to w takim żarcie jest, że biegam, panie, nie mam czasu, jest taki zapierdziel w pracy, że biegam z pustą taczką i nie mogę, nie nadążam jej ładować, ale biegam. W takim amoku jesteśmy. Ja w Tanzanii tego nie mam. I teraz za czym my biegniemy? Po co? I te lekcje, które mam z Tanzanii od tych osób są dla mnie naprawdę bezcenne i pokazują mi, co tak naprawdę w życiu mi daje szczęście, co jest potrzebne do tego, żebym się poczuła bezpieczna, żebym poczuła się doceniona, żebym się czuła szczęśliwa. Ja tam jestem doceniona za to, że jestem. Byłam doceniona od pierwszego dnia, gdy jechałam, nie robiąc kompletnie nic. Byłam zaakceptowana taka, jaka jestem, a przecież się wyłamywałam z ich kanonów piękna, z ich kanonów stroju, kultury, no bo nie wyglądam jak Masajka, nie ubieram się jak Masajka, tak, nie jem jak Masajka. A byłam zaakceptowana i tej akceptacji od Masajów, jakiej doświadczam na co dzień, życzę każdemu z nas, żebyśmy doświadczali jej na co dzień. Że właśnie ten mąż, który rozrzuca skarpetki, że ten mąż, który nie spuszcza deski na kibelku, to go zostawmy, to kurczę. Ile my kobiety tracimy czasu na takie pilnowanie pierdół, no bo co w moim życiu tak naprawdę daje obniżona albo podniesiona deska, albo te skarpetki, albo nie. Podniesione z podłogi. Czy to wpływa na mój poziom szczęścia? Dlaczego ja mam tracić tyle czasu i energii na kontrolowanie drugiej dorosłej osoby o takie...
1: To nie jest tak, że się chce odhaczyć ileś punktów. Po prostu w tym momencie mamy ten cel i do niego dążymy. To nie jest pewnego rodzaju droga?
0: No jest droga, tylko że czy ja w tym wzrastam, czy to mi daje poczucie szczęścia, czy frustracji? Bo z tego, jak rozmawiam z moimi koleżankami, czy też obserwuję, to widzę ogromną frustrację i złość, że on znowu 20 rok z rzędu, znowu tych skarpet nie podniósł i znowu muszę tą deskę toaletową, jak idę sama, podnieść albo opuścić. Kurczę, no i droga, ale do czego? Do szczęścia, do zadowolenia?
1: Wróćmy na chwilę jeszcze do tych Masajów i do twojego kolejnego zawodu. Jesteś instruktorem dietetyki?
0: Tak.
1: Instruktor dietetyki, jak przenosi naukę do Tanzanii?
0: Czym jest w ogóle instruktor dietetyki? Absolutnie to nie jest lekarz, nie jestem osobą, która będzie dobierała bardzo konkretne produkty do jednostek chorobowych. Absolutnie nie to. Instruktor dietetyki zwraca uwagę na to, co w ogóle jemy, jak weryfikować to, co wkładamy do koszyka na zakupach, czy to rzeczywiście jest nam potrzebne i czy to nam służy, bo my bardzo często kupujemy pewnego rodzaju skojarzeniami, schematami. No widzimy na przykład słodki soczek dla dziecka marchewkowy, mamy skojarzenie, no tak, marchewka, witamina A, na pewno to bardzo dobre dla mojego dziecka, dziecko powinno dużo marchewki, no bo przecież marchwianki były, to wiemy z pokoleń, że marchewka jest super. I bezwiednie wkładamy do koszyka i poimy nasze dzieci. A gdybyśmy na chwilę się zastanowili, przeczytali ze zrozumieniem, ile cukru zawiera jedna buteleczka takiego soczku, to byśmy już pewnie tego soczku do koszyka nie włożyli i go nie kupili, za niego nie zapłacili. I taki soczek często dziecko wypija jeden dziennie, później wypija jakiś kompocik słodzony, później kupujemy serek znowu znanej marki, bo niby na kości, bo zawiera witaminę D i coś tam. Kupujemy chwyty marketingowe, że coś zawierają, ale nie patrzymy tak naprawdę, jak to jest zrobione technologicznie i jakie tam są komponenty, których tak naprawdę nie potrzebuje nasze dziecko. dziecko i które powoduje, że teraz w klasach w szkoły u dzieci ze szkół podstawowych, w tych klasach 1-3 jesteśmy w stanie zaobserwować coraz więcej cukrzyków. Typ pierwszy. Kurczę. Dzieciaki w lat 6, 7, 8 z pompami już chodzą. No skąd to się wzięło? Skąd jest tak duży wysyp teraz dzieci cukrzycowych w szkołach? Skąd jest ta fala ludzi chorujących na tarczycę? Skąd jest teraz ta fala cukrzyc ciążowych, które kiedyś przecież były no, pojedynczymi przypadkami, a dzisiaj jakbyśmy poszli na oddział położniczy i zapytali, ile kobiet miało cukrzycę ciążową, to byśmy się mega zdziwili. Więc moim zadaniem w tej pracy zawodowej jest takie uświadamianie ludziom, żeby poświęcili raz w życiu, do chwilę czasu, nie wiem, dzień, dwa, przyjrzeli się temu, co mają na swoich półkach, w swoich spiżarniach, w swoich szufladach, w lodówkach, żeby przejrzeli składy i zastanowili się, czy rzeczywiście chcą zjadać te wszystkie rzeczy. To jest jakby pierwsza rzecz, czyli taka edukacja zakupowa i świadomości tego, jak powstaje jedzenie i jakie konserwanty temu towarzyszą. Druga rzecz jest taka, żeby świadomie pokazywać też osobom, że to, co mamy z przyrody, czyli warzywa, owoce, jak one pracują w naszym organizmie, które są zasadotwórcze, które są kwasotwórcze, które z tych produktów mają dużą zawartość cukru, czy na przykład pora jedzenia ma znaczenie, kiedy jemy. Takie jabłuszko zjedzone rano, a zjedzone wieczorem będzie zupełnie inaczej funkcjonowało w naszym organizmie i trzeba mieć tego świadomość. Kiedy zjadać cukry, tak? Jeżeli już je w ogóle zjadamy, no cukier jest fajny i też nie można się jego zupełnie wystrzegać, tylko jedzmy go mądrze, tak? W odpowiednich ilościach. Moim zadaniem też jest pokazywać osobom, że właśnie sposób jedzenia i technika jedzenia ma ogromne znaczenie, że uczenie dzieci jedzenia do ekranu, żeby ono tylko łykało jak gęś, za przeproszeniem, którą się tuczyło na to, żeby foie gras później robić, no to nie jest zdrowy nawyk żywieniowy. Dziecko jedząc bezwiednie, nie mrugając, oglądając bajkę, owszem, ono zje i mamusia jest zadowolona, czy babcia, że dziecko zjadło 3 talerze zupy i jak pięknie łykało, tylko kompletnie nie uczy prawidłowych schematów jedzenia, czyli rzucia, odpowiedniego miażdżenia jedzenia, wszystkie te zupki, kremy, one bardzo smaczne, ale tak naprawdę dlaczego znowu mamy tak dużo dzieci, które seplenią, które mówią niewyraźnie, które mają wady wymowy, które później nie wymawiają dźwięcznie głosek, literek, tak? Mają problemy, dlatego, że właśnie nie stymulują jamy ustnej. Małe dziecko powinno gryźć, żuć, powinno tymi dziąsłami pracować, jak się wyrzynają zęby, bo z jednej strony to jest odpowiedni masaż, ale to jest też kwestia wypracowania produkcji odpowiedniej ilości śliny, to jest kwestia umiejętnego przełykania. To jest też regulacja tego środku głodu i sytości w naszym organizmie. Bo kiedy przeżuwamy i stopniowo to jedzenie odpowiednio rozdrobnione trafia do naszego żołądka i później dalej do dalszych części układu pokarmowego, to dajemy czas organizmowi na to, żeby wytworzył się ten sygnał właśnie uwaga, stop, już więcej nie potrzebuję. Jestem najedzony, jestem syty. Kiedy my w siebie wlewamy, wsypujemy jedzenie jak do worka, to możemy zjeść ogromne ilości, a później się z tym męczymy. To jest właśnie też kwestia świadomości tego, że ta ślina ma ogromne znaczenie w procesie trawienia, że żołądek też ma swoją pojemność, ale to jest worek, który się naciągnie i możemy ten żołądek niepotrzebnie rozciągnąć. Po co? Wielkość naszego żołądka jest wielkości naszej pięści. Tyle powinniśmy zjadać, jedną porcję to tyle, co nasza pięść.
1: Tak mnie mama nauczyła i tak staram się w ostatnim czasie jeść i faktycznie zauważyłem coś takiego, że też się dzięki temu lepiej czuję. Czy cukier uzależnia?
0: O, i to bardzo. Cukier uzależnia wielokrotnie bardziej niż białe narkotyki, nie będę tu promowała nazwy, jest bardzo niebezpieczny i uzależnia także w Tanzanii. To jest przerażające. Właśnie to mnie przeraża, że z cywilizacją to uzależnienie od cukru zaczyna zbierać dopiero teraz żniwo w Tanzanii nawet. Cukier nie zabija od razu. Cukier zabija stopniowo. Jeżeli my od dziecka uczymy malucha jedzenia tego cukru, to on będzie rósł, będzie się rozwijał, tak? Dożyje być może. Masajowie jedzą bardzo mało i to jest dla mnie niesamowite, że masajskie dziecko nie zje na zapas, nie napcha się, ono tą swoją małą piąską, jak ja patrzę, że to dziecko nie ma prawa żyć według naszego karmienia europejskiego, jak widzę, ile w te dzieci się właśnie przy oglądaniu bajek wtłacza jedzenia, a masajskie dziecko musi sobie poradzić samo. Jak tylko odchodzi od piersi, to dostaje ugotowaną mąkę kukurydzianą na wodzie i rączką musi sobie samo zjeść, to tam kilka tych garsteczek sobie zje, trzy łyczki wody zrobi i funkcjonuje, skacze cały dzień i się uśmiecha. Więc to, te porcje masajskie są genialne małe. To, że się ciągle nie podjada, że nie ma co chwileczkę zaglądania do lodówki, bo nie mają lodówki, nie mają żadnych przetworów, więc tam jest jedna pora gotowania rano, druga pora gotowania wieczorem, koniec, kuchnia jest później zamknięta, nie ma możliwości podjedzenia. Owszem, zdarza się, że jak idą w buszu, jakiś mały owoc zerwą, ale ten owoc jest albo gorzki, czyli genialny dla naszego żołądka, bo gorzki właśnie stymuluje odpowiednie wydzielanie kwasu solnego, prawidłową pracę żołądka, to jest uzdrawiający dla nas smak, bardzo wyparty przez cukier. No i zjedzą coś kwaśnego. Słodkich owoców w buszu się nie znajduje.
2: Moim i Państwa gościem była Renata Madziara, nazywaną Polką wśród Masajów, gdzie ma dom. Mogła nakreślić nam różnicę pomiędzy Polską a Afryką. Wielką przestrzenią. Wielką przestrzenią także kulturalną. Do usłyszenia. Maciej Rylkiewicz, kłaniam się.
3: Magazyn lokalny.
4: Błażej Stachewicz, zapraszam serdecznie. Dzisiaj będzie o upiorach, potworach, elfach i sudeckich legendach zgromadzonych przez regionalistów i przetworzonych przez sztuczną inteligencję w taki sposób, aby stworzyć jak najbardziej wiarygodne wizerunki istot z naszych lokalnych wierzeń i podań, które przez wieki przekazywano sobie na terenie Sudetów. Będzie o Frankensteinie z Ząbkowic Śląskich i karkonoskich elfach, bardzo podobnych do tych, które zamieszkiwały tolkienowskie śródziemie. A wszystko w rozmowie z moim dzisiejszym gościem, Krzysztofem Wojtasem, miłośnikiem fantastyki i historii, który obie swoje pasje postanowił połączyć w wystawę upiorów sudeckich, którą znajdziecie w Kamiennej Górze, ale także w promocyjny projekt Operacja Poltergeist.
5: Wszystko zaczęło się w Kowarach, no parę dobrych lat temu, to było mniej więcej, sądzę, że gdzieś z 4-5 lat temu, kiedy wystartowaliśmy z takim dość oryginalnym projektem Anima Paranormal, czyli interaktywny spektakl grozy, który polegał na tym, że zgromadziliśmy około 40 aktorów, wolontariuszy, wystylizowaliśmy ich na upiory, na zombie i publiczność w eskorcie służb specjalnych, także aktorów, w eskorcie czterech osób uzbrojonych po zęby, ultra nowoczesne, jak nam się wtedy wydawało, sprzęty, wchodzi i eskortuje tą publiczność, a wchodzą na teren wówczas dawnej kopalni Wolność, kopalni w ramach programu R1. I tenże, i spektakl polegał na tym, że po prostu ludzie wchodzili i tam się różne losy działy na terenie tej kopalni. Aktorzy wystylizowani na zombie wyskakiwali. To tak jakby w dużym uproszczeniu gra komputerowa, tylko że w rzeczywistości. I potem odbyły się dwie kolejne edycje. Jedna w podziemiach w Jeleniej Górze, a druga w zamku Grodziec. W międzyczasie była pandemia, a że główną narracją marketingową tego przedsięwzięcia było to, że wirus się rozprzestrzenia, to po, można by powiedzieć, traumatycznych przeżyciach związanych z traumatycznych przeżyciach społeczeństwa całego związanych z niestety, ale pandemią koronawirusa, no raczej stwierdziłem, że już nie powinniśmy kierować się narracją, która już nie jest atrakcyjna, a wręcz raczej się kojarzy wieloma ludziom przejściami, tak, więc poszliśmy w trochę inną formę. No i jak i wyprodukowaliśmy, myślę, że taki dość dobry film promocyjny czwartej w pewnym sensie edycji Anime Paranormal, który już nie zapowiadał spektaklu, w którym nie rozprzestrzeniały się jakieś bakterie czy wirusy, które paraliżowały i obracały ludzi w zombie, tylko w tym wypadku akurat Anima Paranormal została wezwana w kilkanaście miejsc na terenie Sudetów, gdzie rzekomo znaleziono szczątki upiorów, czy różnego rodzaju bohaterów z legend i z mitologii sudeckiej, mitologii tych ziem, że tak powiem. No i Anima Paranormal musiała osłaniać, ochraniać te potwory i skończyło się na tym, że dowództwo Animy Paranormal razem ze służbami centralnymi Polski, nie wiadomo w sumie jakimi, ale jakimiś centralnymi, podjęło decyzję, że należy wskrzesić te potwory, żeby je przebadać, a potem zahibernować. I te wszystkie potwory, które zostały wykopane w różnych miejscach Sudetów, obecnie są do zobaczenia na żywo, co prawda zahibernowane i się nie ruszają, ale są one, można je spotkać w galerii Poltergeist w Kamiennej Górze.
4: I tutaj postawimy na chwilę kropkę. Ja cały czas jeszcze chciałem się podpytać o Animę Paranormal, bo śledzę twoje działania już od wielu lat i mam wrażenie, że tutaj łączą się takie twoje dwie pasje. Historia regionalna, ale do tego też chyba dorzucasz pasję do horrorów i fantastyki takiej klasy B. Czy dobrze to wyczuwam?
5: Tak, ja jestem jednym z tych obecni mężczyzn, którzy wychowali się m.in. na grze Return to Castle Wolfenstein. Pamiętasz tą grę?
4: Tak.
5: Strzelało się wówczas do nazistów i ich różnych dziwnych projektów takich futurystycznych.
4: No, tak.
5: Ja gdzieś chyba dorastałem na tej grze i ona weszła we mnie tak głęboko, że fascynuje mnie do dzisiaj ten sposób rozrywki. W związku z tym miałem też różnego rodzaju doświadczenia, tak jak mówisz, z historią i z rekonstrukcją czy inscenizacją historyczną. Byłem związany długo z firmą Arado, która organizowała wówczas jedną z największych rekonstrukcji XX wieku, wydarzeń II wojny światowej w Polsce. No i gdzieś tak przesiąkłem tym wszystkim i stwierdziłem, że fajnie by było zrobić coś zupełnie odjechanego. Co też, ja też zawodowo zajmuję się promocją, PR-em, reklamą i też chciałem ten produkt, ten projekt wypromować w bardzo nietuzinkowy sposób. I dla mnie Anima Paranormal jest przede wszystkim fajnym przedsięwzięciem promocyjnym, takim case'em, bo w trakcie pierwszego spektaklu on był promowany w bardzo nieoczywisty sposób. Udało nam się świadomie wkręcać opinię publiczną Kotliny Jeleniogórskiej, zwłaszcza okolic Kowar, tamtych stron, że coś paranormalnego dzieje się w lasach, tamtych lasach. I to było tak wszystko ukartowane, że mam wrażenie, że ludzie w to, jeśli nie zaczęli wierzyć, bo raczej nie zaczęli, to tyle, że na pewno o tym mocno rozmawiali. I te bilety wtedy nam się rozeszły bardzo szybko na to przedsięwzięcie, co pokazuje skuteczności takich nietuzinkowych rozwiązań reklamowych, jak na przykład to, że to był czas, kiedy serwisy na przykład na Facebooku zaczęły raczkować inicjatywy typu Spotted. Wtedy akurat opublikowaliśmy w dużym uproszczeniu, w skrócie mówiąc, na Spotted na terenie wszystkich okolic Kowar, także Kamiennej Góry czy Jeleniej Góry, publikowaliśmy pytania na zasadzie, co tam się dzieje takiego dziwnego w lasach pod Kowarami, gdzie wojskowych można spotkać, jacyś specjalsi tam chodzą, o co chodzi, a w komentarzach oczywiście nasz podstawiony człowiek zrzucał zdjęcie zrobione taką naprawdę bardzo kiepską kamerą, czy jakimś kiepskim starym aparatem, gdzie naprawdę ktoś tam stoi w tych Kowarach i widać w tle jakiś charakterystyczny kowarski budynek.
4: Czyli taki found footage, jak w Blair Witch Project.
5: Tak,
4: kiedyś.
5: Tak, dokładnie. Do tego tam jeszcze stosowaliśmy takie nietuzinkowe rozwiązanie, że jak na przykład dogadałem się z niektórymi salonami fryzjerskimi, no a salon fryzjerski jest chyba najlepszym miejscem, źródłem plotek miejskich.
4: Jeszcze taksówki.
5: Jeszcze taksówki, tak. No i oni i te panie uprzejme i też serdecznie pozdrawiam. Nie mogę mówić, o które chodzi, bo to było wszystko takie...
4: No wszystko jest ściśle tajne,
5: dokładnie. One na przykład obcinając swoich klientów, słyszałem, co tam pani się dzieje, tam koło tej kopalni, wolność starej, jakieś tam paranormalne rzeczy, panie, jakieś wojskowi i w ogóle.
4: Marketing szeptany wykorzystany jak najbardziej.
5: Myślę, że no, promocji Animie Paranormal można by było stworzyć ciekawą pracę dla studentów, którzy zajmują się taką dziedziną nauki marketingu. No i w ten sposób wypromowaliśmy to wydarzenie i udało się stworzyć jakąś taką małą, regionalną markę. Aha, i jeszcze też, no, tak jak wspomniałeś o tej kwestii moich zainteresowań historycznych, faktem jest, że wszystko, co zarówno Anima Paranormal robiła, jak i w zasadzie większość działań pod egidą naszej agencji Sudety Pro. To są działania, które opierają się na jakichś kwestiach historycznych, na jakichś nawiązaniach do historii, do różnych działań takich, żeby je też promować.
4: Czyli tak trochę miksujecie tą historię.
5: Myślę, że dajemy ją w bardzo ciekawej formie, takiej nieoczywistej i to jestem bardzo dumny z tego. No bo wszystko zaczęło się w Kowarach w animie Paranormal od kopalni, dawnej kopalni uranu, a więc radziecki program nuklearny, bardzo ciekawe zjawisko.
4: No to działa na wyobraźnię niesamowicie.
5: Tak. Samo określenie my wtedy wprowadziliśmy do dyskursu tego wydarzenia i wydaje mi się, że nawet troszeczkę to przeniknęło później do innych przedsięwzięć. Takie określenie w ramach radzieckiego programu nuklearnego. I jak ktoś nie orientuje się na przykład w sudeckiej historii, ktoś na przykład mówiąc to komuś z centralnej Polski, no to ktoś robi wow na samo takie sformułowanie. Więc to są też takie chwyty nomenklatury, chwyty słowne, które też fajnie eksponować w ramach tego, tej promocji tego wydarzenia. W każdym razie wracając jeszcze do kwestii historycznych, kwestia uranu. Natomiast później też w trzeciej części, na przykład animy Paranormal, bazowaliśmy trochę na też spuściźnie słowiańskiej naszych terenów, ponieważ nawiązując do terenów prawdopodobnych osad słowiańskich poszczególnych różnych ludów słowiańskich tutaj na terenie Śląska. Też zbudowaliśmy tą narrację marketingową w oparciu o to, co przekazy historyczne mówią na temat tego, jakie, gdzie były te ludy. Ślężanie, Dziadoszanie i podobne inne tego typu ludy.
4: Twoje pomysły marketingowe ich raczej chyba nie można traktować tak stricte jako jakiegoś źródła historycznego, ale na pewno można jako coś, co pobudza do przeglądania historii, do zagłębiania się w niej przez rozrywkę.
5: Żyjemy w systemie edukacji takim, który wymusza na nas naukę historii. Natomiast myślę, że wiele razy udało nam się udowadniać, że historię można ciekawie zainteresować, można rzucić haczyk i ktoś go połknie, a potem jeżeli na przykład wróci do domu i siądzie do książki i przeczyta chociaż kawałek tej książki i bardziej się zorientuje w tej historii, to dla mnie to jest fantastyczny sukces.
4: Przejdźmy do kolejnego projektu, który wymyśliłeś, czyli wspomniana operacja Poltergeist. Na początku może tak od podstaw, jakie potwory znajdziemy na tej wystawie i skąd się na niej wzięły?
5: To są potwory, które wybraliśmy z grona wielu, około 50 czy 60 nawet różnych postaci, które spisali dla nas regionaliści tutejsi, między innymi Jarosław Szczyżowski czy Robert Główczyk. Poprosiliśmy
4: ich o to. Czyli współpracujecie ze specjalistami z tej dziedziny?
5: Tak, to był początek w zasadzie, ponieważ oni na naszą prośbę wypisali nam różne takie charakterystyczne postacie, które gdzieś tam tkwią.
4: Co to za postacie w Sudetach? Na pewno Karkonosz.
5: Tak, oczywiście. Tutaj na przykład jeśli chodzi o mitologię słowiańską, to chociażby Flins, to była taka postać, która według pewnych wierzeń miała wskrzeszać na przykład. U nas akurat jest on przedstawiony w takiej formie, że nie ma gałek ocznych, a to dlatego, że jest taka wersja tej legendy z nim związanej, że on wskrzeszał na przykład także ludzi złych i żeby nie rozprzestrzeniać tego zła, nie mógł na nie patrzeć. W związku z tym stworzono jego wizerunki na początku XX wieku jako kogoś, kto nie widzi tego, co wskrzesza. Flins, w Karkonoszach mamy na przykład z Karkonoszy i z Gór Izerskich mamy elfy ludojady.
4: O kurczę.
5: Tak, to można by powiedzieć, że to są takie... To w ogóle ciekawe zjawisko, bo często się mówi, przynajmniej w takim dyskursie europejskim, że gdyby nie Tolkien, to w ogóle by elfów nie było, bo on je rozpromował. My się z tym nie zgadzamy i myślę, że mieszkańcy regionu sudeckiego zdecydowanie mogą się z tym nie zgadzać, dlatego że jak zajrzymy do legend regionu sudeckiego, to elfy występowały tam i gdyby Tolkiena nie było, to one by były i miałyby się świetnie. I,
3: A są podobne do tych elfów, które, tak, o których tak. czytamy w to tych jest, legendach ze Śródziemia?
5: To jest spójne, generalnie honorowe dość mocno istoty, świetni wojownicy, zazwyczaj obrońcy natury i jako tacy się przedstawiają w Sudetach Środkowych, generalnie rzecz biorąc, bo też nie da się zazwyczaj się nie da precyzyjnie określić, jaka postać skąd konkretnie występuje, dlatego że na przykład mamy kobolda, który jest władcą, takim obrońcą z krzatem, który wchodzi w podziemia i występował on zarówno w Górach Izerskich, jak i w regionie tam, gdzie są Ziębice czy Strzelin, więc to zupełnie inna strona naszej ojczyzny małej. Więc wracając do elfów, elfy ludojady akurat no to takie postacie, które można określić dzisiaj walczącymi ekologami, takimi bezkompromisowymi. Zresztą jak sama nazwa wskazuje, elf ludojad, tak? Nie patyczkował się, jeżeli na przykład grupa drwali szła do lasu, karczowała las, no to pojawiała się taka horda elfów ludojadów i rozprawiała się z takimi, a pewna niemiecka legenda, wersja tej legendy głosi, że potem szczątki swoich ofiar, tych na przykład drwali, wieszali sobie w formie naszyjników na szyi.
3: Czyli coś jak elfy u Sapkowskiego.
5: To pamiętajmy o tym, że każdy wielki autor posiłkuje się legendami i różnego rodzaju mitologią związaną ze swoją ojczyzną.
3: No, na przykład remiksujemy teksty kultury nieustannie.
5: Dokładnie. Tolkien przecież bazuje bardzo mocno, bazował na, chociaż był świetnym lingwistą, totalnym, wielkim znawcą kultury, różnych kultur, to bazował przede wszystkim na Irlandiach i Irlandii, na tamtych stronach, na tamtych legendach.
3: Zgadza się.
5: Sapkowski, no bazował, czerpał oczywiście słowiańskich legendach, więc to też jest fajne, że mamy dzisiaj Wiedźmina, który jest znany na całym świecie, jest naszą kulturalną dumą narodową, a ludzie, którzy poznają go w innych zakątkach świata czy Europy, tak naprawdę analizują częściowo naszą słowiańską spuściznę. To jest fantastyczne. Jesteśmy z tego dumni.
3: Czy tam też jest Dracula? Nie ma Drakuli, bo pamiętam, że wampir chyba się pojawił
5: jest
3: i to
5: wampir,
3: mnie zastanowiło,
5: ale nie
3: mylmy bo to
5: z Drakulą.
3: Już...
5: Tak.
3: Właśnie.
5: Dracula to przede wszystkim
3: Rumunia.
5: Tak. Natomiast jeśli chodzi o wampiry, o jako rasę wampir, no to wampiry były spotykane w zasadzie w całej Europie i wampiry urosły do takiego kultu, że często się zrzucało winę, na przykład jak coś się złego działo w regionie, w okolicy, to zrzucano winę na wampiry. Pewnie wampiry to zrobiły. I przykładem takiej sytuacji jest Rybnica Leśna koło Wałbrzycha. Pomiędzy Wałbrzychem a Mieroszowem znajduje się taka mała miejscowość Rybnica Leśna i tam żył sobie taki Georg Eichner. Normalnie faktyczna, historyczna postać. I generalnie jak gość żył, to nie miał już wtedy złej, dobrej renomy, a po swojej śmierci miał jeszcze gorszą, dlatego że ludzie wierzyli, że on wychodzi z grobu, że stał się właśnie wampirem.
3: To jak generalnie... hrabia Dracula, bardzo, bardzo
5: tak,
3: podobnie.
5: Tak, tak, bo to była taka fala jakby analogicznych wierzeń na terenie całej Europy.
3: Nie lubimy typa, to mu zrobimy legendę.
5: To zrobimy z niego wampira. No i akurat sam Maksymilian, i to jest historyczny fakt, to jest niesamowite, że tutaj mówimy o tym, że co prawda nauka, historia nie potwierdza istnienie wampira, ale potwierdza walkę z tym wampirem. I w tym wypadku Maksymilian von Hochberg, to był chyba XVII wiek, jeśli dobrze pamiętam, wziął udział w rytuale zabijania wampira Georga Eichnera. Więc i to są fakty historyczne, także to jest niesamowite, że naprawdę ludzie walczyli z tymi wampirami. A więc tak, w naszej galerii Poltergeist znajduje się wampir, tylko że akurat jest to wampir z Rybnicy Leśnej. Bardzo dużo materiałów na ten temat powstało już, choć jest to mimo wszystko dość raczej niszowy temat, więc jeżeli ktoś się interesuje wampirami w Sudetach, to zachęcam zarówno do przyjścia do galerii z Poltergeist, ale także po prostu do wygooglowania wampir z Rybnicy Leśnej. Fantastyczna historia.
3: W jaki sposób te potwory były tworzone? Bo w ich wyborze pomagali regionaliści, którzy przeglądali dla was podania, lokalne legendy związane z Sudetami.
5: To był dość długi proces i regionaliści, o których wspominałeś, byli takim pierwszym krokiem tego całego procesu. Oni wypisali pisali dla nas propozycje wielu różnych postaci. Potem my wspólnie z koordynatorką pracy nad tą wystawą, panią Ewą Bryniarską, siedliśmy do stołu i zaczęliśmy analizować każdą postać, mniej więcej jaka historia za nią stoi i jak mniej więcej będzie można ją wykonać, aczkolwiek o wykonaniu to jeszcze osobno powiem, bo to też był dość spory, ciekawy proces. Mhm. I wybraliśmy z grona tych chyba 50 łącznie różnych postaci, i to tak z całego polskiego regionu sudeckiego, od powiedzmy z Gorzelca do Złotego Stoku nawet, przez Jelenią Górę czy Wałbrzych, i wybraliśmy 15, a potem zaczęliśmy analizować dokładnie wszystkie dostępne podania o tych 15 legendach. Czyli są różne wersje danej legendy i tak naprawdę nikt nie ma monopolu, to trzeba jasno powiedzieć, nikt nie ma monopolu naprawdę, jaka jest jedyna główna wersja danej legendy. W danym momencie najbardziej popularna jest taka wersja legendy, to na przykład był wynik tego, że na początku XX wieku albo XXI wieku, nawet jeszcze niedawno, ktoś po prostu spisał daną wersję legendy i ona została rozpromowana w ten sposób. Mhm. Natomiast my analizowaliśmy wszystkie wersje, nawet takie wersje legend, które nigdy nie zostały przetłumaczone na język polski. Te są szczególnie ciekawe, bo one na przykład pokazują, że dana legenda była zupełnie inna niż...
3: Czyli to pewnie czeskie i niemieckie legendy.
5: Tak, ale głównie akurat niemieckie. Mhm. Te niemieckie źródła były bardziej dostępne, prościej było do nich dotrzeć. A w zasadzie to czeskie w dużej mierze bazowały na niemieckich, co ciekawe. Albo były po prostu w języku, nawet choćby było to czeskie wydanie, no to ewidentnie bazowało na źródłach niemieckich. Bo tak naprawdę legendy zaczęto spisywać w XX wieku dopiero. Na początku XX wieku były takie pierwsze prawdziwe próby, żeby spisywać te wszelkie opowieści. Co prawda wcześniej się wiele działo, ale jakby takie epicentrum działań tych, to XX wiek. To byli autorzy, którzy zajmowali się przewodnikami turystycznymi, czy faktycznie jakimiś publikacjami historycznymi, czyli bardziej w tą stronę.
3: Czyli taki naukowy aspekt.
5: Tak, ale na przykład znaleźliśmy też, jako ciekawostkę powiem, taki przekaz, gdzie ktoś dostał, to w początek XX wieku, także już nie żyje, ale dostał zlecenie na zrobienie przewodnika z legendami. I potem w jakimś wywiadzie, w jakiejś gazecie mówił wprost, że część z legendy musiał wymyślić, bo nie znalazł żadnych źródeł. Więc to, co my dzisiaj wiemy, to czasem jest po prostu wyobraźnia ludzi, którzy 100 lat temu to spisywali. Dlatego staraliśmy się, robiąc tą wystawę, sięgnąć do jak najstarszych źródeł. Bo one według nas oddają najbardziej to, co stoi za daną legendą. No i kluczowe jest to przede wszystkim, że jak mieliśmy na przykład 10 wersji danej legendy, to wyciągaliśmy opisy tych postaci konkretnych z tych legend. Czasem to było jedno zdanie, a czasem nawet cały akapit. I wprowadzaliśmy to do sztucznej inteligencji, wszystkie te opisy, z poleceniem, aby wykreowała nam najbardziej prawdopodobną, jak tą taką hybrydę, najbardziej prawdopodobny wizerunek tej postaci.
3: Czyli taką wypadkową z podań.
5: Tak, aha. Tak. Więc jeżeli na przykład wampir Georg Eichner kiedykolwiek żył, istniał jako wampir, no to wyglądałby tak. Albo jeśli Gelfrudojad i tak dalej. No w ten sposób można było. Więc jeżeli, szanowni państwo, będziecie w galerii Poltergeist, to staniecie w oko z najbardziej prawdopodobnym wizerunkiem danej postaci z Sudetów, z legend sudeckich. No i tutaj akurat AI, czyli to, co jest teraz bardzo modne, sztuczna inteligencja, bardzo ważnym elementem tego procesu produkcji tych postaci była, no bo ona nam stworzyła ten wizerunek. Podejrzewam, że rysownik żaden raczej nie stworzyłby aż tak, powiedzmy, statystycznej hybrydy. No i wtedy na samym końcu...
3: Co jest ciekawe, legendy są też formą takiej zbiorowej świadomości. Te opisy przekazywane ustnie, no to było pewnie połączenie różnych wyobrażeń danego stwora.
5: Tak, to dany wizerunek nie tylko ze względu na sztuczną inteligencję, ale też w ogóle na te przekazy pisane, to jest... coś, co myślę, że socjolodzy mogliby analizować, prawda? To jest takie zjawisko socjologiczne, tak jak mówisz, bo to jest wynik wielu, wielu podań, czasami pokoleń, przekazywania sobie czegoś z pokoleń na pokolenia. Więc w gruncie rzeczy ja osobiście, szanowni państwo, przez 7 albo 8 lat zajmowałem się tylko XX wiekiem i II wojną światową, tajemnicami i innymi złotymi pociągami. O tyle teraz zafascynowałem się czymś takim, co jest bardziej nasze, bo jest część czasem nawet i spuścizną słowiańską. I jest to naprawdę bardzo ciekawe i takie inspirujące i jeszcze jak się czasem, o tym chętnie też mogę powiedzieć zaraz, jak się na przykład czasem jest świadomym tego, że dana legenda na przykład miała ogromny wpływ na pewne aspekty popkulturalne, z którymi dzisiaj spotykamy się na co dzień, to jest już w ogóle fantastyczne. A na przykład takim przykładem, skoro już mnie zapytałeś o ten przykład, załóżmy, że mnie zapytałeś, ale ja chętnie powiem, ponieważ w Zamkowicach Śląskich niektórzy oczywiście krytykują taką hipotezę, ale ja jestem delikatnie umiarkowanie sceptyczny, ponieważ w Zamkowicach Śląskich w XVII wieku była makabryczna opowieść o grabarzach, którzy mieli rozprzestrzeniać chorobę, wysypując zarażony proszek na klamki i na progi domów po to, żeby więcej ludzi zaczęło chorować, żeby więcej ludzi ostatecznie umierało, a żeby oni więcej zarabiali jako grabarze.
3: No jak dwudziestowieczni łowcy skór z Łodzi, więc tutaj tak. Absolutnie jest to coś prawdopodobnego.
5: I to jest akurat fakt historyczny i mówi się, że autorka powieści o Frankensteinie, pani Shelley, swego czasu przybywała na Śląsku i mogła wiedzieć o tych wydarzeniach i się zainspirować, tworząc swojego Frankensteina. Co więcej, Ząbkowice Śląskie do 1945 roku, tak jak Jelenia Góra to Hirschberg, tak Ząbkowice Śląskie to Frankenstein. Także ciekawostka. No i jeżeli faktycznie pani Shelley zainspirowała się choć trochę Ząbkowicami Śląskimi i tamtymi wydarzeniami, tworząc swojego Frankensteina, no to się okazuje, że ta postać, która jest kultową postacią światowej popkultury, czyli Frankenstein, pochodzi częściowo ze Śląska, z naszych terenów, tutaj stąd. Więc to są czasem niesamowite opowieści, które mają faktycznie genezę tu lokalnie, a się okazuje, że są zjawiskiem światowym.
3: Frankensteina też znajdziemy na wystawie?
5: Tak, jak najbardziej. Trochę pochylony jest, bo jego korpus troszkę nam się skrzywił, ale zmęczony może po prostu.
3: Jakaś historia się z tym wiąże?
5: Taka bardziej prozaiczna. Każdy potwór stoi w swoim sarkofagu, czyli po prostu gablocie takiej, która go oświetla i zabezpiecza. No i akurat nasi przyjaciele, którzy spowali te sarkofagi, nie wzięli pod uwagę tego, że podstawa sarkofagu powinna być raczej prosta, a nie mieć jednej poprzecznej środkowej belki, która po prostu powoduje, że każda postać trochę krzywo stoi.
3: Rozumiem.
5: Więc musimy kombinować, żeby je bardziej stabilizować i akurat Frankenstein jeszcze czeka na tą swoją stabilizację.
3: Może on tam po prostu próbuje się wydostać i tego nie zauważyliście.
5: A to powiem inną a propos anegdotę.
3: Bardzo proszę.
5: Elf Ludojat jest delikatnie pochylony, bo jego postawa ma symbolizować to, że oddaje pokłon osobie, która na niego patrzy, bo dopóki ten kto na niego patrzy, nie niszczy natury, no to Elf Ludojat jest dla niego honorowy i kulturalny.
3: Zwiedzanie wystawy w Kamiennej Górze, ono też nawiązuje do tradycji, które już zapoczątkowałeś przy okazji Anime Paranormal, czyli tam jest jeszcze ktoś, tam jest szalona postać, która tworzy tą narrację miejsca.
5: Tak, bo galeria jest zbudowana i utrzymana w konwencji takiej, jakby to było laboratorium. Dlatego też postacie są w sarkofagach, według narracji marketingowej one są zahibernowane i przewodnik, zwłaszcza w takich dniach, kiedy jest większy ruch turystyczny, wdraża się, wciela się w rolę takiego naukowca, który dba o bezpieczeństwo zahibernowanych postaci. A jak są na przykład takie dni mocno turystyczne, to też jest tam dwóch żołnierzy wojskowych Anime Paranormal, którzy w razie czego interweniują, gdyby któryś z potworów, którego w danym momencie nie widać, się poruszył, no to oni biegną i reagują. A mamy też na przykład w planach, dwa stroje są takie, że będziemy mieli identyczną kopię, żeby ubrać kogoś w ten kostium. Dzięki czemu na przykład jak będziemy mieli nocne zwiedzania, czy interaktywne, jakaś bardziej interaktywna forma niż zwykle, to będziemy przebierali jednego aktora mniej więcej takiego wzrostu jak ten manekin, który jest w sarkofagu, i jak ludzie przestaną widzieć ten sarkofag z potworem, który przed chwilą widzieli jako no, zahibernowaną postać, tak nagle ona wyjdzie, ta postać już jako aktor, ubrany w ten sam kostium, który przed chwilą widziano w sarkofagu. I to pewnie doda takiej no, trochę zgrozy większej tej wystawie, bo na razie ona jest statyczna. Musimy też pamiętać o tym, że dzieci też zwiedzają tą wystawę i nie możemy za bardzo pójść w jakąś za bardzo odjechaną, skrajną stronę, no bo raz, że dzieci nie będą mogły tam wchodzić, a dwa, że potem będziemy mieli, jak już wejdą ewentualnie na sumieniu, jakieś traumy, bo to jednak jest dość straszna
3: wystawa.
5: Albo
3: opłaty za psychoterapię wieloletnią.
5: Tak, tak, więc raczej staramy się tego uniknąć. No i w każdym razie wystawa w tej chwili nie jest dynamiczna, jest statyczna. Same wizerunki są dość straszne, nie wszędzie, ale dość strasznie, ale też pokazujemy po prostu opiekunom czy rodzicom zdjęcia przed decyzją o wejściu do galerii lub nie, i na własną odpowiedzialność rodzice decydują, czy ten wizerunek, który właśnie widzą na zdjęciu, jest wystarczający, żeby ich dziecko mogło to zobaczyć.
3: I tutaj chyba postawimy kropkę. Krzyśku, dziękuję Ci bardzo serdecznie za odwiedziny, za ciekawą rozmowę. Państwa chciałbym bardzo gorąco zaprosić do Kamiennej Góry, gdzie możecie wziąć udział w operacji Poltergeist, gdzie czeka na Was kilkanaście potworów wzorowanych na sudeckich wierzeniach, mitach, legendach i podaniach przygotowanych przez regionalistów, historyków, ale także z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Miejsce z pewnością cały czas będzie się zmieniać, będzie się rozwijać, tak więc nowe atrakcje będą przygotowywane, a tymczasem też bardzo gorąco zachęcam do tego, aby interesować się tym, co kiedyś działo się w Sudetach. A ja tylko jeszcze przypomnę, że moim i Państwa gościem był Krzysztof Wojtas, miłośnik historii, ale także odjechanych opowieści, legend, no i animowania troszeczkę tych legend w takiej współczesnej formie. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję również za zaproszenie.
3: Oczywiście zapraszamy do Kamiennej Góry. Błażej Stachewicz, do usłyszenia.

jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.